0: SK Śląsk.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

SK Śląsk. Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

0: Dzień dziesz?
1: Z nimi?
0: Nie no, chyba żartujesz.
1: Czerwone dywany, czerwone bandany.
2: Radio SK.
3: Radio SK.
4: Raz, dwa, trzy.

0: zna czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sekcji, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie stale dla nią. W sumie to 5 twarzy.
1: Co jest? 5 twarzy.
0: Pokażę ci to, o czym marzysz. Ona chce malować obrazy, nie na mnie obrazić się. Pośle ją na wybiegi lens, jak i też żadne zakazy. Te gramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzisz. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie 5 dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: SK Śląsk.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Reklama.
1: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
2: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
4: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Biała, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tom i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
10: I po reklamie.
11: J-Lo, ja tu sam.

0: Reklama.
1: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
2: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
4: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
5: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
6: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Awi, Białas, Kas Bałaganek, Kukon, Palu, Gomp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
7: To kiedy możemy go odebrać?
8: Dzisiaj.
7: Dzisiaj?
8: Tak, Bike 3 jest dostępny od ręki, a jego cena zaczyna się już od 74 900 zł. A jeśli to nie brzmi wystarczająco dobrze, mamy jeszcze ubezpieczenie za 1 zł. Chcesz sprawdzić, czy to SUV dla Ciebie? Umów jazdę testową w Eurocas, autoryzowanym salonie marki Bike w Katowicach lub Sosnowcu.
9: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Restauracja Winestone Katowice. Tu jakość spotyka się z sercem Śląska. Świeże składniki i kuchnia prowadzona przez szefa z krwi i kości Ślązaka. Smak, który znasz i kochasz. Wpadnij na lunch w przerwie. Zostań na kolację po pracy. Organizujesz przyjęcie okolicznościowe albo event firmowy? Zajmiemy się wszystkim. Znajdziesz nas przy Młyńskiej 6, tuż obok dworca głównego. W samym centrum, blisko ciebie. Zajrzyj do nas na Facebooku i Instagramie i rezerwuj stolik już dziś. Winestone. Dobrze jest tu być.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Galinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
16: Nasze organizmy, mówiąc delikatnie, mogą zwariować. Wczoraj było powyżej 30 stopni, a dziś będzie maksymalnie 19. Cześć, witajcie, tutaj Przemek Kopiejka. Czyli bardzo duży zjazd temperatury. Jutro jeszcze chłodniej i opady deszczu. Tymczasem teraz na drogach naszego regionu ruch wzmożony, ale ogromnych korków na szczęście nie ma. Przypominam, że od 2 dni otwarty jest odcinek S1 między Bieruniem a Oświęcimiem. A więcej info drogowych z regionu na sk.pl.
15: Sponsorem programu jest Galinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach, oferujący nowy model Alfa Romeo Tonale.
0: Jest szósta, zaczynamy z Kanius. Marcin Procki, dzień dobry. Śledczy w akcji do późnego wieczora prowadzili oględziny i zabezpieczali dowody. Służby ustalają okoliczności katastrofy na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. A to po tym, jak ciężarówka uderzyła w wagon pociągu Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. A o szczegółach Mateusz Gołębiewski.
14: Pociągiem miało podróżować 114 osób. Przewoźnik nie ma jednak pewności, czy wszystkie osoby, które wykupiły bilet, były na pokładzie. Jak tłumaczy prokurator Robert Czerwiński z prokuratury okręgowej w Radomiu, ze wstępnych ustaleń wynika, że to kierowca ciężarówki spowodował zdarzenie.
17: Uderzył w drugi w kolejności wagon, doprowadził do wykolejenia tego pociągu.
14: Zginęła pasażerka pierwszego wagonu, a 7 osób trafiło do szpitali.
18: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
14: Relacjonowali pasażerowie pociągu.
0: Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Aktualnie ekonomiści ostrzegają nawet przed podwyżkami, a wszystko przez prognozy dotyczące inflacji.
19: Rosną też obawy, że ten szok energetyczny, z którym mamy do czynienia, że on zaczyna coraz szerzej przekładać się na inflację bazową.
0: Mówi Jarosław Sadowski z Ankomat.pl. Większe szanse na obniżki stóp upatrywane są dopiero w przyszłym roku. A Robert Lewandowski z 6. trafieniem w MLS w hicie ligi między jego Chicago Fire a Interem Miami, Lionela Messiego i Luisa Suareza padł remis 1-1. Lewy trafił już na początku meczu, wykorzystał dośrodkowanie mocnym uderzeniem z powietrza. A w drugiej połowie Inter wyrównał. Lewandowski nie był jedynym Polakiem, który trafił tej nocy w MLS. W spotkaniu Houston Dynamo z Realem Salt Lake zwycięską bramkę na 2-1 zdobył Mateusz Bogusz.
20: SK Śląsk News.
16: Na szczepienie przeciwko COVID-19 już bez e-skierowania Ministerstwo Zdrowia ogłosiło zasady i rusza kampanię szczepień przeciw wirusowi. Szczepienia są bezpłatne.
21: Teraz nowa rekomendacja jest taka, że nie potrzebujemy już żadnego skierowania. Wystarczy zgłosić się do apteki, która szczepi i z którą Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał taką umowę na wykonywanie takich świadczeń, lub do swojego POZ-u, tam się zgłosić i zapytać.
16: Mówiła Magdalena Wilk ze śląskiego sanepidu.
22: Jankes i Wiktor w Radiu SK.
23: Czwartek odpalony, hity ustawione. Dzień dobry. Teraz jest jedno zadanie przede mną.
24: Mm-hmm.
23: Słuchać, czy wszystko dobrze będzie grać.
25: Ach, ja sprawdziłem. Ekspres trzeba wyczyścić, czyli zadanie czyszczenie ekspresu i później kawa.
23: Ty jesteś od dolewania.
25: Kawa.
24: Ja jak zwykle mam najcięższe zadanie. Muszę was pilnować, śmiać się po waszych żartach.
23: No, dobrze by było. No.
25: Dzisiaj będzie bez zmian, to prawda.
23: To drodzy, poranni słuchacze, powiedzcie, co wy robicie dzisiaj w pracy, jaką macie listę zadań, a my sprawdzimy, czy też byśmy sobie z tym poradzili.
24: 664-402-302. Gadamy do eskowego messengera.
25: Kawa. Jak mówi klasik, do roboty.
23: To co tam macie do zrobienia w robocie?

0: fala muzycznie z pogodą się zlała. 8 po 6. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj sprawdzamy waszą listę zadań, no i potencjalnie spróbujemy dopasować albo Kamę, albo Jankesa, albo mnie, bo może damy radę też to zrobić?
1: Eskowy Messenger oczywiście się kłania. Jakie zadania dzisiaj macie przed sobą? Dzień dobry.
2: Siemanko ekipa. Pierwszym kursem dzisiaj zbieramy plastik, drugim kursem zbieramy śmieci. Do zrobienia około 100 km wysypisko i fajranto. Pozdrawiam, zapraszam do współpracy.
1: Jankes zawsze marzył o tym, żeby na stopce jeździć, więc myślę, Janki, że to jest twoje zadanie.
3: To jest tak, game changer, to jest życie, to jest po prostu coś najlepszego.
0: Sprawdziłbyś się.
1: Ja się tylko zastanawiam, bo dzisiaj z kolei u mnie papier wywożą, który wyniosłam oczywiście wczoraj wieczorem, no bo przecież rano mnie nie będzie. No. I jak się domyślacie, papier zamienił się na papier marché, bo już jest cały mokry.
0: Kto tam jeszcze w kolejeczce? Jakie zadania dzisiaj do wykonania? Dzień dobry.
4: Adaptacja, adaptacja, adaptacja. Kolejny dzień, słuchajcie. Przytulaniem na lóżków i zapewnienie im bezpieczeństwa.
0: No to ewidentnie Kamila. Dzisiaj ona przyszła z pieskiem, którego przytula i adaptuje do warunków radiowych.
1: Znaczy ja powiem tak, ewidentnie nie Wiktor. Lepiej, żeby nie przytulał maluszków.
5: I też są pampersy rozstawione tutaj u nas w studiu.

0: 6. Pani Jadzia już z nami, zamieszanie w studiu, witamy.
1: Dzień dobry, jest dyskusja, jest dobrze, jest prasowanie, są gazetki. No dobra, jedźmy.
2: Poranne prasowanie.
0: Dzisiaj, słuchajcie, prasujemy na bogato, na bogatości. Bo Omena Mensa i Rafał Brzoska, czyli no jedna z najbogatszych par, jakby nie było naszego kraju, organizują imprezkę w Wenecji.
1: Impreza
0: jest charytatywna, ale najpierw to wygląda tak, że wynajęli za własne pieniądze cały wielki pięciogwiazdkowy hotel. Zapraszają bogatych znajomych i wejściówka tam kosztuje 20 patyków, 20 tysięcy złotych.
1: Kiedy to się odbywa?
3: 10 września.
2: A co, Jankes, wybierasz się?
1: To dzisiaj jest. To nie, całe szczęście nie mogę. Całe szczęście nie mogę. Oj, no.
4: Jadzinia, a co ty byś zrobiła, gdybyś miała na koncie tyle, co ma pani Omena i pan Rafał i ich znajomi?
2: W jedwabnej pościeli.
0: To nie przyszłabyś dzisiaj do nas rano, tylko byś spała w chacie?
2: A jak? Nie.
4: Jestem w szoku, że jesteś w szoku.
1: To całe szczęście u ciebie, wszystko w porządku, tak. Z twoim kątem, tak, bardzo dobrze.
2: Do Wenecji się nie wybieram.
0: Może chociaż byśmy się połączyli na FaceTime'ie ze złotego iPhone'a.

0: Macie ochotę na kolejny odcinek angielskiego z Wiktorem?
1: O nie. O tak.
0: Jestem człowiekiem. Robię co mogę. Nie kładź wina na mnie.
2: Ale to prawda, to są takie niebezpieczne sytuacje. Chociaż kiedyś na studiach byłem i kładliśmy na siebie wina. No i to takie było.
3: Moja wina.
4: Co niedzielę człowiek się uderza i mówi: moja wina, moja wina.
0: To teraz moja praca, moja dzisiaj poranna praca.
4: Ale halo. Twoje zadanie.
5: Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam Radio SK. Dzisiaj w pracy nic już nie muszę robić, bo jestem po nocce. Wszystko już zrobiłem, kiedy wszyscy żeście spali. Teraz ja jedę do domu spać, a wy jedziecie pracować.
2: Ale proszę nie i spać. Nie wolno i spać, jak ma pan tyle energii. No nie wolno. Szkoda tej energii. Szkoda.
6: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
4: Taką energią to będzie szybka drzemka.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: Co ty taki zakręcony?
8: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
7: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
8: Co? Tak szybko?
7: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
8: Czekaj.
7: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tyb.pl.
8: TB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
7: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu Dr. Materac.
14: Jak na razie ogromnych korków na drogach Śląska i Zagłębia nie ma, ale po opadach deszczu jest dosyć ślisko, także jadąc do celu, no po prostu miejcie szeroko otwarte oczy i dostosujcie prędkość do warunków. Dziś temperatura wyniesie nie więcej niż 19-20 stopni, jeśli chodzi o Śląsk i Zagłębie, a wracając na chwilę na drogi, to powoli, podkreślam, powoli przybywa samochodów między innymi na trasie S86 w Katowicach.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Roździńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
15: 6.30, to jest SK News. Marcin Procki zaprasza, ma na początek nowy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To ostrzega przed atakiem powietrznym na Ukrainie. Alert dostali mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny. RCB informuje, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Groźna sytuacja z Władimirem Zełenskim. Samolot ukraińskiego prezydenta został niemal trafiony przez drona podczas startu z Mołdawii do Oslo, przekazał premier Norwegii. Zełenski przyleciał do norweskiej stolicy na pogrzeb króla Haralda V.
16: SK Sport News.
15: Faworyci nie zawiedli. Za nami kolejne mecze pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. FC Barcelona 5-1 rozbiła Feyenoord, a broniący tytułu piłkarze PSG aż 6-1 wygrali ze Slovanem Bratysława. Arsenal 1-0 wygrał z Napoli, a Liverpool 2-1 pokonał Atletico Madryt.
16: Sport w Warszawie.
15: A będzie zmiana też na szczycie kobiecego tenisa, bo Jelena Rybakina została nie nową liderką rankingu tenisistek. Zawodniczka z Kazachstanu zagwarantowała sobie to, awansując do półfinału US Open. W nim jej rywalką będzie Coco Gauff.
17: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
16: Radio SK.
15: Dzień dobry wszystkim.
0: Śląskim, 6.32, już teraz 28 minut do godziny 7.
12: I tak to bywa właśnie z takimi dniami jak czwartek, że są zadania do zrobienia. I pytanie, jakie wy zadania dzisiaj macie przed sobą, a my tutaj wyślemy odpowiednich wysłanników. Jankes jest chętny, Wiktor jest chętny, Boga jest chętny do roboty.
18: No, na czym polega wasza robota? Może my też byśmy się sprawdzili.
0: Co tak patrzycie na mnie?
18: Podaj numer telefonu. No podaj.
12: Miałeś jedno zadanie, no. Jedno zadanie.
0: Ale pomyślałem lepiej o swoim numerze telefonu. Coś, podaję numer telefonu. 664-4023-02. Zapraszamy. Numer do mnie.

0: za oknem jesień, a w radiu jeszcze pachnie latem. Ostatni dzień lata na playliście.
1: Tak, dzisiaj fajnie pada na zewnątrz, rzeczywiście. No dobra, lećmy dalej. 22 minutki do godziny 7 już teraz.
2: Słuchajcie, co byście zrobili, gdybyście mieli 186 milionów złotych?
0: Ja jak pani Jadzia, dalej bym spał w Jedwabiu.
1: Ja w ogóle bym nie spał.
2: A wiecie, co polski rząd postanowił zrobić?
1: Co
2: przeznaczyć
1: zrobić?
2: 186 milionów złotych na poszukiwania 34 surowców krytycznych. Czyli będą szukać miedzi, grafitu i platynowców, cokolwiek to jest.
1: A ja słyszałem o tym, będą robić odwierty, tak? Gdzieś tam chyba w całym kraju.
2: Tak.
1: Będą szukać, gdzieś nawet w stolicy, pod Warszawą, no wszędzie dosłownie.
0: Znając nasze szczęście, to i tak nic nie znajdą, ale jak już wiercą te dziury, to może w innych miastach niż Warszawa by metro zrobili.
3: Następna stacja, Rondo Daszyńskiego.
4: Reklama.
5: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609 304 454. www.drewnopartner.pl.
6: Twoje serce rwie się do pomagania? Motoserce coraz bliżej. Już 12 września spotykamy się na parkingu przed Centrum Handlowym Pogoria. Od 10 zbiórka krwi, a o 11.40 wielkie otwarcie i motocyklowa parada. Do tego pokazy ratownictwa, motocyklowe drifty, symulator dachowania, taniec, kung fu i atrakcje dla dzieci. Przyjdź, podziel się życiem, odkryj swoją pasję. Motoserce 12 września w Pogorii. Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach, od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: I po reklamie.

0: Sama.
1: Kama zaraz będzie śpiewać.
2: Sama. Będzie sama.
0: Solo Kama. 12 do godziny, 12 minut do godziny 7.
1: Uwaga. 3, 2, 1, poszła.
3: Happy birthday to you. Adam, Adam.
4: SK budzi w urodziny.
0: Och, Adaś.
1: Dzisiaj tak trochę jak kibicka. Tak. Z żylety. Tak.
5: Bo Adam, ja mu bardzo kibicuję.
0: Poczułeś się lepiej?
6: Jak najbardziej. Ja wiedziałem, że byłem grzeczny, ale że aż tak.
5: No, bez przesady, bez przesady. No. Powiedz szybciutko, czego ci brakuje do szczęścia?
6: To znaczy wszystko mam, tak więc niczego więcej nie chcę, prócz zdrowia.
5: No to muszę ci powiedzieć, że twoja żona dobrze cię wychowała i ty dobrze się wychowałeś przy niej, bo napisała, z racji tego, że ma już wszystko, bo ma wspaniałą żonę i dzieci. No więc wszystko się zgadza.
0: Ta. Telefon od nas do ciebie, czyli mamy tak zwany komplecik. Urodziny, które to urodziny dzisiaj? Pochwal się.
6: 38, no niestety czas leci.
0: No gdzie tam niestety, proszę cię, no.
5: Słuchaj, na pocieszenie...
6: No wiadomo, człowiek się czuje zawsze młodo, tak więc...
5: Jankes zrobił coraz większe oczy. Jak ty się, Janki, czujesz?
0: Ja wspaniale się czuję. Czekając, co powie, po tak więc. Tak więc jest dobrze, no.
1: A tam dzisiaj zbieramy od naszych słuchaczy zadania do pracy. Co ty robisz w robocie? Bo może ktoś z nas mógłby cię podmienić i na przykład ulżyć ci trochę i porobić za ciebie.
6: Raczej mnie nie zamienią. Ja akurat zajmuję się meblami do IKEA. Robimy od podstaw, tak więc... No jestem jako stolarz.
1: Ja widzę w tym Jankesa, bo Jankes bardzo często struga wariata.
0: To prawda, to się zgadza.
6: Idealnie. Możemy postrugać razem.
1: Kama, dołączasz?
5: Ja po prostu będę kierowniczką tego całego zamieszania. Ja będę wam mówić, co trzeba robić, ja się w tym świetnie odnajduję.
0: Dostaniesz instrukcję rzeczywiście i będziemy składać to wszystko i strugać i w ogóle.
5: A świstak będzie zabijał to w papierki.
1: Pomocnik się przyda i zamiennik, bo będziecie przynajmniej mieli taki jeden dzień, kiedy was nie będzie, bo pojedziecie z całą rodziną do Energylandii. Czteroosobowe zaproszenie dla ciebie.
6: O kurczę, no super, dzięki wielkie.
0: A tam się dzieje, jak wiadomo. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. Czegoś chcesz sobie życzyć specjalnego, poza zdrowiem i poza tym, co masz już?
6: To znaczy, no nic więcej, no. Wszystko już mam, nic więcej nie potrzebuję, tak więc...
5: Twoja żona na samym...
6: Jedynie co, to mogę pozdrowić żonę. Wspaniały prezent mi zrobiła, która jedzie do Międzyrodu, do pracy, do Urzędu Skarbowego. Mm-hmm. Ja się męczy z nimi tam wszystkimi. Mm-hmm. No i... Oczywiście całe Radio SK chcę pozdrowić.
5: Dobrze, że powiedziałeś to o tej żonie, bo ona na końcu wiadomości napisała: mam nadzieję, że potwierdzi moją wersję z tą wspaniałą żoną, bo inaczej sobie porozmawiamy. Radio SK. The good girl in your dream.

0: Jutro odświeżona wersja tego hitu razem z Matą, ale to w swoim czasie. To jutro, jutro, jutro, a dzisiaj za chwilę u nas, no, Marcin Procki, newsy.
1: Tak, najbliższa przyszłość. Sprawdzimy, czy dojedziemy do 10 zł z cenami paliw na stacjach benzynowych.
2: Zobaczymy, co będzie pierwsze. Czy to ceny dojadą do 10 zł, czy jednak dojadą nas?
3: Jankes! Gama!
4: Gama!
3: I Wiktor!
4: Wiktor!
3: Radio SK!
4: Radio SK!
3: Radio SK!
5: Reklama.
6: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury. Kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
20: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Kart Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: W waszym domu widać kobiecą rękę?
23: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
24: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
27: No dobrze, wracamy na chwilę na drogi naszego regionu. Sprawdzamy, co tam, jak tam. Trasa S86. Tutaj trzeba zwolnić na granicy Sosnowca-Katowic w kierunku centrum Kato. Duży ruch samochodowy też na wysokości M1 w Czeladzi, na DK94 w Dąbrowie Górniczej oraz na południu Katowic na drodze 86. Co do pogody, no to tak jak widzicie, czujecie, dziś sporo chmur na niebie, możliwe jeszcze opady deszczu. Jutro tylko 13 stopni i jeszcze więcej deszczu.
26: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach, oferujący nowy model Alfa Romeo Tonale.
0: Jest 7, zaczynamy z Kaniusz Marcin Porocki. Zapraszam. Kilkanaście minut obowiązywał we wschodnich województwach alert RCB. To w związku z sytuacją na Ukrainie. Zakończył się atak na obszarze Ukrainy, informuje w SMS-ie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. A to po tym, jak w graniczącym z Polską obwodzie wołyńskim ogłoszono alarm powietrzny z powodu nadlatujących dronów. A w nocy śledczy zakończyli oględziny na miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Zginęła w niej jedna osoba, około 20 zostało rannych. Na miejscu zabezpieczono m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Nowe informacje zbiera o poranku reporterski Mateusz Chłyston. Mateuszu, co jeszcze robili na miejscu śledczy?
1: Między innymi sfotografowali miejsce wypadku z użyciem drona. Zebrany w ten sposób materiał będzie kolejnym dowodem, który pozwoli odtworzyć przebieg tego zdarzenia. Kolejarze nie informują na razie, kiedy przywrócą ruch na tej trasie. Skala zniszczeń jest tak duża, że naprawy mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Do zdarzenia pociągu relacji Lublin-Szczecin z ciężarówką doszło w środę około południa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jej kierowca wjechał na przejazd mimo czerwonego światła. W wyniku zdarzenia wykoleiła się lokomotywa i dwa pierwsze wagony. Jedna z pasażerek pociągu zmarła w szpitalu, a cztery osoby są w stanie ciężkim. Wśród nich maszynista i kierowca ciężarówki.
0: Cena za baryłkę ropy przekroczyła $100. Ministerstwo Energii uspokaja jednak, ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
2: Do końca tygodnia już te ceny, które obserwujemy dzisiaj na stacjach, powinny się utrzymywać.
0: No, wszystko będzie jednak zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8 zł i 90
26: groszy. SK Śląsk News.
27: Dwa nowe perony na stacji Sosnowiec Główny. Właśnie zakończyła się ich przebudowa. Jednocześnie czasowo wyłączono z użytku nowy peron numer 3, przy którym ostatnio zatrzymywały się pociągi. Pokazy pierwszej pomocy, zajęcia dla dzieci i młodzieży, pokazy sztuk walki i tańca. 12 września w Dąbrowie Górniczej odbędzie się akcja Moto Serce.
3: Celem nadrzędnym, jak zawsze, pozostaje zbiórka krwi. Zachęcamy wszystkich do przybycia i oddania krwi.
27: Mówił jeden z organizatorów, Andrzej Druszcz.
4: Jankę, Skama i Wiktor.
5: Jankę, Skama i Wiktor.
6: Radio SK.
5: Co to
25: było? Jest moc, jest energia, jest czwartek, za kwadrans piątek.
28: Nie wiem. Przepraszam, ale to brzmiało bardziej jak zatwardzenie.
29: To jest rozgrzewanie gardła. Słuchajcie, dajcie nam znać, co macie na dzisiejszej liście zadań, bo może ktoś z nas się będzie nadawał i zrobi to, co wy macie zrobić w pracy.
30: No to który, panowie, idzie dzisiaj na zebranie do szkoły?
29: Jalki.
25: Ja nie mam czasu.
28: Bardzo mi się podoba, że zostałam wyjęta z tego równania.
25: A panowie, no to
29: ja się podejmę tego zadania pod jednym warunkiem, że nie dodacie mnie potem do WhatsAppowej grupy rodziców.
25: Czyli zgłaszasz na przygotowanie, tak?
29: Nie, no ja idę, mówię.
28: On po prostu nie ma internetu.
29: Nikt mi potem nie pika w telefonie. O trzeciej w nocy.
28: Janki, bo ty jeszcze nie wiesz. Ty jeszcze nie wiesz, co cię czeka, jak twój młody pójdzie do szkoły. Uuu, kochanie.
29: Profilaktycznie skasuj WhatsAppa.

0: Ed Sheeran, 8 minut po godzinie 7, to jest SK z samego rana.
1: Ja generalnie jestem fanką social mediów pod tym względem, że mamy permanentny dostęp do ludzi, do gwiazd, do których normalnie byśmy nie mieli. Wchodzisz na takiego Instagrama i już wiesz, co robi Madonna, dlaczego zmieniła swój wygląd i dlaczego używa tak mocnych filtrów.
0: To jak jesteś taka mądra, to powiedz lepiej, gdzie jest i co robi Lady Gaga. Podobno zaginęła.
2: No. Jak to?
0: Nie ma jej.
2: Jak to?
0: Nie ma jej.
1: No właśnie.
2: Ale rzeczywiście jakoś jakby ciszej, nie? Jakoś tak.
0: Ani nawet... Instagram.
1: Tak.
0: Ani inne media, które mogłyby ją złapać typu paparazzi. Nikt nie wie, co się dzieje z Lady Gagą.
1: Podobno nieczynne. Nawet przyjaciele się o nią martwią. Nikt jej nie widział, nikt o niej nie słyszał od ponad miesiąca. No i wszyscy się zastanawiają, gdzie jest Lady Gaga?
2: Where are you, lady?
0: A może ona dostała przedpremierowy dostęp do GTA 6? Siedzi na chacie, już ma 40% gry zrobione?
2: Lady, daj znać, no, czekamy. I get

0: Bruno, fantastyczny Mars w Radiu SK, 14 minut po godzinie 7, eskowe klapki Kubota, no i skiety, czyli skarpety do wzięcia.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: To jest skiety i klapki, skiety, klapki do wzięcia, bardzo dobrze, tak kiedyś śpiewał artysta.
2: Pięknie. 664-402-302, to jest nasz numer telefonu, pamiętajcie, szybko odpowiadamy i telefon przy uchu trzymamy. Ha! Ale mi się rymuło.
0: Ha!
2: Dzień dobry.
3: Halo, halo.
0: Dzień dobry, witamy.
4: Jak masz na imię? Gramy czy nie gramy?
3: Pewnie, że gramy, Seba.
1: Zabawa rozpoczęta.
0: Poczciwy Seba leci w stronę nagród, lecimy.
2: W jakich polskich miastach odbywało się Euro 2012?
3: W Warszawie.
4: I jeszcze jakieś jedno chociaż.
3: Wrocław?
4: Dobrze.
0: Dobrze.
4: Tak
0: i był Gdańsk, i Poznań.
4: Drugie, jaki jest numer do Radia SK, żeby się do nas dodzwonić?
3: 664-402-302.
0: Pięknie, rewelacja.
4: Trzecie. Jak jesteś w Krakowie, to Opole jest na wschód czy na zachód?
0: Tutaj na dole, tutaj.
3: Na zachód.
0: Bardzo ładnie. Uwaga, 4-4-4. Kto najczęściej chodzi w moro?
3: Żołnierze.
0: Edyta.
2: Jakie znasz polskie tańce ludowe? Daj dwa przykłady.
0: Oho.
3: Polonez. Aha. I
4: syrena.
3: Belgijka.
2: I co?
5: Belgijka nie.
2: Belgijka nie będzie polskim tańcem ludowym.

0: No właśnie, przecież sama nazwa mówi, że to belgijski taniec ludowy.
1: No i po co to sobie zrobiłeś?
2: Miał koników 7. Trzymaj się, dobrego
1: Mazur,
2: Seba!
1: Oberek. No nie, no źle powiedział, no to dziękujemy.
0: Pogo, to jest też tradycyjny taniec polski to pod prawda. Sceną.
2: Halo! O,
3: robimy koło!
4: Halo, cześć!
2: No hejka, zostały dwa pytania, więc lecimy z szóstym. Czy czerwona jarzębina, jak jest zielona, to nadal jest czerwona?
4: No nie, no jest zielona.
0: No nie, nazywa się dalej tak samo.
1: Dobra.
2: Trzymaj się, dobrego. Ostatnie pytanie i szansa na zwycięstwo 664-402-302. Jak Seba powiedział, dzień dobry.
5: Halo.
6: Halo, halo.
1: Jesteś? Słuchaj. Dobra, dawaj, szybko. Czas się kończy.
0: Jesteś dzikiem i musisz wychrumkać pozdrowienia dla słuchaczy Eski.
6: Chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum.
1: Tak. Ale wstał dopiero.
2: Zaspany dzik.
0: Poczciwy, kulturalny dzik. Pozdrawia delikatnie.
2: Jeszcze nigdy nie widziałam dzika w eskowych klapkach Kubota i w skarpetkach, ale z przyjemnością na to popatrzę. Dodatkowo jeszcze wyrzucamy ci magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej.
0: Tak.
6: Dziękuję ślicznie.
1: Dziku, a u ciebie która teraz jest godzina?
6: U mnie 7:17.
1: No to chrom, chrom, chrom, chrom.
7: Siódme wygrywa w radiu.

0: poradne ochy i achy. Od Sylwii Grzeszczak. Mam na playliście wesoło, ale za chwilę poważne sprawy, bo Marcin Protki się pojawi i są proponowane zmiany w ruchu drogowym, w przepisach a propos przejazdów kolejowych.
1: No to właśnie, prawda. A dokładnie jakie i dlaczego to jest takie ważne, to za chwilę o tym Marcin.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Living Next Door to Alice, Don't Play You Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey, na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września, jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
6: Już jutro. Nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
7: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na Ciebie 5 kilometrów sportowych emocji. Bieg na 5 kilometrów z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla Ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
8: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czyli podsumowując, fryzura ma być taka jak zawsze. Znowu mam zasłonić uszy włosami, żeby nikt ich nie widział. Zatem zaczynajmy.
12: Nadal zasłaniasz swoje uszy długimi włosami? Wejdź na otostick.com i pozbądź się kompleksów raz na zawsze. Otostick.com. Włosy do góry.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Zawierciu.
16: No to co, ponownie ruszamy na drogi naszego regionu. Obecnie trzeba wyhamować swoje pojazdy na drodze 86 w Katowicach w kierunku centrum, na drodze 81 także w Kato i na trasie S86. Czyli taki poranny standard. Oprócz tego pamiętajcie o tym, że chwilę dłużej pojedziecie A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi z uwagi na remont, remontowo i korkowo też na DK90 4 w Piekarach Śląskich. Ten dzień z małymi opadami deszczu, temperatura o wiele niższa niż wczoraj.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
17: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Minister infrastruktury zapowiada zmiany w karach za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy. Dariusz Klimczak chce, by kierowcy tracili za to prawo jazdy na 3 miesiące. Projekt zmian ma być gotowy na następne posiedzenie Rady Ministrów, a to reakcja na wczorajszą katastrofę kolejową na Mazowszu. Teraz ważne ostrzeżenie dla kierowców w Małopolsce. Na A4 doszło rano do karambolu między węzłami Skawina i Tyniec. Zderzyło się 5 samochodów. Kilkukilometrowe korki ciągną się teraz w obu kierunkach.
18: SK Sport News.
17: 6 goli i PSG i cenne zwycięstwa angielskich drużyn. To w środowych meczach Ligi Mistrzów. Paryżanie 6-1 wygrali ze Slovanem Bratysława, Liverpool 2-1 z Atletico, a Arsenal 1-0 z Napoli. Dziś kolejnych 6 spotkań. A ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Współgospodarze turnieju, Bułgarzy 3-0 wygrali z Macedonią Północną, z kolei Łotwa 3-1 wygrała z Rumunią. Dziś Polacy w swoim pierwszym meczu zagrają z Portugalią.
19: Jankes,
20: Kama
19: i Wiktor
20: w Radiu RTSK.
21: Plany i zadania, o to pytamy was z samego rana w czwartek, 7.32.
0: Ostatnio kazano mi zastanowić się codziennie przed przyjściem do pracy. Co dzisiaj? Schrzanie.
14: To ja się zgłaszam na ochotnika.
21: A ja mam plan dla pani. Niech pani z koleżanką założy food trucka z białą kiełbasą. Koleżanka będzie tak dała kiełbasę, a pani będzie chrzanić.
22: Życzymy smacznego dnia.
23: Nie jakieś tam parma czy foie gras, tylko biała kiełbasa z cielęciną.

0: Tutaj SK, 22 minutki i będzie z nami godzina 8. A teraz zapraszamy w wyjątkowe miejsce pod tytułem Akademik.
1: Widzisz, że ja nigdy nie mieszkałam w Akademiku i strasznie żałuję tego.
0: Ja przez chwilkę, ale
1: fajnie
0: było, nie wytrzymałem. O nie, no, tam się w ogóle nie śpi.
2: Ja byłem przez kilka godzin, bo zaprosiła mnie pewna koleżanka do Akademika.
0: Co?
2: No musieliśmy wchodzić bokiem, żeby ta pani, która pilnuje na wejściu, nie widziała, że wchodzi nieuprawniona osoba. A potem jak wychodziłem, to ona już spała, więc...
0: Ale wychodziłeś drzwiami czy oknem?
2: Wychodziłem normalnie na ugiętych kolanach, tak mi było dobrze.
1: Akademiki w Polsce coraz mniej przypominają te akademiki, które kojarzymy z różnego rodzaju filmów z lat 80. i 90., tylko naprawdę są takie super ekstra wypasione.
0: Czekaj, a no czy ktoś przed wyborami nie obiecywał, że będą za darmo?
3: Cicho!
1: Może i obiecywał, ale jeszcze nie spełnił, bo okazuje się, że miejsce w pokoju dwuosobowym kosztuje około 500 zł miesięcznie, a jedynka potrafi kosztować nawet 1500.
0: Czyli trzeba się łączyć w pary, dobrze myślę?
2: Jaki
0: będzie?
2: Zacisnę zęby, możemy mieszkać razem.
0: Dawaj. Kama, dołączasz? Będzie jeszcze taniej.
1: A to trójeczki też są?
4: Autopromocja.
5: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
6: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
5: Jeszcze więcej.
6: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
5: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
6: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wiesz, jak się dostać na wyższy level?
11: Masz kilka opcji. Awans, nowa praca albo zmiana zawodu.
10: Ale jak?
11: Trzeba zadbać o nowe skille i zdobyć expa.
10: Masz na to sposób?
11: Pewnie. Studia podyplomowe. Sam już mam status studenta.
10: A kasa?
11: Wybierz opcję z dofinansowaniem z bazy usług rozwojowych.
12: Śląskie. Tu napędza nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
10: Ja tu.
12: Ty tu. Też chcę na wyższy level.
13: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
14: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Sosnowiec jest w grze. Zapewnij sobie miejsce na trybunach i zobacz niesamowite mistrzowskie starcia na żywo. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię światowego sportu. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
15: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach, od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: I po reklamie.

0: Nosel.
1: Ona temu winna, czyli kto? Czyli Kamil Nosel.
2: Edyta bardzo zryta.
1: Tak się dzisiaj nazywa Kamil Nosel. Uważajcie, bo będzie wkręcał już teraz w Radio SK.
3: Idziemy na wesele do hotelu.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo?
6: Czy ja z panią Iwoną rozmawiam?
5: Tak, dzień dobry.
6: Telefon jest z hotelu, proszę pani, ta bardzo zryta, w sprawie uroczystości weselnych, bo mam panią na liście. Jak pani obsługę kelnerską, proszę pani, tutaj domawiała? Niech pani powie.
5: Wie pani co, ale ja nie wiem, bo ja wszystko załatwiałam z panią Karoliną.
6: Tak. I pani Karolina kazała mi do pani zadzwonić i się dogadać, bo ja jestem z obsługi kelnerskiej i my prowadzimy protest, proszę pani, z właścicielem.
5: Co prowadzicie?
6: Protest, proszę pani, z właścicielem, nadgodziny.
5: Dobrze, ale jakby co ja mam do tego wspólnego, bo jakby nie rozumiem.
6: Umiecie obsługiwać, proszę pani, mikrofale, ewentualnie taką głębszą frytkownicę?
5: Nie, no pani sobie chyba jaja robi. Na moim weselu?
6: A w którym momencie, proszę pani, niech pani powie, bo nie rozumiem teraz ja.
5: Dobrze, ja się skontaktuję najpierw z panią Karoliną, a potem
6: kazała,
5: do panią
6: będzie kazała do mnie dzwonić, proszę pani, a wtedy już będę obrażona na panią.
5: No dobrze, a to niech pani na mnie nie obraża, tylko niech pani mi powie, na jakiej to jest zasadzie. Czy jakby my mamy płacić tę nadgodzinę, czy mamy się dogadać?
6: Nie. Jak nam właściciel zapłaci za te nadgodziny, które nam wcześniej nie zapłacił sprzed 3 miesięcy, no to my normalnie pracujemy. Ale nie wychodzi na to, że będziemy, proszę pani, mieli wypłacone. Więc my do 12 wydamy torta, a później już idziemy do domu.
5: To idziecie do domu, no i co wtedy z moim ostatnim daniem?
6: Więc
5: bo
6: ja mogę...
5: tylko ostatnie danie.
6: No wiem. Więc ja mogę państwu zostawić urządzenia tak zwane grzewcze. Tylko niech mi pani powie, czy pani to potrafi obsługiwać.
5: Wie pani, to ja to nie umiem obsługiwać takich rzeczy, ale mój tata kiedyś się zajmował cateringami, więc ja zadzwonię do niego.
6: Ale to chodzi, proszę pani, o mikrofale, ewentualnie o airfryera. Bo ja do kuchni nie mogę państwa wpuścić.
5: To chciałam to przygrzać.
6: No to mówię, wystawię to, proszę pani, tylko niech mi pani powie, czy wy jesteście w temacie i potraficie to obsłużyć.
5: Obsłużyć to potrafimy, ale gdzie pani to nam wystawi? Na salę
6: gdzie by było najlepiej, żebyście mieli dostęp? Koło baru, czy gdzie? No koło orkiestru, niech mi pani powie, no.
5: Dobrze, ale jakby ja rozumiem, że pani jest zdenerwowana, że oni wam nie płacą, no. Ale jakby nie musi pani by do mnie taką agresją, dobrze?
6: Nie, proszę pani, ja jestem spokojna.
5: Dziwnej i ciężkiej,
6: ja tylko chcę ustalić, czy wy, proszę pani, nie zrobicie sobie krzywdy, nie wiem, obsługując mikrofale, czy
5: robimy, no. Ale żadne z nas podpisujące umowa nie pisało się na to, więc teraz zadzwonię do właściciela.
6: Ale proszę pani, z tortem wjedziemy, rozdamy talerzyki i do domu.
5: No ja rozumiem, ale to co, każdy gość ma sam podejście pod grać, bo nie rozumiem.
6: To może w tym wszystkim pomoże Agata.
7: Iwona, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
5: Zabiję cię.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
3: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Słyszeliście?
2: Mhm.
1: To powiedziała, kocham cię.
2: To się wszystko nagrało.
8: Piszę do ciebie, śpisz,

0: barwy to coś.
1: Za chwilę ósma, więc to coś, o czym łajciory śpiewały, to jest numer telefonu i coś kolorowego na zdjęciu, które wyślecie nam w Messengerze, bo na dworze jest szaro, więc tak w kontrze.
2: Jesień idzie, a zbieramy oczywiście was, drodzy słuchacze, do naszej zabawy. 5 słów, 5 stów.
3: Na przykład kolorowe karetki mogą być.
1: Na przykład kolorowe włosy mogą być, albo kolorowe samochód
3: zęby.
1: Może ktoś ma.
2: Kolorowe zęby.
3: No ja miałem kolorowe zęby. Jeszcze niedawno mieliśmy kolorowe zęby, jak się jadło jagodzianki, to jakie były zęby?
1: Kolorowe, fioletowe.
3: Dobrze, no.
1: Słuchajcie, gramy w 5 słów, 5 stów, w skojarzenia wybierzecie sobie Kamę, mnie albo Jankesa, tylko najpierw numer telefonu, coś kolorowego, a potem może 5 stów będzie wasze.
4: Jankes. Kama i Wiktor. Radio SK.
1: Oddzwonimy po 8.
4: Autopromocja.
5: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
10: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO SA. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank PKO SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
0: Uwaga, zmotoryzowani. Zaraz za Giszowcem na drodze 86 w Katowicach w kierunku centrum mamy zwężenie, także trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo czeka Was tam kilka minut stania. Oprócz tego korkowo również na DK44 w Tychach, na DK94 w Piekarach Śląskich. A co do pogody, no to trochę się przyjaśni, przynajmniej tak mówią specy od meteo, ale temperatura nie dobije do 20 stopni.
18: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach, oferujący nowy model Alfa Romeo Tonale.
19: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, maszyniści zapowiadają protest, a premier zaostrzenie przepisów dla kierowców łamiących prawo na przejazdach kolejowych. A to reakcje na katastrofę w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity, jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych. Stało się to po tym, jak wjechała na przejazd na czerwonym świetle.
20: To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią.
19: Mówi premier Donald Tusk, a już pojawiła się propozycja, by kierowcom, którzy wjeżdżają na przejazd na czerwonym świetle, odbierać prawo jazdy na 3 miesiące. Pieniądze w kasie PKOL-u na najbliższe wydarzenia są bezpieczne, zapewnia zarząd instytucji. Pojawiają się jednak sygnały, że kasa komitetu jest pusta, mówi Katarzyna Kochaniak-Roman z PKOL-u.
21: Teraz przed nami to, co najważniejsze, to są młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Dakarze, które rozpoczynają się pod koniec października. One nie będą w żaden sposób zagrożone, to znaczy będziemy w stanie wysłać tą reprezentację.
19: A w poniedziałek ma się zebrać zarząd PKO-lu, by wyłonić prezesa, który dokończy kadencję za zatrzymanego Radosława Piesiewicza. A nowe skarby mamy z dna zatoki i kolejne tajemnice odsłania XIX-wieczny żaglowiec spoczywający przy wejściu do portu Gdańsk. Znaleziono m.in. fragmenty obuwia i szelek.
22: Z pewnością jest to pozostałość po jednostce handlowej, która zatonęła przy wejściu do Gdańska. Znamy kilkanaście takich jednostek.
19: Dalej jednak nie udało się ustalić dokładnego pochodzenia żaglowca.
23: SK Śląsk News.
0: Tragedia na torach w Zabrzu. Nie żyje 17-latek. Został potrącony przez pociąg towarowy. Policjanci mówią, że mógł to być nieszczęśliwy wypadek. Więcej na sk.pl. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. Taki wyrok zapadł w sądzie w Sosnowcu. Duchowny odpowiadał za 9 przestępstw seksualnych wobec dzieci i posiadanie materiałów pedofilskich.
24: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia, skrywanego bólu ofiar.
0: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
25: Jankę, Kama i Wiktor.
1: Dwie minuty po 8:00 na naszej liście zadań jest skutecznie Was obudzić. Chyba na razie się udaje.
2: Aha. No nie wiem, zapewne ci, co śpią, jeszcze nie dali znać.
3: Ale na pewno dają znać te osoby, które za chwilę wystąpią w 5 słów 500. Zapraszamy.
1: Zbieramy cały czas coś kolorowego, żeby przyciągnąć wzrok Bogaja. To fotka na Messengerze, no i numer telefonu dołączcie, będziemy oddzwaniać.

0: kto się zgłosi na kolorowo, ten bierze udział w konkursie 5 słów 5 słów. Tomek nasz słuchacz wysłał nam kolorowe pomidory, prawda?
1: 5 słów 5 słów.
2: Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry, witajcie.
4: To są kupione w sklepie, czy wyhodowane jak Nosel samemu?
3: Nie, swojskie.
2: Ojejku, Nosel przyniósł nam kiedyś do studia swoje własne pomidory i przyznam szczerze, że dawno nie miałam czegoś tak smacznego w ustach.
4: Takie są najlepsze. Tomek, z kim czujesz, że możesz mieć na antenie dobry przelot? Jankę, Skama, Wiktor, kogo typujesz do gry? Z kim chcesz...

0: Dobrze, no to co, zabieramy się za pięć słów, przypominamy, my podajemy słowo, Tomek daje swoje skojarzenie, później im więcej tych samych słów, tych samych skojarzeń od strony, ze strony Wiktora, tym więcej Kasiory. Walczymy o pięć słów!
1: No to lecimy. Pierwsze słowo, szczaw.
0: Ach!
2: Zupa.
0: Ja bym to samo powiedział. To aha, jest proste.
1: Dobra.
0: Lecimy dalej. Pendrive.
2: Pamięć.
1: Dobra. Kajdanki.
2: Areszt.
0: Kurczę, ładnie, ładnie, fajnie, fajnie. Budowa.
2: Kredyt.
1: Ojej.
0: Tutaj może
1: i
0: być.
1: Pies.
2: Radość.
1: Dobra. Oj. Szybko
0: mamy
1: poszło,
0: to.
1: Tomku, to za momencik będziemy wołać Wiktora. Ty wytrzymaj dwie piosenki, za dwie piosenki dzwonimy ponownie.

0: To już 19 minut po godzinie 8.
1: Dosłownie chwilę temu Tomek odpowiedział na nasze, no, różne dziwne słowa. Cześć Tomku, dzień dobry.
2: No, hej, hej.
1: Pamiętasz, co powiedziałeś na słowo szczaw?
2: Na szczaw pamiętam, zupa.
0: Zgadza się.
2: Pamięć.
1: Kajdanki?
2: Areszt.
1: Budowa?
2: Kredyt.
1: Pies?
2: Szczęście.
1: Tam było trochę coś innego, ale nie mogę już powiedzieć, co
0: przed Wiktor. Jestem bez zapowiedzi w ogóle.
3: Okay. Tempo, ludzie. Zróbmy to.
1: Dobra, Wiktor, jeżeli tobie się uda odgadnąć te słowa, które powiedział na nasze słowa Tomek, no to wiadomo, będzie dobrze.
3: Tak jest. Każde słowo to stówka, no to dobra, zabieramy się za te słowa. Wiktorko, skup się. Uwaga, pierwsze słowo. Szczaw.
4: Szczaw. Czy jest to kategoria jedzenie?
0: Tak. No tak, no.
1: A jak szczaw inaczej? To tapeta do małego.
4: Czy to już jest jakaś gotowa potrawa ze szczawią?
2: Tak.
4: Zupa szczawiowa.
1: Nawet samo słowo zupa uznajemy, oczywiście.
0: Bardzo dobrze.
4: Stówka pierwsza, idzie dobrze.
1: Teraz będzie trudniej. Pendrive.
0: Pendrive?
4: Mhm. Czy...
1: Bez podpowiedzi.
4: Odpowiedź ma tylko 3 literki. Tak czy nie?
1: Tomek nie zrozumiał pytania, więc nie.
0: Dawaj, strzelaj. Pendrive,
4: komputer.
1: To jest zła odpowiedź. Dobra odpowiedź to pamięć.
0: Nie pamiętałeś.
3: Nie pamiętałem o pamięci.
0: Dobra.
1: Próbowałeś przekombinować, więc teraz proszę cię, bądź naprawdę prosty.
0: Teraz bądź sobą.
1: Dobra.
0: Kajdanki.
4: Tomek, czy jest to jedna ze służb, która funkcjonuje w Polsce?
2: Nie do końca.
4: Czy jest to część ciała, na którą się zakłada kajdanki?
0: Po tych pytaniach to...
1: Strzelaj.
0: Dawaj. Kajdanki i twój strzał.
4: Przestępca.
1: Areszt.
0: Areszt.
3: Byłeś kiedyś w areszcie?
0: Nigdy.
3: No, dlatego nie wiedziałeś, no.
0: A miałeś kiedyś na sobie kajdanki założone?
4: Nie odpowiem na to pytanie.
3: Jednak.
1: No i to jest z kolei teraz takie słówko, na które ja obstawiam, że nie zgadniesz. No. To tak, żeby dodać ci trochę sił. Budowa.
3: Budowa.
4: Tomku, czy to jest coś, z czego składa się dom?
0: Tak.
2: No nie.
4: Okej.
0: No trochę tak, no.
4: Czy to jest, czy to jest coś, co daje się wykonawcy?
2: Tak.
0: Łapówka?
4: Pieniądze.
1: Kredyt.
4: No to ale kredyt to czym jest kredyt, jak nie pieniędzmi? No, uznajcie to.
1: Dobrze, uznamy.
0: Tak?
1: Uznamy specjalnie dla Tomka.
4: Pieniądze, kredyt.
0: Dobra, pieniądze to kredyt, to samo.
2: To pieniądze.
0: Dobra, i uwaga, ostatnie.
1: Pies.
4: Czy to jest odgłos, który pies wydaje?
2: Nie.
4: Czy to jest część ciała psa?
2: Nie.
0: Mhm. No, dawaj!
2: Emocje twoje.
1: O,
0: to ładne.
1: Ładna
4: emocje
1: moje.
4: Pies?
1: Tak.
4: Radość!
0: Dobrze!
2: Tak.
0: Fantastycznie! Zgarniasz! Trzy!
1: Trzy!
0: Rewelacja, bardzo dobrze, gratulacje, owacje na siedząco, na stojąco, na fruwająco.
4: Ale czy pies nie powinien się też kojarzyć z kajdankami?
2: Też. 5 stów.
0: Powiedział to Wiktor, jakby co.

0: To już 25 minut po godzinie 8.
1: Ciepło,
2: ciepło, ciepło, cieplej. Za chwilę w newsach, słuchajcie, będzie gorąco.
3: No właśnie, dzisiaj co prawda w Polsce już troszeczkę przyszło ochłodzenie, ale przyszły pomiary sierpnia, okazuje się, że sierpień na całym globie był najgorętszym miesiącem ever.
0: Za chwilę sprawdzimy tę temperaturę, co to było. Rzeczywiście było bardzo, bardzo gorąco, a teraz jest bardzo, bardzo chłodno.
2: Patrzę tylko, że to się zgadza, ale nie nad Bałtykiem.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Reklama.
2: Bo w media eksperta nie masz. O tak, to nie masz.
1: W media ekspert wyprzedzaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Katowice przy ulicy Kościuszki 215. Do zobaczenia.
5: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Centrum Handlowym M1 FDM.pl.
6: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
7: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
6: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
7: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
6: Do łazienki też coś znajdę?
7: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
6: To brzmi jak super koncept.
8: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
15: Wężka na drodze 86 w Katowicach w kierunku centrum generuje spory korek. Również z drugiej strony roboty drogowe, czyli na trasie S86 Katowice kierunek centrum. Jeśli chodzi, moi drodzy, o pozostałe drogi, no to na pewno trzeba wyhamować też na DK94 w Piekarach Śląskich oraz w Tychach na DK44. Jeśli chodzi o pogodę, no to trochę się przyjaśni w drugiej części dnia, ale temperatura nie przekroczy 20 stopni.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Galerii Kwiatowej w Tychach.
17: 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wczoraj w jednej z hal rozlano substancję zawierającą kwas masłowy. Ta okazała się niegroźna, a do zatrzymań doszło na Mazowszu i w województwie kujawsko-pomorskim. Przejście graniczne ze Słowacją w Chyżnem całkowicie zablokowane, a to po tym jak rano ciężarówka najechała tam na bramownicę systemu ETOL i przewróciła się w poprzek jezdni. Utrudnienia mogą potrwać do 11. A tegoroczny sierpień był najgorętszy miesiącem w historii pomiarów temperatury na Ziemi. Średnia na całej planecie osiągnęła 16,7 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord z lipca 2023 roku został pobity o 0,01 stopnia.
18: Jankes.
19: Jankes.
18: Kama.
19: I Wiktor.
20: Ale godzinka zasuwa, już 8.31. Ho!
21: Pierwszy super. Dzwonek już za nami i zadania cały czas do rozdysponowania.
22: No, co tam w pracy robicie dzisiaj? Może możemy was zastąpić?
23: Cześć, Eska. Ja jeszcze dzisiaj mam do ogarnięcia kilka autokarów przed wycieczkami i do domu.
21: No, ja się nie nadaję, nie umiałabym zaparkować.
22: No to, ciekawe, to samo, co ty. No, ty dolewasz kawy, a pani płyn hamulcowy. Mhm.
20: Kurczę, teraz paliwko poszło do góry. Znakowanie takiego autobusu.
22: To nie są tanie wycieczki.
20: Hej,

0: 5 minut po godzinie 8. Jan Kes. Ty wiesz, że teraz wszystko się musi nazywać Ameryka? Tak Donald Trump zarządził.
1: No witamy oczywiście w Ameryce.
0: Po tym jak Zatoka Meksykańska stała się Zatoką Amerykańską. Teraz producenci serialu South Park, kojarzysz?
1: No pewnie, że tak.
0: Oficjalnie zmienili nazwę. Wiesz na jaką?
1: American Park?
0: Nie, South America.
2: Nie. To jest naprawdę piękne.
1: Co to się dzieje w ogóle?
2: No.
0: A my jako modelowy sojusznik powinniśmy chyba pójść tym tropem. I na przykład.
2: Tak.
1: Zmianę nazwy.
0: Mam propozycję.
2: No.
0: W TVP Ameryka szuka żony.
1: To prawda,
2: albo
1: rzeczywiście.
2: Zamiast M jak miłość, niech będzie M jak
1: Ameryka.
2: Ameryka.
1: Co jeszcze mamy, no?
0: Świat według kiepskich, świat według amerykańskich.
1: Zamiast Master Szefa? Master Ameryka! O!
3: Jankes.
4: Kama.
3: I Wiktor.
4: W Radiu SK.
1: A jak my teraz się będziemy nazywać? My w sensie radio jak?
2: No, Trump and Trump.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: MediaMarkt. Wiesz, jak się dostać na wyższy level?
1: Masz kilka opcji. Awans, nowa praca albo zmiana zawodu.
0: Ale jak?
1: Trzeba zadbać o nowe skille i zdobyć expa.
0: Masz na to sposób?
1: Pewnie. Studia podyplomowe. Sam już mam status studenta.
0: A kasa?
1: Wybierz opcję z dofinansowaniem z bazy usług rozwojowych.
2: Śląskie. Tu napędza nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
0: Ja tu.
3: Ty tu.
2: Też chcę na wyższy level.
4: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.

0: jquick.pl.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: I po reklamie.

0: Ale ci Niemcy sobie promocję wymyślili, no, Axwell i radni miasta Bonn, które znajduje się w Niemczech, śpiewali o tym, że to przepiękna miejscowość i zapraszają wszystkich.
1: Mm-hmm. Tak przypominam, było. Że twoja mama jest germanistką, tak więc było. Na pewno tak było.
2: Oczywiście, jak mama powie, to wiadomo, że tak było, tak jest.
0: Na mojej liście zadań jest bezsensowne tłumaczenie piosenek, a
1: wiem.
0: Na waszej dzień dobry.
3: Cześć, Eska, ja jeszcze dzisiaj mam do ogarnięcia kilka autokarów.
0: Ale przecież pani już mówiła o tych autokarach. Halo, kolejny w kolejce.
4: Halo. Ty, Eska, co do powierzonych zadań, kierownik sam dzisiaj osobiście powierzył mi kilka zadań, ale powiedział mi, że ostatnią zrobi za mnie, bo on musi jeszcze wypić kawę. Dlatego ja nie będę mu dłużny, ja za niego wypiję tą kawę.
2: Bardzo dobrze, ale się dogadują w tej robocie, prawda? Prawie tak jak my.
0: Mm. Z kawką i robotą jest również coś, co może ich połączyć.
2: Haha, cukier?
0: Przelewik.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 9, Radio SK w czwartek. Ha! Za kwadrans piątek, jak to fantastycznie brzmi.
1: A z nami jest Łukasz.
2: No witam, cześć, ale słuchaj, za kwadrans to było 6 rano, teraz już jest za 10, tak myślę.
0: Ach,
3: bardzo mi się podoba twoja wizja rzeczywistości, naprawdę.
1: Dzisiaj sprawdzamy listy zadań, kto co w robocie ma do zrobienia, co ty masz po 9 do robienia.
2: Mhm. Kawkę, aha, bo jeszcze nie piłem. Dobra. Potem z kolegami poplotkuję trochę. I to coś ja pogadam, też. No i pogram hity na czasie. O, to jest moje główne zadanie.
1: Spokojnie, tak. Radyjko to tylko przy okazji.
4: Kama i Wiktor. Wiktor. W Radiu SK.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
1: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
13: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
7: Czy to koniec lata? Nie do końca, chociaż są wyraźne sygnały. Cześć, witajcie, podobnie tutaj Przemek Okopiejka. Dzisiejszy sygnał dała aura oczywiście, no i od rana sporo chmur na niebie, ale uwaga, im bliżej południa, tym więcej przejaśnień. Temperatura zbliży się tak do 19, może maksymalnie 20 stopni, a na drogach jeszcze poranny szczyt komunikacyjny, czyli nieco dłużej pojedziecie między innymi zwężonym odcinkiem drogi 86 w Katowicach.
13: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach, oferujący nowy model Alfa Romeo Tonale.
8: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
20: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Maszyniści zapowiadają protest po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Ciężarówka uderzyła wczoraj tam w wagon pociągu Intercity. Związek Zawodowy Maszynistów podkreśla, że to nie pierwsza taka sytuacja. Dziś ma przedstawić szczegóły protestu. Ryszard Grosset, był zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej, zauważa, że
21: coraz częściej między rogatkami lądują nam tiry z zawodowymi kierowcami, którzy naprawdę powinni wiedzieć, jak się w przypadku zachować, głupieją. Nie wiedzą, jak sobie poradzić.
20: A w tej chwili w miejscu wczorajszej katastrofy zaczyna się akcja podnoszenia wykolejonych wagonów. Stała amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Dziś i jutro mają odbyć się ważne rozmowy w tej sprawie. Do Polski przyjeżdża amerykańska delegacja i odwiedzi potencjalne lokalizacje.
22: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia. I to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy.
20: Mówi wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Decyzja o lokalizacji bazy ma zapaść jeszcze na jesieni. Z Orlika prosto na stadion w Gdańsku rozegrano pierwszy mecz trzeciej edycji ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski.
23: Na początku są etapy gminno-powiatowe, gdzie praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę, nawet więcej niż jedną drużynę. Potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13, U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska.
20: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Co ciekawe, udział dziewcząt w zawodach będzie niemal dwukrotnie większy niż rok temu.
24: SK Śląsk News.
7: Sezon grzewczy jeszcze się nie rozpoczął, a ceny węgla rosną. W kilka tygodni już o 25%. Na domiar złego może go zabraknąć już zimą.
25: Dla energetyki jesteśmy w stanie zapewnić się ten węgiel, ale na rynki indywidualne, jeśli zmniejsza nam się wydobycie, to jest wypadowa całego wydobycia. Więc jak zmniejsza nam się wydobycie, no to tych grubych węgli będzie coraz mniej.
7: Mówił szef Sierpnia 80 w PGG Bogusław Ziętek. A na sk.pl przeczytacie m.in., które górskie szlaki w Beskidach jesienią zachwycają kolorem. Polecamy.
2: I proszę bardzo, jak nam dobrze idzie. Jutro o tej porze w Radiu SK będziemy już rozpoczynać weekend. Także słuchajcie, to już jest ostatnia prosta przed weekendem. Także zapraszam do wspólnej pracy. Jeśli mieliście na 9, to macie tylko 2 minuty spóźnienia. Zaraz będziecie. W razie czego szefowi będziemy mówić, że poszliście teraz do toalety. Tak się umawiamy. Teddy Swims w Radiu SK, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i dzisiaj zaczynają się też emocje, wielkie kibicowanie. Polscy siatkarze dzisiaj zaczynają Mistrzostwa Europy i w pierwszym meczu dzisiaj o 15 zagrają z Portugalią. Słuchajcie, gdybyśmy grali z Portugalią w piłkę nożną, to cudem by było, jakbyśmy tego meczu po prostu nie przegrali. A tutaj cudem będzie, jak oni z nami wygrają chociażby jednego seta. Także bądźmy dobrej myśli, powinno pójść gładko. A w Radiu SK za chwilę Zalia, która ostatnio wygrała gorącą 20 Radia SK. Prosto z miejsca pierwszego, Tylko kochaj mnie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Naładuj akumulatory Jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na Ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Hej, co u ciebie?
14: Zapisałem się do TEB Edukacja.
13: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
14: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
13: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
14: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
13: Też bym tak chciała.
14: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
13: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
15: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. To Jamelia w Radiu SK. Teraz bardzo ważne pytanie. Jak długo powinniśmy brać prysznic? Słuchajcie, pewien ważny pan ekspert z jakiegoś tam poważnego uniwersytetu ma konkretne wytyczne, słuchajcie. Konkretnie ile minut? Jeżeli myjemy całe ciało, ale bez włosów, to 3 minuty. A jeżeli dodajemy włosy, to w sumie będzie 5 minut. Przecież nikt i tak się do tego nie stosuje. To zależy od wielu czynników, prawda? Jeśli jesteśmy ostatni w kolejce do mycia wśród domowników, to możemy myć się długo. No chyba, że padnie takie hasło z ust drugiej połówki. Dobra, to teraz ty idź się myć, a ja poczekam. To jesteśmy w stanie załatwić sprawę w 2 minuty.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
2: Jeszcze więcej.
3: Od września gorąca 20 startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
6: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
7: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Katowice zapraszają na starcia na najwyższym poziomie. Zobacz w akcji przyszłe gwiazdy światowego futbolu na naszym stadionie. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
8: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour. Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
11: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
12: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
14: Powrót z wakacji? Skorzystaj z rabatu do 40% na szkła okularowe, do komputera, za kierownicę i na co dzień. W pracowniach optycznych wybierzemy okulary dopasowane do twoich potrzeb i codziennych aktywności. Już 10 salonów na Śląsku. Sprawdź lokalizację na www.pracownieoptyczne.pl i umów się już dziś. Pracownie optyczne. Widzimy twoje potrzeby. Oferta dla każdego.
8: To będzie ostatnia reklama.
4: Marian, jaki laptop jest top?
15: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11, mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
16: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w supercenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: I po reklamie.

0: i przy tym numerze można robić przerwę w pracy. Co z tego, że jeszcze 10 nie ma? Już zasłużyliśmy. Post Malone i Swae Lee w Radiu SK gramy hity na czasie. Dzisiaj poranna ekipa Radia SK, Jan Kama i Wiktor pytali was, jakie zadania dzisiaj na was czekają w pracy. No ale skoro już za 4 minuty godzina 10, to myślę, że coś tam się udało zrobić, prawda? Już jakieś sukcesy mamy na koncie. Co wam się dzisiaj już udało? Otwieramy listę waszych czwartkowych sukcesów. Co do niej dopiszecie? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Może udało wam się dzisiaj dziecko ogarnąć do szkoły, zawieść i jeszcze zdążyć na czas do pracy. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a u nas za chwilę najnowsze newsy. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
2: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
3: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
7: Kto za kółkiem, ten robi głośniej. Teraz zwolnicie na autostradzie A4 na wysokości Załęskiej Hałdy w kierunku Krakowa. Nieco większe natężenie ruchu jeszcze na trasie S86 i mały korek z uwagi na zwężkę na drodze 86 za Giszowcem w kierunku centrum. No co z tą pogodą? Wczoraj był upał, a dziś? Czyżby początek jesieni? Nie do końca. Jeszcze z latem się spotkamy we wrześniu. Dziś skromne 19-20 stopni maksymalnie.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
8: Minęła 10:00, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. Pasażerowie i pracownicy są wystawiani na śmierć. Potrzeba pilnych zmian w prawie, mówią maszyniści po wczorajszej katastrofie kolejowej na Mazowszu. Po tym jak betoniarka na przejeździe kolejowym wjechała w pociąg, zginęła jedna osoba, kilkadziesiąt zostało rannych. Jutro akcja w całej Polsce. Będziemy zwalniać na przejazdach kolejowych do minimalnych prędkości, zapowiada szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
9: Właśnie odebrałem ostatnie meldunki z kraju. Jest pełne poparcie dla tego typu działań. Maszyniści będą się stosowali do tego apelu.
8: A w takiej sytuacji kolejarze ostrzegają, że należy spodziewać się sporych opóźnień. Zakończył się atak Rosji na Ukrainę. W związku z nim rano rozesłane zostały alerty RCB dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Po wstrzymaniu operacji lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły już działanie. A minął tydzień od wprowadzenia zakazu używania telefonów w szkołach. Smartfony trafiają na przykład do szafek albo specjalnych etui. Uczniowie widzą teraz różnicę.
10: No jest... W sumie trochę lepiej.
11: Rozmawiacie?
10: Mhm. Każdy sobie siedzi, je na przerwie i tak dalej.
12: Każdy uczeń ma prawo, żeby skorzystać ze swojego telefonu.
8: Opowiadają uczniowie z Bydgoszczy, są wyjątki. Z telefonu można skorzystać, gdy nauczyciel uzna, że jest potrzebny na zajęciach, albo kiedy potrzebny jest pilny kontakt ucznia z rodzicami.
13: SK Śląsk. Sport.
7: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Koniec serii sparingów Zagłębia Sosnowiec. W ostatnim meczu kontrolnym hokeiści ECZD Zagłębia Sosnowiec przegrali po dogrywce z Unią Oświęcim 3-4. Sosnowiczanie świetnie rozpoczęli spotkanie. Po pierwszej tercji prowadzili 3-1. Unia odrobiła straty, a zwycięską bramkę w dogrywce zdobył Waltoła. Teraz czas na ligę. We wtorek Zagłębie podejmie Krakowie. Początek meczu o godzinie 18. A więcej wiadomości sportowych także na sk.pl. Zaglądajcie.
14: Co wam już się dzisiaj udało? Nagrywacie o tym głosówki, Marcin?
15: Witam. Mi się udało odebrać akt urodzenia dziecka.
14: A, to brzmi jak sporo urlopu ojcowskiego do wykorzystania. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Tobi Romeo w Radiu SK. Gramy hity na czasie i razem uzupełniamy waszą listę czwartkowych sukcesów i nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobił Piotrek, którego teraz możemy podziwiać, bo on dokonał rzeczy niemożliwej.
1: No nie uwierzycie, ale udało mi się zapamiętać numer żony.
0: Skoro to jest taki wielki sukces, to aż się prosi, żeby zapytać, czyjej żony. A tak serio? No to jest wyczyn, no bo ja na przykład cały czas nie pamiętam numeru mojej narzeczonej, ale wiem, że w życiu dorosłego człowieka przychodzi taki moment, że tego numeru trzeba się nauczyć na pamięć. Na przykład dlatego, że pod jej numer jest podpięta karta klienta w pewnym znanym supermarkecie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, no co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
3: Wiesz, jak się dostać na wyższy level?
4: Masz kilka opcji. Awans, nowa praca albo zmiana zawodu.
3: Ale jak?
4: Trzeba zadbać o nowe skille i zdobyć expa.
3: Masz na to sposób?

0: Pewnie. Studia podyplomowe. Sam już mam status studenta.
1: A kasa?
0: Wybierz opcję z dofinansowaniem z bazy usług rozwojowych.
2: Śląskie. Tu napędza nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
3: Ja tu.
4: Ty tu.
2: Też chcę na wyższy level.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku, karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama.
2: Teoria
4: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.

0: E-Money w Radiu SK. To są hity na czasie. Za 24 minuty godzina 11. No słuchajcie, za chwilę chyba pięści pójdą w ruch. Roberta Lewandowskiego nam obrażają w tej Ameryce. Wczoraj Lew wygrał mecz w amerykańskiej lidze MLS i piłkarz drużyny przeciwnej, Argentyńczyk Rodrigo De Paul, strasznie Roberta Lewandowskiego wkurzał. Prowokował go co chwilę i w pewnym momencie do niego podbiegł i powiedział tak: kim ty jesteś, głupku? Ja wygrałem 2 razy Copa America i Mistrzostwo Świata, a ty? No i się Lewy trochę zdenerwował, prawda? Ale co ciekawe, słuchajcie, potem ktoś w internecie podliczył, to jest niezłe, że ten Rodrigo cały ma w karierze tylko 5 trofeów, a Robert Lewandowski o 28 więcej, bo 33. Więc co ten Rodrigo podskakuje? No po prostu oni się zachowują, ci piłkarze, jak dzieci na WF-ie. Niech Rodrigo uważa, bo Lewy zaraz się pójdzie poskarżyć do pani. Pani Ani Lewandowskiej, ona ma czarny pas w karate i ona raz dwa mu wytłumaczy, kim jest Robert Lewandowski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
1: Od września Gorąca 20 startuje w piątki już o 17:00.
2: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Twoje serce rwie się do pomagania? Motoserce coraz bliżej. Już 12 września spotykamy się na parkingu przed Centrum Handlowym Pogoria. Od 10 zbiórka krwi, a o 11:40 wielkie otwarcie i motocyklowa parada. Do tego pokazy ratownictwa, motocyklowe drifty, symulator dachowania, taniec, kung fu i atrakcje dla dzieci. Przyjdź, podziel się życiem, odkryj swoją pasję. Motoserce 12 września w Pogorii.
7: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.

0: Abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
1: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
4: Czy uszy twojego dziecka zaginają się podczas snu? Oto Stick Baby pomaga zapobiegać zaginaniu uszu u niemowląt. Estetycznie koryguje także uszy już odstające. I co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostick.com lub zapytaj o Otostick Baby w swojej aptece i śpij spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
6: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji, serio. A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Sosnowiec jest w grze. Zapewnij sobie miejsce na trybunach i zobacz niesamowite mistrzowskie starcia na żywo. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię światowego sportu. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
9: I po reklamie.
10: SK.

0: MJ Deli, numer 1 rap 20 w Radiu SK. Wiedzieliśmy, że to wam się spodoba, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Dzisiaj robimy listę waszych czwartkowych sukcesów. Martyna nagrała głosówkę na SK-owym Messengerze.
1: Witam wszystkich w Radiu SK.
0: Okej.
1: Mi już się dziś udało nawet wyjść z pracy i mam wolne, więc życzę wszystkim miłego dzionka.
0: A no, ten dzień będzie miły, szczególnie dla twoich domowników, bo ja w tej głosówce słyszę tak. Skoro wróciłam wcześniej do domu, to mam czas, żeby ogarnąć kuchnię po śniadaniu, pościelić łóżko w sypialni i zacząć robić obiad. To będzie dobry dzień. Radio
2: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
5: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
7: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
11: Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w Gliwicach. Co o tym myślisz? Miasto rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące możliwego ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw w godzinach od 22 do 6. To temat ważny, mający wpływ na codzienne życie mieszkańców. Teraz czas na Twój głos. Od 26 sierpnia do 16 września weź udział w konsultacjach online na platformie Decydujmy Razem lub w punktach stacjonarnych. Szczegóły na gliwice.eu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
18: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
19: Dla każdego coś miłego, tak sobie pomyślała pogoda. Wczoraj zaserwowała upał, dziś serwuje nam temperaturę w okolicach 18-19 stopni. W ciągu dnia chmury, słońce i w tej drugiej części dnia już raczej brak opadów deszczu. Wiatr czasami wieje mocniej. A jutro totalny spadek temperatury i opady deszczu, czyli coś dla osób, które lubią wyciągać parasol. Jeśli chodzi o natężenie ruchu na drogach, to teraz jest umiarkowane. Kto za kółkiem, temu życzę szerokości.
18: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach, oferujący nowy model Alfa Romeo Tonale.
17: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
16: Minęła 11, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam na miejscu. Ciężki sprzęt. Niebawem rozpocznie się próba podniesienia wykolejonych wagonów i lokomotywy. To po wczorajszej katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Od wczoraj ruch na tej trasie jest wstrzymany, mówi Włodzimierz Kiłczyński z Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
20: Rozpoczęliśmy naprawę toru numer 1. Zostały zdemontowane szyny, zostały zdemontowane uszkodzone podkłady. Jak tylko będzie możliwość usunięcia tego wagonu, który stoi w poprzek, zostanie on usunięty.
16: Jest szansa, że jutro ruch pociągów zostanie przywrócony po jednym torze. Dwie osoby zatrzymane za rozlanie drażniącej cieczy w halach targu w Kielce. Doszło do tego podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Zatrzymane to dwie młode kobiety.
21: W wieku 20 i 22 lat. Na dziś zaplanowane są czynności z ich udziałem. Wartość strat powstałych w wyniku tego zdarzenia została wstępnie oszacowana na kwotę 2,5 tysiąca złotych.
16: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepa z policji w Kielcach, a to kolejny incydent podczas wydarzenia. Wcześniej zatrzymano obywatela Ukrainy, który próbował wnieść na teren obiektu ostrą amunicję. Portugalia pierwszym rywalem polskich siatkarzy w drodze po obronę tytułu Mistrzów Europy. Podopieczni trenera Nicoli Grbicia to jeden z głównych faworytów turnieju. Biało-czerwoni fazę grupową mistrzostw i pucharową do ćwierćfinałów będą rozgrywać w Sofii, a początek meczu o 15.
17: SK Śląsk News.
22: Już od prawie miesiąca działa kanał regatowy w Tauron Parku Śląskim. Nasza reporterka Agnieszka Kucjas sprawdziła, co o rewitalizacji myślą mieszkańcy.
23: Piękne miejsce do spędzenia czasu z rodziną. Można wyjść, pójść na rowerze, pospacerować, pooglądać prawie czystą wodę. Jesteśmy zadowoleni z nowej infrastruktury, która powstała w naszym parku.
24: Bardzo ładne, naprawdę. Od wielu lat nie było tutaj tak otwartej przestrzeni, a przede wszystkim takiej czystej.
22: Zbiornik ma 500 metrów długości, można na nim pływać na supach.
25: Uwaga, potrzebna pilna pomoc. Julia pisze na eskowym Messengerze. Hej SK, dzisiaj tak się nie wyspałam, że potrzebna mi kawa pod kroplówką. Niepotrzebna kroplówka ani kawa. Wystarczy eseczkę dać głośniej. Najpierw Damiano Dawid, a potem bracia Fastboy z wakacyjnym numerem. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: można podgwizdywać i jakoś ta czwartkowa praca leci. Maroon 5 i Christina Aguilera w Radiu SK i to jest bardzo dobry czwartek. Widać to w waszych głosówkach na eskowym Messengerze, bo teraz dopisujemy kolejną rzecz na liście waszych czwartkowych sukcesów. Piotrek.
1: A moim czwartkowym sukcesem jest to, że udało mi się zrobić bardzo ciężki trening nóg. Wow. Teraz nogi mam jak z waty i ledwo co chodzę.
0: Szacun, Piotrek, bo ty jesteś jedną z niewielu osób w Polsce, która robi nogi na siłowni. Ja tylko przypomnę, że się jesień zaczyna, sezon na noszenie długich spodni i tak tych nóg widać nie będzie. Lepiej klatę zrób, Piotrek. Ale zaraz, skoro ty już teraz masz problemy z chodzeniem, to ja się boję pomyśleć, co będzie, jak przyjdzie ten moment, a przyjdzie w pewnym momencie, że będziesz musiał usiąść, zgiąć nogi bardzo precyzyjnie. Trzymamy za ciebie kciuki. A jeśli wy macie w planach trening na siłowni, to śmiało zabierajcie Eskę na słuchawki, bo my mamy dużo energicznych numerów. Za chwilę Axwell i Ingrosso. A do Piotrka, tak w nagrodę za to, że nogi na siłce robił, leci zestaw eskowych gadżetów.
2: Reklama. A teraz w RTV.

0: euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Centrum Handlowym M1 FDM.pl.
3: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
5: Idealna para na wieczór i z rana. Ona świeża i chrupiąca. On delikatny i bogaty w smaku. Pyszna bułeczka tylko z serami żółtymi w plastrach, tradycyjnymi smażonymi lub serkami topionymi od firmy Sertop. Sery Sertop. Dopasowane do rytmu dnia. www.sertop.pl.
6: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
7: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Katowice przy ulicy Kościuszki 215. Do zobaczenia.
11: I po reklamie.

0: Sombr w Radiu SK. Mam nadzieję, że wy jesteście ready, bo SK jest zawsze w gotowości, żeby grać wam najlepsze nowości. Od razu jak się pojawią, to my to gramy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Od rana do wieczora najlepsze nowe numery i teraz na naszą antenę wskakuje stara nowość, bo to będzie muzyczna podróż w czasie do roku 2011. Słuchajcie, to było jeszcze przed piłkarskim Euro w Polsce. W 2011 roku Sean Paul wypuścił ten kultowy hicior. Pamiętacie te czasy? Ja wtedy do szkoły chodziłem, ale się tego słuchało. Mamy dobre wspomnienia z tym numerem. I teraz, po 15 latach, doczekaliśmy się nowej wersji tego kawałka, za którą odpowiada francuski projekt muzyczny Riviera. Sean Paul daje kciuka w górę, mam nadzieję, że wam też się spodoba.

0: Hit zawsze na czasie. Britney Spears w Radiu SK. Ile? To pytanie zadaje sobie teraz wiele osób. Wczoraj była premiera nowego modelu pewnego znanego smartfona z takim owocem na tylnej klapie. I słuchajcie, najmocniejsza wersja tego smartfona kosztuje 12 800 zł. Przecież za tyle to już samochód można kupić. Słuchajcie, jakbyśmy mieli telefon za taką wielką kasę, to przecież aż strach go z kieszeni wyciągać. Byśmy go używali tylko w niedzielę i święta jak najdroższe ubrania z naszej szafy. Słuchajcie, jak się patrzy na ceny nowych smartfonów w dzisiejszych czasach, to nagle człowiek stwierdza, że ten mój stary to w sumie nie jest taki zły. Może się trochę tnie, może jest pajączek na przedniej szybie, ale pochodzi jeszcze trochę.
1: Reklama.
2: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
6: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
7: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609 304 454 www.drewnopartner.pl.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Kart Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: Już dziś w Lidlu wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.

0: Tok FM.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Powrót z wakacji? Skorzystaj z rabatu do 40% na szkła okularowe, do komputera, za kierownicę i na co dzień. W pracowniach optycznych wybierzemy okulary dopasowane do Twoich potrzeb i codziennych aktywności. Już 10 salonów na Śląsku. Sprawdź lokalizację na www.pracownieoptyczne.pl i umów się już dziś. Pracownie optyczne. Widzimy Twoje potrzeby. Oferta dla każdego.
3: I po reklamie.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten pan już jutro przejmie antenę Radia SK i zrobi jeszcze bardziej imprezkową, weekendową atmosferę. Armin van Buuren w każdy piątek po 23 gra swój set w SK Live Remix Estate of Trance tylko na antenie Radia SK. Słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na bardzo dobrym kursie w kierunku piątku. W czwartkowe popołudnie już za chwilę wprowadzi nas Michu Ząbkowski. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Powrót z wakacji? Skorzystaj z rabatu do 40% na szkła okularowe. Do komputera, za kierownicę i na co dzień. W pracowniach optycznych wybierzemy okulary dopasowane do Twoich potrzeb i codziennych aktywności. Już 10 salonów na Śląsku. Sprawdź lokalizację na www.pracownieoptyczne.pl i umów się już dziś. Pracownie optyczne. Widzimy Twoje potrzeby. Oferta dla każdego.
4: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
5: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
6: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Dąbrowie Górniczej.
17: Prawie wszystkie pory roku w ciągu 3 dni? Takie rzeczy tylko w Polsce. Taki mamy klimat. Słuchajcie, wczoraj mieliśmy prawdziwy upał, powyżej 30 stopni. Dziś temperatura spadła znacznie, 18-19 stopni w Katowicach, Mikołowie i Mielinie, a jutro nad ranem chłodno, poniżej 10 stopni, w ciągu dnia tylko 13-14 i opady deszczu. Tymczasem na drogach ruch umiarkowany. Pamiętajcie o remoncie na DK 94 w Piekarach Śląskich. Tam zwolnicie.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Dąbrowie Górniczej. Park handlowy S1 Dąbrowie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
14: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. W akcji służby i ciężki sprzęt. Cel: podnieść wykolejone wagony i lokomotywę. To w Sokolnikach Suchych pod Radomiem po wczorajszej katastrofie kolejowej. Po uderzeniu ciężarówki w pociąg jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. Na miejscu katastrofy jest nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska.
18: Zniszczenia są ogromne. Uszkodzony jest nie tylko sam tabor, ale też infrastruktura. Jak wyjaśnia Włodzimierz Kiewlicki, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w PKP Polskich Liniach Kolejowych, sytuacja na torach wymaga użycia specjalistycznego sprzętu o ogromnym udźwigu.
19: Planujemy pomiędzy godziną 12 a 13 podnieść lokomotywę.
18: Dźwigi są już stabilizowane, czekają na dociążenie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze dziś po południu ruszy naprawa pierwszego z torów, a ruch pociągów przynajmniej jednotorowo ma zostać przywrócony jutro w godzinach późno popołudniowych.
14: A przypomnijmy, że po tym wypadku na jutro związkowcy zapowiedzieli ogólnopolski protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Mówią głośne nie mieszkańcy Gomulina w Łódzkiem. Sprzeciwiają się budowie ogromnej chlewni.
20: Żeby nie było takiego odoru.
21: Mieszkańcy się boją głównie zapachu.
20: Transportu dużego, wywozu gnojowicy.
14: Rozmawiał Rafał Różycki, a chlewnia miałaby powstać 200 metrów od zabudowań. Nowy Targ będzie rowerową stolicą kraju. W weekend Małopolska Tour wśród najbardziej widowiskowych zawody MTB.
22: Czekają dwie trasy. Jedna 25 km, druga 40 km.
14: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, a szczegółów szukajcie na małopolskatour.pl.
23: SK Śląsk News.
17: Już od prawie miesiąca działa kanał regatowy w Tauron Parku Śląskim. Nasza reporterka Agnieszka Kucjas sprawdziła, co o realizacji myślą mieszkańcy.
24: Pięknie, piękne miejsce do spędzenia czasu z rodziną. Można wyjść, pojeździć na rowerze, pospacerować, pooglądać prawie czystą wodę. Jesteśmy zadowoleni z nowej infrastruktury, która powstała w naszym parku.
25: Bardzo ładne, naprawdę. Od wielu lat nie było tutaj tak otwartej przestrzeni, a przede wszystkim takiej czystej.
17: Zbiornik ma 500 metrów długości, można na nim pływać m.in. na supach.
0: Ale ja wam ładnie zagram i to w dodatku po polsku będzie dużo sztosów. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Będzie Zalia, tylko kochaj mnie. Będzie Kuba i Kuba Chłopaki, a na początek Dawid Podsiadło. Michu Sapkowski, witajcie.

0: H, R&B, Ring My Bell, jeden z waszych ulubionych numerów ostatnio. No, w końcu szóste miejsce w gorącej 20 Radia SK. A moi drodzy, H ma dla was, drodzy słuchacze Radia SK, coś naprawdę wyjątkowego. O czym jeszcze nie mogę powiedzieć, ale wszystko wyjaśni się w nocy z czwartek na piątek, czyli za 12 godzin. Za 12 godzin wszystko będzie jasne. Mocno zapraszam na spotkanie z Matim Fuczyło, który będzie podczas naszej nowej jesiennej pozycji programowej, czyli programem Wszystkie Hity Zaczynają Się w ST o godzinie 23. Tak, będzie Mati i będzie sporo premier i tyle mogę w tym momencie powiedzieć. Nic więcej nie mogę, ale mocno zapraszam na spotkanie z Matim właśnie po 23. Zaraz po północy najświeższe numery, te takie, które właśnie premiera mają o północy, wybrzmią na antenie Radia SK, jak od teraz, co tydzień w nocy z czwartku na piątek. Zalia, obiecałem, będzie, tylko kochaj mnie, a później Rudimental i Khalid u nas.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
1: Od września.

0: już o 17.
1: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
0: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
1: Zapraszam. Michał Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Wiesz, jak się dostać na wyższy level?
8: Masz kilka opcji. Awans, nowa praca albo zmiana zawodu.
7: Ale jak?
8: Trzeba zadbać o nowe skille i zdobyć expa.
7: Masz na to sposób?
8: Pewnie. Studia podyplomowe. Sam już mam status studenta.
7: A kasa?
8: Wybierz opcję z dofinansowaniem z bazy usług rozwojowych.
9: Śląskie. Tu napędza nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
7: Ja tu.
10: Ty tu.
9: Też chcę na wyższy level.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Co ty taki zakręcony?
18: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
17: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
18: Co? Tak szybko?
17: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
18: Czekaj.
17: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
18: TB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
17: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
19: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
20: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
21: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
22: To będzie dla mnie zaszczyt.
23: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
26: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
27: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
28: I po reklamie.

0: A co tam? Przypominam, Akcent i Kylie na antenie Radio SK to hity zawsze na czasie. Za chwilę będzie PZ Mataka z Bałagana, czyli Plan B, a później Mark Ronson i Miley Cyrus na antenie Radio SK. Jak mówiliśmy w newsach, jutro strajk maszynistów i już wiadomo, że będą na kolei naprawdę spore opóźnienia. Ktoś mógłby powiedzieć, ale że oni tak codziennie strajkują, bo dla wielu takie opóźnienia to dzień jak codzień. Oj, wiem, że spóźnione pociągi to nie wina maszynistów, no. Czasem są też inne powody.
1: Szyny były złe, a podwozie też było złe.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Twoje serce rwie się do pomagania? Motoserce coraz bliżej. Już 12 września spotykamy się na parkingu przed Centrum Handlowym Pogoria. Od 10 zbiórka krwi, a o 11.40 wielkie otwarcie i motocyklowa parada. Do tego pokazy ratownictwa, motocyklowe drifty, symulator dachowania, taniec, kung fu i atrakcje dla dzieci. Przyjdź, podziel się życiem, odkryj swoją pasję. Motoserce 12 września w Pogorii.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
10: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
11: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
12: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Doskonale, kupujemy.
15: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
19: I po reklamie.

0: Jak kończyć godzinę hitów, to w takim stylu na antenie Radia Jazgast. Jena Spyro i Great Expectation. Tuż przed godziną 13. Za chwilę newsy, a po godzinie 13 kolejny wór pełen hitów na czasie. Będzie Avicii na sam początek Westę.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
10: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
11: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
12: Milk

0: 4,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danone Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
10: Uwaga kierowcy, na DK86 w Katowicach. Jeżeli jedziecie od strony Tychów, od katowickiego Giszowca, no to musicie wyhamować jadąc w kierunku Sosnowca, ponieważ przy węźle z Murckowską, czyli z wylotówką na czwórkę, mamy remonty drogowe i tam teraz delikatnie się korkuje. Co więcej, zator utworzył się również na DK79 w Jaworznie na wysokości Designer Outlet Center. A na termometrach aktualnie 19 kresek powyżej zera, do końca dnia raczej przewaga chmur na niebie.
9: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach, oferujący nowy model Alfa Romeo Tonale.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
11: 13. Agata Chruściak, zapraszam. 8 osób nadal w szpitalach, to po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych. Wiadomo, że ofiarą śmiertelną zdarzenia ciężarówki i pociągu jest 39-latka z okolic Lublina. W poważnym stanie są kierowca i maszynista.
12: Stan zdrowia nie pozwala na wykonanie czynności. Pobrana została krew od obydwu kierujących. Ustalimy, czy byli trzeźwi w chwili tego zdarzenia.
11: Informuje Aneta Guście z prokuratury okręgowej w Radomiu. Na miejscu katastrofy cały czas pracują śledczy.
13: Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka. Wykonamy oględziny, zabierzemy bagażek.
11: Zapowiada Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. Zabezpieczono już m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Granica 8 zł za litr benzyny przebita. Kierowcy płaczą i płacą. Na razie nie widać, by sytuacja miała się poprawić, co odbije się na gospodarce. Kto najszybciej odczuje galopujące ceny?
14: Właśnie taksówkarze, kurierzy, którzy prowadzą własną działalność, przewoźnicy.
11: Mówi profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wysoka cena, zwłaszcza oleju napędowego, uderza też w rolników. Wnioski można składać od poniedziałku. To w ramach podkarpackiego czeku turystycznego. 300 zł dopłaty mogą dostać osoby, które krótki jesienny urlop spędzą w województwie. W bazie znajdziecie blisko 350 obiektów.
15: SK Śląsk News.
10: Zabytkowy obiekt, nowoczesne rozwiązania. Areszt w Bytomiu czeka gruntowny remont.
16: Budynek ma na pewno bardzo duży potencjał jako wizytówka architektury, jako zabytek i na pewno będziemy wspierali tutaj służbę więzienną.
10: Mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. Całość ma być gotowa w 2029 roku. Na rewitalizację przeznaczono 27 milionów złotych. Przed nami finał kulinarnego ognia, czyli piknik charytatywny w Tauron Parku Śląskim. Impreza 13 września, start o 12 na dużej łące.
17: SK Story, czyli nasz multimedialny magazyn na story.sk.pl w tym miesiącu razem z Oskarem Cymsem. Jego bez końca obiecuję, że zagram dosłownie za kilkanaście minut. Teraz Avicii, za chwilę Temper City, Michu Sopkowski. Witajcie, zapraszam. 13:02 na zegarach. SK już wam gra!

0: White 2115, Palary i Vivi Simon, czyli to coś na antenie Radio SK. Radio wciąż ma to coś, jeśli chodzi o medium. Wiemy o tym dobrze, bo codziennie po radio sięga 18 milionów Polaków, a jest nas mniej więcej 37 milionów. W skali tygodnia to są 24 miliony, ale radio jest już inne niż było kiedyś, to fakt. To nie jest tylko medium, to jest multimedium. Odkąd pojawił się internet, to nam tu się każą myć, a niektórym to nawet czesać. Czemu o tym mówię? Mówię o tym, bo mamy naszego Instagrama i na tym Instagramie mamy tu taki specjalny licznik w studiu. W tej chwili jest 249 879 polubień i obserwacji. Do 250 tysięcy brakuje naprawdę, naprawdę niewiele. Tam na przykład jest teraz stories z jednym z ostatnich wkrętów Nosela. Jeśli mielibyście ochotę zobaczyć i przy okazji, na przykład jeśli jeszcze nas nie polubiliście, to zrobić to, no nie ma lepszego momentu niż cóż przed albo w okolicach 250 tysięcy, prawda? Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It Best za moment, a później obiecany Oscar Sims. Radio
1: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
3: Jeszcze więcej.
2: Od września gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
7: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
6: Siła z pianka, cukru, brak. Duda, Duda,
8: dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie...

0: będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
1: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
2: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do -25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: I po reklamie.
11: Hey, what's up? It's Martin Garrix.

0: Imagine Dragons na antenie Radio SK i Demons. Siatkówka to taki sport, gdzie to inne kraje muszą uporać się z demonami właśnie, gdy przychodzi im walczyć z Polakami. Startują właśnie Mistrzostwa Europy Facetów. Za półtorej godziny pierwszy mecz biało-czerwonych z Portugalią. No, apetyty mamy spore, bo nasi są po pierwsze w niezłej formie, a po drugie w ostatnich trzech Mistrzostwach Europy to byliśmy cały czas na pudle. W 2019 brązowy, 2021 też brązowy, a w 2023 roku to był złoty medal. No i pewnie zwróciliście uwagę, że były lata nieparzyste, a teraz po raz pierwszy mamy rok parzysty. No, rozregulowało się to, ale podobno kolejne Mistrzostwa Europy mają być już w parzystych, czyli za dwa lata w 2028 roku. Najpierw wygrajmy te! A zresztą z rzeczy, które mogą się nam rozregulować, to lepiej Mistrzostwa Europy w siatkówce niż coś innego. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beast za moment, a później coś od Sanach u nas.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Twoje serce rwie się do pomagania? Motoserce coraz bliżej. Już 12 września spotykamy się na parkingu przed Centrum Handlowym Pogoria. Od 10 zbiórka krwi, a o 11.40 wielkie otwarcie i motocyklowa parada. Do tego pokazy ratownictwa, motocyklowe drifty, symulator dachowania, taniec, kung fu i atrakcje dla dzieci. Przyjdź, podziel się życiem, odkryj swoją pasję. Motoserce 12 września w Pogorii.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
8: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to z kartą Moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Alex Warren i Passenger tuż przed godziną 14 na antenie Radio SK. Po 14 jedziemy razem z wami z kolejną godziną hitów na czasie. I wcale nie trzeba mieć biletu, można na gapę, byleby z odpalaną eską. Łatwoganki, Majko, czyli wszystkie marzenia zaraz po godzinie 14 w Esce.
1: Radio SK. Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
4: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
5: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
9: Marian, jaki laptop jest top?
10: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
11: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
18: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
20: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępny od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrovit 6-7.
25: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
26: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
27: Jeżeli jedziecie DK86 w Katowicach od strony Giszowca w kierunku Sosnowca, no to musicie wyhamować, bo przy węźle z Murckowską mamy remonty drogowe, tam jest zwężka. Zatem zachowajcie czujność za kółkiem i przygotujcie się na to, że kilka minut w zatorze możecie stracić.
26: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
25: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Związkowcy gotowi do protestu, sztab kryzysowy w PKP Intercity i rozmowy z ministrem. Szef resortu infrastruktury rozpoczyna właśnie spotkanie z maszynistami, a ci zapowiedzieli na jutro ogólnopolski protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
1: Pasażerowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jak mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, jutro przez całą dobę pociągi na przejazdach kolejowych pojadą wolniej. Maszyniści apelują też o zmiany przepisów tak, aby zwiększały bezpieczeństwo na przejazdach.
2: Kierowca musi sobie zdawać sprawę, że łamanie przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych to jest bardzo poważne wykroczenie.
1: Po wypadku w Sokolnikach Suchych minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy.
0: A dodajmy informację sprzed chwili. Na miejscu katastrofy kolejowej pod Radomiem służbom udało się już postawić na torach wykolejoną lokomotywę. Śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w miejscowości Wyryki Wola umorzone. Do zdarzenia doszło rok temu w trakcie neutralizacji 3 rosyjskich dronów, a te naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Mieszkańcy uszkodzonego budynku dostali lokal zastępczy, mówi Jolanta Borsuk, sekretarz gminy Wyryki.
3: Poprzedni dom został wyburzony. Na uprzątniętej działce postawiono nowy budynek.
0: A koszt budowy pokryło Ministerstwo Obrony Narodowej. Poszkodowani jeszcze w tym roku mają w nim zamieszkać. Najpierw upała, potem załamanie pogody na północy Włoch. Po przejściu gwałtownych burz i ulew zginęła tam jedna osoba. W Mediolanie zawalił się sufit w sądzie. Wiele dróg zalanych jest w Bergamo. Lokalne podtopienia zanotowano też w Wenecji i Rzymie.
4: SK Śląsk News.
5: Byli górnicy będą mogli przekwalifikować się i rozpocząć pracę w branży kolejowej. Polska Grupa Górnicza przygotowała dla byłych pracowników program, który ma pomóc w zdobyciu nowych kwalifikacji.
16: Program obejmuje m.in. doradztwo zawodowe, badanie predyspozycji, szkolenie oraz wsparcie w procesie zatrudnienia.
5: Mówiła Ewa Grudniuk z PGG. W samej branży kolejowej dla górników zagwarantowano 200 etatów w kolejach śląskich. Do 13 września potrwa rejestracja uczestników, którzy chcą wziąć udział w Silesia Maratonie. Już wiadomo, że w tym roku padnie rekord frekwencji.
19: Kto się stęsknił za Bledką, to obiecuję, że komu miałabym powiedzieć ten singiel dosłownie za kilka chwil wcześniej. Andrea Bocelli, David Guetta i spółka, czyli DNA. A na początek Wszystkie Marzenia. Łatwo Gang i Majko. 14:02 na zegarach w czwartek 10 września. W SC już grają Michu Sapkowski. Witajcie!

0: Kapitalną energię wciąż ma ten kawałek, prawda? One Republic, All the Right Moves na antenie Radia SK. Bardzo dobry ruch, bardzo dobre posunięcie. To nie grzebać przy radioodbiorniku co najmniej do godziny 18. Nie ściszać, zgłaśniać to można, ale na pewno nie wyłączać i nie zmieniać stacji. Sonita i Korościel z wami po godzinie 15. Już teraz obiecuję, no i oczywiście pierwszy raz z SK, opcja na to, żeby zgłosić się do chłopaków i oni już zajmą się tym, żeby ten pierwszy raz wasz spełnić. Julka wczoraj odezwała się, bo chciałaby zrobić fajne zdjęcia tylko dla swojego męża. Taką intymną sesję. I nie, wcale nie chodzi o zdjęcia rentgenowskie. I nawet, słuchajcie, wcale nie chodzi o sesję. Julka zażyczyła sobie własną drukarkę foto, tak żeby nikt nie mógł... Poczekajcie, tak jak ona to powiedziała, żeby nikt inny nie mógł się podpiąć. Jakkolwiek to brzmi. Oczywiście, że drukarka już opłacona, a kolejne zgłoszenia pakujecie już teraz na sk.pl albo w aplikacji Radia SK, a Sonita i Korościel w SC po 15. Bletka, obiecałem, będzie. Później Purple Disco Machine.
1: Reklama. Wiesz, jak się dostać na wyższy level?
2: Masz kilka opcji. Awans, nowa praca albo zmiana zawodu.
1: Ale jak?
2: Trzeba zadbać o nowe skille i zdobyć expa.
1: Masz na to sposób?
2: Pewnie. Studia podyplomowe. Sam już mam status studenta.
1: A kasa?
2: Wybierz opcję z dofinansowaniem z bazy usług rozwojowych.
3: Śląskie. Tu napędza nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
1: Ja to...
4: Ty to...
3: Też chcę na wyższy level.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
10: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto.
14: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: o tym, jak w relacjach ważny jest głos, wypowiadanie swoich potrzeb i otwarta komunikacja, szanowni państwo. O tym śpiewała Margaret w numerze Prima Ballerina, który zagościł na antenie Radia SK. A my dziś w okolicach północy, przed północą, głos oddamy nowościom, premierom i świeżynkom. W końcu wszystkie hity zaczynają się w SC. Po godzinie 23, a przed północą pojawi się tu Mati Fuczyło i zagra właśnie te numery, które swoją premierę mają na przykład w piątek o północy. I tak jak wspominałem, będziemy mieli dla was naprawdę bardzo przyjemną niespodziankę. Myślę nawet, że nie jedną. Ja wiem o jednej. Mati Fuczyło zna ich więcej i będzie z wami po godzinie 23. Ed Sheeran za chwilę, Shape of You, a później Tame Impala.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Katowice przy ulicy Kościuszki 215. Do zobaczenia.
4: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
5: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
6: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
7: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
10: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
11: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango na antenie radiańska. Przed chwilą ożywiona dyskusja od czego, co, kogo boli i czemu są to cztery litery i czy panowie rozwiną ten temat po godzinie 15, czy nie? Ja bym bardzo chciał wiedzieć.
1: Mnie bardzo boli, że muszę kolejne 3 godziny spędzić tu z Cinkiem. Nie zostałbyś ze mną, a on by poszedł sobie
2: nawzajem. Michał, ja to słyszę.
3: A jesteś, to cześć.
0: Dzień dobry, witam. Cześć, cześć. Bez zasięg się skończył, do usłyszenia.
1: Pa.
4: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Nerdsfera. Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
14: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
15: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Doskonale, kupujemy.
16: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czyli podsumowując, fryzura ma być taka jak zawsze. Znowu mam zasłonić uszy włosami, żeby nikt ich nie widział. Zatem zaczynajmy.
20: Nadal zasłaniasz swoje uszy długimi włosami? Wejdź na otostick.com i pozbądź się kompleksów raz na zawsze. Otostick.com. Włosy do góry.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
24: Sponsorem programu jest Galinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
25: Słońce schowane za chmurami, na termometrach mamy 18 stopni Celsjusza, tyle w Katowicach, w stolicy województwa śląskiego. W późniejszych godzinach delikatna szansa na przejaśnienia. Jutro będzie zdecydowanie chłodniej, 14 na plusie i przewidziane opady deszczu. Tymczasem na drogach ostrzegam kierowców, że mamy cały czas korek na DK86. Jeśli jedziecie od strony katowickiego Giszowca, to wyhamujecie przy wylotówce na autostradę A4. Przytykają się pasy w kierunku Sosnowca, zachowajcie czujność za kółkiem i odpowiednią odległość od poprzedzających Was aut.
24: Sponsorem programu jest Galinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach, oferujący nowy model Alfa Romeo Tonale.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
26: 15. Agata Chruściek, zapraszam. A na początek alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. W przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Komunikat o takiej treści trafił do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Trwają rozmowy ostatniej szansy, czyli spotkanie maszynistów z ministrem infrastruktury. To reakcja na zapowiedź protestu po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Maszyniści zapowiadają, że jeśli nie dojdzie do zmian w zakresie bezpieczeństwa, jutro wszystkie pociągi zwolnią na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Szczecinę. Mateusz Gołębiewski rozmawiał z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem przed wejściem na rozmowę.
0: Minister nie chciał zdradzić, co zaproponuje związkowcom, by do protestu nie doszło, ale podkreślał, że rząd przygotowuje się również na najgorszy ze swojego punktu widzenia scenariusz, czyli ogólnopolski protest w pełnym wymiarze.
1: My już od rana organizujemy komunikację zastępczą, więc przygotowani jesteśmy na najgorszy scenariusz, ale mam nadzieję, że dzisiaj przemówię do rozsądku związkowcom i złagodzą swoją formę protestu.
0: Maszyniści przekonują, że bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych to tylko wierzchołek góry lodowej.
26: A związkowcy twierdzą, że o tych problemach wielokrotnie informowali już resort. Polska właśnie zaczyna rozgrywki w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Biało-czerwoni lada moment zagrają z reprezentacją Portugalii. Strefę kibica w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki.
2: Problemów nie będzie?
3: Nie będzie, na pewno. Musimy rozpocząć tylko dobrze te mistrzostwa. Na pewno bardzo dobrze pójdzie.
4: Będzie od początku dominacja i prowadzenie.
26: A mecz jest rozgrywany w Sofii.
7: SK Śląsk News.
25: Wzrost cen paliw na stacjach niepokoi ekonomistów. Droższa benzyna i olej napędowy to nie tylko wyższe wydatki kierowców, ale też możliwy wzrost cen wielu innych produktów i usług.
22: To jest paliwo, którym napędzane są właśnie ciężarówki, samochody dostawcze, maszyny rolnicze. Będzie to mogło wpływać po pierwsze na cenę dostaw, a z czasem również na cenę usług, produktów. No najszybciej w ciągu tak tygodni to mogą odczuć kurierzy, taksówkarze, no i też klienci, którzy korzystają z tych usług.
25: Mówiła profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
27: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
28: Witamy serdecznie, kochani. To jest czwartek, 10 dzień września i to jest dobra i zła informacja. Dobra dla słuchaczy, ponieważ 10 dzień miesiąca to jest dzień wypłaty, ale zła dla nas.
29: Nie, ale nie wszędzie, to różnie w różnych firmach, ale a niektórych nie ma wypłaty.
28: Ale najczęściej to jest, proszę ciebie, 10, ale w związku z tym, że my tu pracujemy dopiero w Radiu SK 10 dni, to my nie dostaniemy wypłaty
29: jak
28: teraz,
29: to nie
28: wiesz? No teraz nie dostaniemy, my dopiero dostaniemy w październiku i teraz jak przeżyć wrzesień? Wrzesień,
29: jak
28: przepraszam.
29: Właśnie, to jest pytanie do naszych słuchaczy.
28: Się jąkam.
29: Jak przeżyć wrzesień?
28: Jak przeżyć wrzesień? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze, czekamy. My pozdrawiamy, zapraszamy. Zalia teraz będzie grała w Radiu SK, tak? Tak, coś chciałeś jeszcze?
29: Nie.
28: Dobrze.

0: Summer, my body isn't ready w Radiu SK. Proszę Państwa, do tej pory było nam bardzo miło w Radiu SK i wszystko fajnie, aż tu nagle przychodzi 10. My sprawdzamy z Cinkiem konta bankowe, nic zero, nic, zupełnie. A 10. ludzie dostają przelewy. No z tym, że dlaczego mieliśmy Cinek dostać przelew, skoro pracujemy tu 9 dni? Trochę przykro, trochę rozumiemy. Tak czy inaczej, pytanie brzmi do Was, kochani słuchacze, jak mamy w związku z tym przeżyć ten wrzesień?
1: Cześć chłopaki, w razie jakbyście chcieli przeżyć wrzesień, to chodźcie koło, gdzie tam mieszkają kaczki. Aha. To może wam chleb rzucą, jak będziecie biedniejsi niż one.
2: Okej, super, świetny pomysł, tylko niestety kaczki dopływają do chleba szybciej niż ja.

0: Bobby Romeo i Fly High w Radiu SK. Tymczasem na SK-owym Messengerze zbieramy głosówki na temat tego, jak przeżyć wrzesień, bo my tu jesteśmy już 10 dni, a jeszcze nie widzieliśmy żadnych pieniędzy. Mm-hmm. To trochę normalne, no ale utrudnia życie. No to posłuchajmy.
1: Panowie, zbierajcie butelki plastikowe. Nie jeden się wzbogacił na tym już.
2: Oczywiście, że tak i nie ma co z tego żartować. To jest teraz sposób na wzbogacenie się. Aha, wiem, Cinek, tak, że ty skądinąd zbierasz butelki. Ja jeszcze nie, dlatego mam dla ciebie tę butelkę. Proszę, proszę bardzo.
0: A dzięki, ja taką już mam.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
3: Jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
4: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
3: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
4: Zapraszam. Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
8: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
9: Naładuj akumulatory Jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
10: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
11: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś Winogrona Jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Sosnowiec jest w grze. Zapewnij sobie miejsce na trybunach i zobacz niesamowite mistrzowskie starcia na żywo. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię światowego sportu. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
18: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
19: I po reklamie.

Nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: Sobel i Sanach w Radiu SK, a teraz wszystkie hity zaczynają się sami wiecie gdzie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Jak byłeś młodszy, Michał, to oglądałeś Hannę Montanę?
0: Nie, nie oglądałem. No oglądałem żużel, skoki narciarskie, piłkę nożną oglądałem. Byłem mężczyzną, byłem małym mężczyzną.
2: Michał, tak? Możesz mi powiedzieć.
0: Dobra, oglądałem.
2: Oglądałeś.
0: Tak.
2: Podobała ci się?
0: Nie.
2: Nie podobała ci się?
0: No, mogę powiedzieć?
2: Tak.
0: Tak.
2: A teraz ci się podoba?
0: Co, Miley Cyrus? No. Tak, podoba mi się jeden teledysk, jak ona na takim wrecking ball.
2: Na kuli.
0: Pół naga się
2: buja. Buja się na kuli, tak?
0: Buja się na kuli, kochanie. Tak, tak.
2: Tak, teraz wydała nową piosenkę Bass Persuades i ten hit zaczyna się również w Esce, a płyta pod tym samym tytułem Bass Persuades pojawi się za tydzień w piątek. To co, posłuchamy sobie przedsmaku?
0: A jak?

0: Adele, Rolling in the Deep w Radiu SK. Proszę Państwa, już za 22 minuty, godzina 16. To wspaniały moment, żeby poinformować o akcji, która się nazywa SK po raz pierwszy. My tu jesteśmy po raz pierwszy, znaczy już drugi tydzień, ale cały czas jakby jesteśmy świezi, czy świeży?
1: Świeżsi.
0: Akurat my nie jesteśmy świeży, tak to w ogóle bez sensu.
1: Szczególnie o tej godzinie.
0: Tak, także słuchacze na Radio SK.pl zgłaszają swoje kandydatury, co chcieliby zrobić po raz pierwszy. Co tam jest?
1: Tak, na przykład Justyna chce lecieć do Laponii, do Świętego Mikołaja.
0: A wiesz, jak go widziałem? Bo ja byłem na skokach w Kusamo, to jest bardzo blisko Laponii.
1: Okej, ale mieliśmy rozmawiać o Justynie, a nie o tobie.
0: Przepraszam.
1: Ale już skończyliśmy, możesz mówić.
0: No i byłem w tej Laponii na skokach w Kusamo i tam Mikołaj z Mikołajową zawsze przyjeżdżają. To jest cały czas ten sam Mikołaj, on ma już ze 100 lat.
1: No właśnie, a wracając do słuchaczy, to cały czas możemy finansować wasze pierwsze razy. Zgłaszajcie się na SK.pl, my mamy dużo pieniędzy i nimi się dzielimy. Znaczy służbowych pieniędzy oczywiście.
0: Tak.
1: I rozdajemy wam te pieniądze, przelewy robimy już po godzinie 16, także bądźcie czujni.
2: Promocja. Więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni Radio SK z SK Music Tour.
12: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Forum Gliwice. Otwarcie już 3 września. Szczegóły na filman.pl/forum/Gliwice.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
14: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Nowy, autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
18: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach, od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6. Blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
19: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
20: To będzie ostatnia reklama.
3: Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w Gliwicach. Co o tym myślisz? Miasto rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące możliwego ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw w godzinach od 22 do 6. To temat ważny, mający wpływ na codzienne życie mieszkańców. Teraz czas na Twój głos. Od 26 sierpnia do 16 września weź udział w konsultacjach online na platformie Decydujmy Razem lub w punktach stacjonarnych. Szczegóły na gliwice.eu.
4: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Post Malone w Radiu SK Sunflower.
1: Czy już teraz ja?
2: No mów.
1: A, bo miało być o sporcie, nie wiedziałeś co powiedzieć, tak? I zwróciłeś to
2: nie, na mnie. Mogę powiedzieć.
1: No to powiedz.
2: Dobrze, teraz będzie o sporcie.
1: Polska gra z Portugalią na Mistrzostwach Europy
2: Polska
1: Siatkarzy.
2: Polska gra z Portugalią.
1: Na Mistrzostwach Europy Siatkarzy.
2: Na Mistrzostwach Europy Siatkarzy.
1: I prowadzimy w setach 2-0, ale nie ma się z czego cieszyć, bo oni są strasznie słabi, także spokojnie.
2: Także na smutno prowadzimy.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
7: Idealna para na wieczór i z rana. Ona świeża i chrupiąca. On delikatny i bogaty w smaku. Pyszna bułeczka tylko z serami żółtymi w plastrach, tradycyjnymi smażonymi lub serkami topionymi od firmy Sertop. Sery Sertop. Dopasowane do rytmu dnia. www.sertop.pl.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: www.mega.pl.
1: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
2: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice, Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Katowice zapraszają na starcia na najwyższym poziomie. Zobacz w akcji przyszłe gwiazdy światowego futbolu na naszym stadionie. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Powrót z wakacji? Skorzystaj z rabatu do 40% na szkła okularowe, do komputera, za kierownicę i na co dzień. W pracowniach optycznych wybierzemy okulary dopasowane do Twoich potrzeb i codziennych aktywności. Już 10 salonów na Śląsku. Sprawdź lokalizację na www.pracownieoptyczne.pl i umów się już dziś. Pracownie optyczne. Widzimy Twoje potrzeby. Oferta dla każdego.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac. Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
12: Na DK86 w Katowicach przy wylotówce na autostradę A4 teraz spory korek. Później, jeżeli jedziecie tą trasą, później, jeżeli od Katowic zmierzacie 86 w kierunku Tychów, no to też w zator wpadniecie jak śliwka w kompot. Jedźcie ostrożnie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Rozdzieńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury były konstruktywne, ale porozumienia na razie brak. Maszyniści podtrzymują więc zapowiadany na jutro protest. Odpowie za nielegalne posiadanie 7 sztuk amunicji. 43-letni Ukrainiec chciał wnieść amunicję na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
14: Mężczyzna przyznał się do stawianego mu zarzutu, złożył także wyjaśnienia.
13: Wyjaśnia Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach. To nie jedyny incydent, do jakiego doszło na targach. Dwie młode kobiety rozlały drażniącą ciecz, są teraz przesłuchiwane, a straty oszacowano na 2,5 tysiąca złotych. Droższa benzyna i olej napędowy to nie tylko problemy kierowców. Za chwilę koszty przeniosą się na konsumentów, ocenia profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
15: Paliwo, którym napędzane są samochody dostawcze, maszyny rolnicze, to będzie to mogło wpływać na cenę dostaw.
13: A cena popularnej 95 na wielu stacjach przebiła już granicę 8 zł za litr. Diesel jest średnio o złotówkę droższy.
16: SK Śląsk. Sport.
12: Nowy system szkolenia młodzieży, sztuczna inteligencja na lodowiskach i więcej transmisji w telewizji. O tym wszystkim rozmawiano w Bytomiu na konferencji zapowiadającej sezon 2026-2027 Tauron Hockey Ligi.
17: Terminarz 15 września rozpoczyna się Tauron Hockey Liga. 15 listopada będziemy znali tą pierwszą czwórkę, czyli cztery kluby, które powalczą w Pucharze Polski. Puchar Polski odbędzie się 28-30 grudnia w Krynicy.
12: Mówił Krzysztof Woźniak, prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Po raz pierwszy od 5 lat w elicie zobaczymy aż 10 zespołów.
18: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
0: I żeby była jasność, nikt nie każe wam słuchać nas za darmo. My normalnie płacimy za to, że nas słuchacie. To jest akcja SK po raz pierwszy, w której finansujemy wasze pierwsze razy z Radiem SK. To znaczy, wy piszecie nam na sk.pl, czego jeszcze nie robiliście, a chcielibyście zrobić, i my wyskakujemy z kasą, i to już niedługo.
5: Teraz już będziemy dzwonić?
0: No tak.
5: A już wiemy do kogo?
0: Za pół godzinki.
5: Już wiemy do kogo?
0: No już trochę się domyślałem.
5: Troszkę tego. Calvin Harris, My Way, teraz w Radiu SK.
0: Gramy.
18: Radio SK. Why wait to say, at least I did it my way.

0: coś słodkiego. Stąd Sugar Babes w Radiu SK, Push the Button, Sońta Korościel, czyli SK w Radiu SK.
1: Proszę Państwa, polscy siatkarze grają z siatkarzami portugalskimi. Zgadnij, jaki jest wynik.
0: 3-0.
1: Nie, jest 2-0 w setach i w trzecim prowadzimy 18-12. To są Mistrzostwa Europy. Polki niedawno grały w Mistrzostwach Europy i niestety zajęły dopiero czwarte miejsce. Znaczy dopiero. Przed turniejem wziąłbym w ciemno, ale ostatecznie wyszło jak wyszło. Natomiast Polacy są trochę mocniejsi. Tym, że tymi Portugalczykami, jak mówiłem, nie podniecamy się. No bo gdyby tam grał Cristiano Ronaldo na przykład.
0: A czy wiesz, są ludzie, którzy się podniecają Portugalczykami.
1: Ale ty do nich nie należysz, czy należysz?
2: Nie wszystko trzeba mówić w radiu,
0: nie
2: prawda?
0: Nie o mnie, nie o mnie.

0: To może zmylić księdza.
1: Słuchaj, a ładnie on wygląda w tym garniturze, czy tak jak my byśmy wyglądali?
0: No, tak jak my byśmy wyglądali idąc do komunii.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
8: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
7: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
8: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
7: Do łazienki też coś znajdę?
8: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
7: To brzmi jak super koncept.
9: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
10: Wiesz, jak się dostać na wyższy level?
11: Masz kilka opcji. Awans, nowa praca albo zmiana zawodu.
10: Ale jak?
11: Trzeba zadbać o nowe skille i zdobyć expa.
10: Masz na to sposób?
11: Pewnie. Studia podyplomowe. Sam już mam status studenta.
10: A kasa?
11: Wybierz opcję z dofinansowaniem z bazy usług rozwojowych.
12: Śląskie. Tu napędza nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
10: Ja to...
13: Ty to...
12: Też chcę na wyższy level.
14: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
15: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609 304 454 www.drewnopartner.pl.
16: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
17: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym...

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret w Radio SK. Warto było się spotkać w studiu i nagrać taką piosenkę. Później ci opowiem.
1: Za chwilę newsy w Radio SK, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
6: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
7: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na Ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu.

0: Marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla Ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron, bieg nowej energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
1: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
10: Natalia Czartuch, cześć, witam się z Wami ponownie. Jeśli chodzi o sytuację pogodową, pochmurnie, raczej do końca dnia. Stan jakości powietrza jest na szczęście dobry, zatem smog na Śląsku i w Zagłębiu nam dziś nie dokucza. Tymczasem ja zaglądam na drogi. Uważajcie na DK86. Jeszcze przed zjazdem na Czułów doszło tam jakiś czas temu do kraksy. Na miejscu nadal mogą występować spore utrudnienia w ruchu. Mowa o pasach od strony Katowic w kierunku Tychów. Tam teraz trzeba wyhamować. Zachowajcie czujność.
9: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach, oferujący nowy model Alfa Romeo Tonale.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Maszyniści zdania nie zmienili i na jutro zapowiadają protest. Będzie jednak łagodniejszy niż pierwotnie zakładano. Zakończyły się rozmowy z ministrem infrastruktury. Mimo że były konstruktywne, do porozumienia nie doszło. Łączymy się z Mateuszem Gołębiewskim, który śledził to spotkanie.
1: Protest będzie, ale maszyniści w geście dobrej woli chcą go ograniczyć do godziny 12.
12: Zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12.
1: Mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów. Minister Klimczak z kolei mówi, że jego resort chce problem rozwiązać wielotorowo. Chce między innymi skuteczniej karać za nielegalny wjazd na przejazd. Ostateczną decyzję o ograniczeniu protestu musi jeszcze zatwierdzić Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Maszynistów, ale to już raczej tylko formalność.
11: A dodajmy, PKP straty po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych koło Radomia szacuje na 3 miliony złotych. Straż Miejska zyska nowe uprawnienia. Od wtorku będzie mogła karać mandatami, mówi wicekomendant Łódzkiej Straży Miejskiej Marek Marusik.
13: Sprzedaż napojów energetycznych, które zawierają kofeinę i taurynę osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. I tutaj strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien.
11: A wśród nowych uprawnień również pilnowanie prawidłowego przechodzenia przez przejazdy kolejowe. 3-0 w setach to był gładki początek rywalizacji Polaków w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali z Portugalią. Kolejny mecz naszych w sobotę, wtedy zmierzą się z Izraelem.
14: SK Śląsk News.
10: Chociaż formalnie prawo chroni dzieci poniżej 13 roku życia przed reklamami, to niestety w internecie mamy do czynienia z nagminnym promowaniem produktów. Robią to youtuberzy czy influencerzy. Dlatego Sosnowieckie Stowarzyszenie Moc Wsparcia rusza z kampanią, która ma pomóc rodzicom i dzieciom rozpoznawać mechanizmy marketingowe.
15: To, co możemy zmienić, to sposób informowania, że ta kolorowa przygoda, to, co widzimy na ekranie, to po prostu jest kawałek ich pracy zawodowej.
10: Mówił szef Stowarzyszenia Moc Wsparcia Adrian Drdzeń. W ten weekend odbędą się Dni Katowic. Impreza w Strefie Kultury wystąpi m.in. Vito Bambino.
16: Sońca i Koroście. Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
17: Dwie po 17 na zegarze Radia SK. Trzeba powoli wychodzić z pracy i szukać czegoś sobie do świętowania.
18: Dzisiaj, a co można świętować?
17: Dzisiaj jest Dzień Piłkarza.
18: O, bardzo fajnie. Ja słyszałem, że ty masz takiego wujka, który wie, jak świętować Dzień Piłkarza.
17: Tak, tak. Wujek proponuje rozegrać dwie połówki, potem karniaki i już można się kiwać.
18: Aha, obrzydliwy jest ten twój wujek, wiesz? Stary wujek.
17: Nie ma żadnego wujka, to jest mój sposób.
18: Jaki macie sposób na świętowanie Dnia Piłkarza?
17: Ja wiem. To jaki? Można stać w korkach.
18: Aha, dobrze, już wystarczy. To znowu wujek?
17: Mam jeszcze jedno.
18: No.
17: Nie, żarty.
18: Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym messengerze, jak świętujecie Dzień Piłkarza.

0: Do End of Beginning w Radiu SK. Stań tak rościel, czyli SK w Radiu SK, ale nie jesteśmy sami, bo jest z nami pani Jadzia. Dzień dobry, Jadziu.
1: Jeszcze raz, nie włączyliśmy Jadzi mikrofonu.
0: Jest z nami pani Jadzia. Dzień dobry.
1: O, jest z nami pani Jadzia.
2: Dobry, dobry.
1: Ustaliliśmy, że pani Jadzia ma dwoje wnucząt, tak? Tak czy nie?
2: Mam czworo wnucząt.
1: Czworo wnucząt. Przed chwilą pani miała dwoje,
0: to
1: czyli
0: się
1: był poród
0: dzieje.
1: Przed chwilą.
0: No. Porody mamy.
1: Ale to idzie.
0: Ale lecz.
1: Czy oni są, w wieku szkolnym? Te, oni, one?
2: Tak.
1: I czy oni, one zgłaszają się do pani Jadzi po pomoc w nauce, czy nie?
2: Nie.
1: A gdyby się zgłosiły, to z jakiego przedmiotu Jadziu najchętniej udzieliłabyś im korepetycji?
2: Z prac ręcznych? Jak znaczy, jest jeszcze taki przedmiot w szkole.
1: Oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. To jest szydełkowanie na przykład, tak?
2: Tak.
1: A, czy
2: szycie.
1: Się... Szycie. Ale...
0: Szycie.
1: Szycie na antenie, tak czasami się mówi. Tak,
2: jak szycie wiemy... na antenie.
1: Dobrze, więc drogi, a czy dzieci słuchają Radia SK? Bo jak słuchają innego, to proszę Jadziu nie mówić absolutnie. Czy one słuchają Radia SK?
2: Nie, dzieci teraz nie słuchają radia.
1: O rety, nie o to nam chodziło. Jadziu, powiedz jeszcze raz, że słuchają.
2: Słuchają.
1: O, dzięki, to była super Jadzia.
2: Radia SK.
1: Radia SK.

0: Ghost Town to Adam Lambert w Radiu SK. Dzisiaj, proszę Państwa, 10 września mamy Dzień Piłkarza.
1: A dlaczego akurat 10 września obchodzimy Dzień Piłkarza, Cinku?
0: Bo wtedy wygraliśmy chyba finał turnieju olimpijskiego w piłkę nożną. To było w Monachium 7-2, tak? Dobrze mówię?
1: O, jesteś przygotowany. To bardzo miło. To bardzo miłostwo.
0: Mam po prostu neostradę i sobie spojrzałem.
1: Masz taki background wiedzy, nie?
0: Tak,
1: młodzi ludzie tego nie mają.
0: No to już cicho. W każdym razie szukamy sposobu, jak świętować Dzień Piłkarza. Pomysłów jest dużo i nigdy się nie kończą. O czym świadczą głosówki, które nagrywacie na SK-owego Messengera. Posłuchajmy kolejnej.
2: No, facet to chyba może strzelić gola. Może tak zaświętować. Mhm. A my dziewczyny zrobić spalonego. Kotleta na przykład.
1: No tak, bo jak kotlet jest spalony, to nie pozostaje już nic innego, jak strzelić gola, skoro jeść się nie da.
0: Na głodniaka zresztą.
1: Dokładnie. Wręczamy pani skarpety eskowe oraz
0: klapki Kubota.
1: Klapki Kubota.
0: Proszę nie grać w nich w piłkę, nie strzelać w nich goli.
3: Gratulujemy.
0: Wszystkiego dobrego.
4: Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
3: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Katowice zapraszają na starcia na najwyższym poziomie. Zobacz w akcji przyszłe gwiazdy światowego futbolu na naszym stadionie. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Katowice przy ulicy Kościuszki 215. Do zobaczenia.
9: I po reklamie.

0: Fest końca i Oskar Cyms w Radiu SK. Sońta i Korościel, dzisiaj 10 września, już w pół do szóstej. Zaraz się będzie ciemno robiło. Patrz, Cinek, jeszcze dwa miesiące temu o tej porze to jeszcze było jasno, wiesz, jeszcze można się było opalać. A teraz, wiesz, patrzę za okno, nie mówię, że już jest ciemno, ale już jest coraz ciemniej. I zaraz, wiesz, zaraz wszystkich świętych, przepraszam, że nie dopuszczam się do głosu, nie, ale akurat mam coś ważnego do powiedzenia. No. Wiesz, zaraz wszystkich świętych, tak. Później święta, wiesz, Sylwester, Nowy Rok i zacznie się robić jaśniej, także to też nie ma co panikować.
1: A co po Nowym Roku, bo nie wiem.
0: Po Nowym Roku jest Trzech Króli.
1: Wośp, Trzech Króli, Wośp.
0: Walentynki.
1: Potem nie mam urodziny, zaraz pamiętasz, którego?
0: No i znowu pandemia, jakoś to się powolutku kręci.
1: Pytałem, czy pamiętasz, kiedy mam urodziny?
0: A pamiętam, w lutym, nie?
1: Tak, którego?
0: Czekaj, o ile się można pomylić?
1: W połowie, właściwie w drugiej połowie. Właściwie to 16.
0: 16. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, na zaś.

0: Nigdy na czasie w Radiu SK to Fastboy i Music Sounds. Sońta Korościel, czyli SK w Radiu SK.
1: I za chwilę Chapel Roan i Good Luck Babe w Radiu SK.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
3: Zapraszam.
2: Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto

0: mgikrotowski.pl. Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
8: To będzie ostatnia reklama. Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour. Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Age, Ring My Bell w Radiu SK. Sońta Krościel, czyli SK w Radiu SK. My już kończymy, a za chwilę z wami Michał Hanczak.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1 FDM.pl.
6: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454. www.drewnopartner.pl.
12: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Marian, jaki laptop jest top?
16: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
17: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
20: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac. Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
21: Natalia Czarnuch, cześć. Witam się z wami ponownie w czwartkowe popołudnie. Na termometrach około 15 na plusie. Tyle w Sosnowcu czy w Dąbrowie Górniczej. Jutro koniecznie trzeba będzie założyć jakąś jesienną kurtkę, bo maks 14-15 stopni w regionie i przelotne opady deszczu.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach. 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 500 000 zł zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach, Patryk F. W grudniu 2023, dzień przed Wigilią, wjechał samochodem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby. Do naprawy ponad kilometr sieci trakcyjnej oraz 400 metrów torowiska. To po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych. Wykolejoną lokomotywę postawiono już na torach. Do pojazdu może wejść policja.
18: SK Sport News.
0: Pewne zwycięstwo biało-czerwonych na początek Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze pokonali 3-0 Portugalię.
22: Przewaga ogromna, aby tak dalej.
23: Dobry rozruch, piękny, zrobiony wstęp.
0: Mówili kibice z Bełchatowa, a w sobotę Polacy zagrają z Izraelem. Aleksander Wukowicz nie jest już trenerem Widzewa Łódź. Szkoleniowiec stracił posadę tuż przed ligowym klasykiem w Warszawie z Legią.
18: SK Śląsk.
21: W pełnym rynsztunku, wspinając się po schodach, chcą uczcić pamięć 343 strażaków, którzy zginęli podczas zamachów na World Trade Center. 12 września w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach odbędzie się honorowa wspinaczka po schodach.
24: Żeby poczuć się tak jak ci strażacy, którzy szli klatką schodową World Trade Center, aby uratować zdrowie i życie ludzkie.
21: Mówił rzecznik Mysłowickiej Straży Pożarnej Wojciech Chojnowski. Od wczoraj możecie korzystać z 2 nowych peronów na stacji Sosnowiec Główny. Jednocześnie czasowo wyłączono z użytku peron numer 3. O szczegółach na sk.pl.
18: Imprezka.
25: Imprezka.
18: Imprezka.
25: Eska.
18: Eska. Czego potrzeba Wam dzisiaj wieczorem, żeby ten czwartkowy wieczór po dniu pełnym zajęć był udany? Mam nadzieję, że na przykład Tylko kochaj mnie od Zali to jest taki hit, który dobrze Wam zrobi. Od niego rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie w imprezce. 2 po 18, tu Hanczak, witajcie!

0: Loser to jest osoba, która poszła na grzybobranie i wróciła z lasu z pustym koszykiem? Możliwe, tak na czasie. Dzisiaj mam wrażenie, że mój Instagram został zalany przez zdjęcia od moich znajomych, którzy poszli na jakieś grzyby. Kiedy oni w ogóle mają na to czas? No moi rodzice na emeryturze na przykład też. No i opowiadają o tym i chwalą się zdjęciami, co takiego w lesie znaleźli. No więc w takim razie może tego będzie dotyczyło moje pytanie, które zadam za chwilę. 664-402-302. Wy dzwonicie, ja zadaję pytanie, a wy odpowiadacie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. I tak to będzie związane z grzybobraniem. Zobaczymy, kto się do mnie dodzwoni. 664-402-302. A to oczywiście Tame Impala już za nami. Hit pod tytułem Loser. Za chwilę m.in. nowość od Toflow. To będzie jej hit Talking Body. Ale wcześniej sprawdźmy, kto się do mnie dobija, bo już ktoś jest na linii. Halo, witam. Halo, jak masz na imię? Słuchawka przy uchu. Najlepiej wtedy Anna. Się usłyszymy. Anna! No to w takim razie coś, co możemy spotkać podczas grzybobrania na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A.
1: To można spotkać na A.
0: No.
1: Akacje.
0: Akacje? Podczas grzybów? No okej, no że drzewo, no dobrze, ale ja bym jednak patrzył pod nogi. 664-402-302, sprawdźmy tutaj. Halo, jaki pomysł i jak masz na imię?
2: Cześć, Paulina.
0: Paulina, no to co można spotkać podczas grzybobrania na pierwszą literę twojego imienia?
2: Prawdziwki.
0: O, i tego wszystkim życzymy. No to jeszcze jedna osoba, szybciutko, halo. Halo, witam na antenie Radio SK z tej strony, a kto po drugiej?
3: No witam, Konrad z tej strony.
0: Konrad, no to na pierwszą literę twojego imienia co można spotkać podczas grzybobrania?
3: Oczywiście największego kozaka w lesie.
0: Konrad, ja coś czuję, że ty jesteś niezły kozak wszędzie tam, gdzie się pojawisz. Kesza, TikTok w Radiu SK. And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

0: Terry Swims na antenie Radia SK w imprezce. Gdyby wszystkich artystów porównać do grzybów, to Teddy Swims byłby prawdziwkiem, zdecydowanie. Mr. Know-it-all na naszej antenie, jaki to jest wokal, jaki to jest talent. No a skoro o tym grzybobraniu już zaczęliśmy i zaczęliście mi nawet donosić tutaj na Messengerze Radia SK, że udało się już co nieco znaleźć w lasach, to może dalej się w tym temacie nieco już jesiennym pobawmy. Przy okazji z przymrużeniem oka rozliczymy się z naszymi byłymi partnerami i partnerkami. Pytanie do Was brzmi, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie? Takie zdanie albo słowo, które pasuje zarówno do byłej, byłego i do grzyba. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Zobaczymy, czy się ze mną dzisiaj w to trochę pobawicie. A że warto zostać z Radiem SK, no to będę Was przekonywał nie tylko tym, że za chwilę Wasze odpowiedzi, ale też nowością od Kuby i Kuby, bo chłopaki, jeszcze przed 18.30.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na Ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Hej, co u Ciebie?
5: Zapisałem się do TB Edukacja.
4: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. TB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
4: TB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: nowych Nestle. Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

0: No ja mam nadzieję, że w czwartkowy wieczór u was bez spiny. No taka jest też imprezka, tutaj się w ogóle nie spinamy, tu luzujemy i szukamy odreagowania po ciężkim dniu w pracy. Denzel, you spin me round na antenie Radia SK za nami. Hanczak z tej strony, czas na was i na rozliczenia z byłymi. Bo pytam was dzisiaj z okazji tego, że sezon na grzyby się rozpoczął, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie. No to startujemy z głosówkami z Messengera Radia SK. Na dobry początek Ania się będzie rozliczała.
1: Co można powiedzieć o byłym i grzybie? Hmm? No cóż, tak jakiś śliski egzemplarz mi się trafił.
0: Może maślak? Pozdrowienia dla Rafała Maślaka, ale on akurat fajny facet i przystojny i porządny, to na pewno śliski nie jest. Tymczasem Andrzej, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie?
2: Uważaj, toksyczny.
0: Okej, okay, no tak, wiadomo jak to jest z grzybami, niby wszystkie jadalne, ale niektóre tylko jeden raz, przypominam. A jeśli chodzi o byłe, to tutaj Andrzej w liczbie mnogiej powiedział, czyli to świadczy o tym, że niby się już raz struł, a potem i tak znowu zabrnął w to samo miejsce. Do tego samego zagajnika. Szabuzy i Tate McRae za chwilę.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej.
4: I jest ich jeszcze więcej.
5: Jeszcze więcej.
4: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
5: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
4: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
5: Zapraszam. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
8: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
7: Siła z pianka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
9: Już jutro nowa scena Winda i konkurencje jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19:55 w Polsacie.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
15: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
14: Znaczy Frostę kupiłeś?
15: Proszę, się nie da.
16: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów. A za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
20: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
17: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
18: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
19: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska SA.
21: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego, Katowice, Spodek.
3: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
22: Lidl, to się opłaca.
23: I po reklamie.

0: За кілька хвилин година 19 в Радіо СК в імпресте Even Easy Bizu All of My Love. То є одна з наших новостей. Всі хіти починаємося вести і напевно по годині 19 теж щось прем'єрового вам заграм, але множество прем'єр. To będziemy mieli dla was dzisiaj późnym wieczorem. Bardzo często jest tak, że właśnie z czwartku na piątek wielu artystów wydaje nowe piosenki, a my w Radiu SK zagramy je jako pierwsi. Po 23 Mati Fuczuło przejmie stery i rzeczywiście do późnej nocy będzie wam grał nowości, na które warto zwrócić uwagę i na które warto rzucić uchem, mówiąc krótko. A dziś wśród tych nowości będzie też wyjątkowa wersja hitu R&B od H'a, która powstała we współpracy z pewnym bardzo znanym polskim raperem. I uwaga, zagramy to jako pierwsi, bo ta piosenka na razie do streamingów nie trafi. To już dzisiaj po godzinie 23. Wszystko na naszej antenie. Bądźcie z nami.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: www.mebli.pl i sprawdź.
1: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
2: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
1: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
2: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
1: Do łazienki też coś znajdę?
2: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
1: To brzmi jak super koncept.
3: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
4: Twoje serce rwie się do pomagania? Motoserce coraz bliżej. Już 12 września spotykamy się na parkingu przed Centrum Handlowym Pogoria. Od 10 zbiórka krwi, a o 11.40 wielkie otwarcie i motocyklowa parada. Do tego pokazy ratownictwa, motocyklowe drifty, symulator dachowania, taniec, kung fu i atrakcje dla dzieci. Przyjdź, podziel się życiem, odkryj swoją pasję. Motoserce 12 września w Pogorii.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Powrót z wakacji? Skorzystaj z rabatu do 40% na szkła okularowe, do komputera, za kierownicę i na co dzień. W pracowniach optycznych wybierzemy okulary dopasowane do twoich potrzeb i codziennych aktywności. Już 10 salonów na Śląsku. Sprawdź lokalizację na www.pracownieoptyczne.pl i umów się już dziś. Pracownie optyczne. Widzimy twoje potrzeby. Oferta dla każdego.
14: I po reklamie.
15: Śląsk na czasie.
16: Natalia Czarnuch, cześć, witam się z Wami ponownie. Po udanym debiucie przyszedł czas na kolejną odsłonę sportowego święta w Tauron Parku Śląskim. Już 26 września odbędzie się druga edycja Tauron Biegu Nowej Energii, która ponownie połączy biegaczy, miłośników Nordic Walkingu oraz całe rodziny chcące aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali konkurencję dla dorosłych i dzieci, a uczestnicy będą mogli rywalizować w wyjątkowej scenerii jednego z największych parków miejskich w Europie. Start i meta ponownie zlokalizowane będą w rejonie pól marsowych. Zapisy już trwają. Więcej informacji na stronie Tauron Parku Śląskiego. Wydarzenie poleca Wam oczywiście Radio SK.
17: Muzyką się żyje.
18: Harry Styles ogłosił nowe koncerty. Będzie to finał ery jego ostatniego albumu Together Together. Wiosną przyszłego roku Harry wystąpi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a latem w kilku europejskich miastach. W Polsce? Nie. Ale najbliżej nas będzie 2 i 3 lipca, bo wtedy będzie koncertował w Berlinie. Potem jeszcze Paryż, Madryt, Rzym, Dublin i Londyn. Tu Harry Styles zaplanował 3 finałowe koncerty na legendarnym Wembley. Pamiętacie hit Daylight? Wykonawca tego hitu, czyli David Kushner, w niedzielę wystąpi w Warszawie, promując swój nowy album. Koncert odbędzie się w nietypowym miejscu, bo w Muzeum Narodowym, a wstęp jest wolny. A tymczasem w Łodzi zaczęła się kolejna edycja Great September. Do soboty w wielu miejscach w mieście będzie koncertowo. Pojawią się zarówno nowi artyści, na których warto zwrócić uwagę, jak i dobrze znane gwiazdy różnych pokoleń. Między innymi Krzysiek Zalewski, Julia Wieniawa, Andrzej Piaseczny czy Liwka.
19: Impreska.
20: Impreska.
18: Alifka pojawi się też w tej godzinie w imprezie w Radiu SK. Zagram hit Obejmuje noce z Jonatanem i PZ-em, ale wcześniej Zara Larsson i Temper City. Self-Aware na dobry początek tej godziny. No i też będzie o grzybach oczywiście i o naszych byłych w tej godzinie. Michał Hanczak, witajcie!

0: To Carla Fernandez w Radiu SK. Kto tęskni już za weekendem? To już naprawdę bardzo blisko, a może ktoś już nawet dzisiaj w imprezowym nastroju?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jeżeli ktoś ma dzisiaj jakieś wieczorowe wyjście na miasto i zaczął już urlop, to teraz będzie mógł naprawdę wprawić się w dobry nastrój, bo zagram nowość, która jest bardzo imprezowa i w sumie to brzmi już trochę jak weekend. MK to jest taki DJ-producent, który ma rękę do takich właśnie klubowych bangerów. Choćby Dior w zeszłym roku nas tutaj kręcił bardzo mocno. A teraz czas na coś świeżutkiego. Living to jest MK, Tristan Henry. Teraz właśnie tę nowość wam zagram. Zróbcie głośniej, jeżeli zaraz wychodzicie na miasto.

0: Jeden DJ remiksuje drugiego DJ-a, bo w oryginale to Kygo Take Me Back, ale Robin Schulz zrobił remix tuning tego kawałka, no i właśnie w tej wersji wam ten numer zagrałem, bardzo imprezkowej. 28 minut po 19, Hanczak z tej strony, za chwilę Dawid Podsiadło, a potem zagraniczny Dawid, czyli David Guetta między innymi się pojawią, ale wcześniej wracamy do zabawy, w której z przymrużeniem oka rozliczamy się z naszymi byłymi, ponieważ sezon na grzyby się zaczął, to dzisiaj pytam, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie. Marta nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK.
1: Co można powiedzieć o byłym i o grzybie? Że i tego nie ma.
0: No, czasami może to i lepiej nawet. W sumie to jakby tak się filozoficznie pochylić nad tym, to dobrze, że byłego nie ma. To znaczy, że ten aktualny nie jest byłym i jest po prostu jedyny w swoim rodzaju. A bez grzybów jakoś człowiek przetrwa, prawda? Jeszcze mamy wiadomość od Agnieszki, która na pytanie, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie, napisała: niby ładny, ale pod kapeluszem było nieciekawie. Niektórzy mają nierówno pod sufitem, inni pod kapeluszem.
2: Reklama. Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie. Między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
9: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
10: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
9: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
10: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
9: Do łazienki też coś znajdę?
10: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
9: To brzmi jak super koncept.
11: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Yeah, yeah.
13: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Katowice zapraszają na starcia na najwyższym poziomie. Zobacz w akcji przyszłe gwiazdy światowego futbolu na naszym stadionie. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
14: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na Ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla Ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zabra

0: Fuka i Vito Bambino na antenie Radia SK. To ja was zabieram teraz na grzybobranie, a konkretnie na rozliczenie się z naszymi byłymi, z uśmiechem, oczywiście z przymrużeniem oka. Pytam was, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybach. No i na przykład Szymon nagrał głosówkę na Messengerze Radia SK. Cześć Szymon.
1: Siemano Radio SK.
0: Witam serdecznie, no to co?
1: Myślisz, że trafiłeś prawdziwka, a potem się okazuje, że trujący. Pozdrowionka.
0: No tak właśnie bywa. Bałem się trochę, że po tym prawdziwku skrócisz to słowo i wyjdzie coś, co nie nadawałoby się na antenę. No to w takim razie może zmieńmy temat. Ola, co jednocześnie można powiedzieć o byłym i o grzybie?
2: Na zdjęciach każdy jeden wygląda super, ale w rzeczywistości wnętrze może być totalnie robaczywe.

0: Kto teraz na fotelu pasażera w samochodzie słucha imprezki, no to pozdrowienia dla wszystkich, którzy są doskonałymi pasażerami. Passenger to Alex Warren na antenie Eski w imprezce przed godziną 20. Czwartkowy wieczór to już praktycznie jest piątek, czyli praktycznie weekend, a weekend zaczyna się w Esce. Przypominam, że od jesieni w piątki gramy bardzo weekendowym trybem już, bo wiele osób rzeczywiście nieco wcześniej ten weekend zaczyna, a przynajmniej czuje już ten weekendowy vibe. No i dlatego jutro, zaraz po naszym poranku, od godziny 9 z Kasią Mesierską będziemy na Was czekać i wprowadzać Was w ten weekendowy nastrój, grając nowości, ale też rapując o planach na weekend, czy na przykład dając Wam razem z Panią Jadzią rady, które mogą się na weekend przydać. No, no właśnie, to wszystko jutro od 9, ale oczywiście na razie nigdzie się nie wybieram, tylko gram dalej, bo po 20 między innymi Damiano Dawid.
1: Promocja.
2: Więcej, jeszcze więcej.

0: Kills, miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Wrzesień, a ty nadal zastanawiasz się, gdzie studiować?
3: Spokojnie. Bogowie wiedzą, że na dobrą decyzję wciąż jest czas.
2: Rekrutacja w Akademii Humanitas nadal trwa. Psychologia, prawo, dietetyka, informatyka, elektroradiologia i inne kierunki.
3: Wybierz swoją drogę i zacznij studia już tej jesieni.
2: Zrób pierwszy krok. Sprawdź ofertę na humanitas.edu.pl.
4: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
5: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
4: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
5: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
4: Do łazienki też coś znajdę?
5: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
4: To brzmi jak super koncept.
6: Home Concept. Aleja Rozdzieńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
7: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Mój tani weekend, moje Biedronce.
3: W ten piątek i sobotę polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na Ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla Ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy. Drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus. Aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Centrum Handlowym M1 FDM.pl.
9: I po reklamie.
10: Śląsk na czasie.
11: Natalia Czarnuch, cześć, witam się z Wami ponownie. Przed nami tyski Oktoberfest w saunach książęcych. Impreza 25 września w Parku Wodnym w Tychach. To będzie wyjątkowy wieczór w klimacie bawarskiego święta. Niezapomniana noc saunowa, podczas której przeniesiecie się prosto do serca Monachium. Czeka na Was połączenie relaksu, aromatycznych seansów i radosnej atmosfery Oktoberfestu. W programie wydarzenia przewidziano rytuały saunowe inspirowane tradycją bawarską, jesienne aromaty, pyszne przekąski w stylu Oktoberfestu, no i oczywiście klimatyczną muzykę. Przypomnę, wydarzenie 25 września w Parku Wodnym w Tychach. Polecamy.
12: Muzyką się żyje.
13: Ta sobota to wielki finał muzycznej trylogii. W Warszawie odbędzie się koncert Historia polskiego hip-hopu, łączący rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nim Dżimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny projekt.
14: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczanie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
13: Dżimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpił m.in. PZ, to STR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115. Koncert odbędzie się w sobotę na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie zaprasza Was Radio SK. Zapraszamy też na kolejne koncerty w ramach naszej trasy SK Music Tour. W ten weekend będziemy w Wałbrzychu i w Rawiczu. Jutro w Wałbrzychu wystąpi m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Krzysiek Zalewski oraz Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Piątek w Rawiczu to m.in. koncert Dawida Kwiatkowskiego. Sobota z kolei należeć będzie do Golców, ale nie tylko. Wstęp wolny, a koncerty poprowadzą eskowi prezenterzy.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Imprezka.
16: Eska.
15: Eska.
13: Minuta po 20. Za chwilę Dawid Kwiatkowski, o którym przed chwilą mówiłem, również wystąpi na naszej antenie razem z Margaret. To będzie ich piosenka, później Ci opowiem, ale wcześniej Rasputin i The First Time od Damiano Dawida. Tu Michał Hanczak. Dobry wieczór.

0: Timbaland i Kerry Hilson podobno dobrze brzmią na łódkach, bo niektórzy jeszcze na wakacjach, jak Kuba i jego ekipa, w Bogaczewie słuchają imprezki. To pozdrowienia też dla tych, którzy w Łodzi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Albo w brzegu, bo czasami Łódź do brzegu przybija. Niekoniecznie geograficznie. 14 minut po godzinie 20 czas na coś świeżego w Radiu SK. Przypominam, że w czwartki wieczorem jesienią mamy nowość, czyli bardzo dużo nowości, które wam gramy już od 23. Prawie jedna po drugiej. Już teraz zapraszam na ten nowy program Matiego Fuczyło, ale teraz też wam coś nowego zagram. No przecież u nas nowości mamy w DNA. Temper City to jest ekipa, która ostatnio podbiła nie tylko naszą antenę hitem Self Aware. Jestem bardzo ciekawy, czy kolejny singiel też przypadnie wam do gustu. Reverse Psychology, tak nazywa się ta piosenka, no to posłuchajmy.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię

0: hit pod tytułem Mango. Mam go w Radiu SK w imprezę, więc zagrałem. Sylwia Grzeszczak się pojawiła, Hanczak z tej strony. 20.30 dochodzi. Jestem bardzo ciekawy, czy dzisiaj jest jakiś powód do świętowania u was. Nie wiem, może jakieś urodziny, imieniny, rocznice, rozwodów, ślubów, jakieś jeszcze inne ważne sprawy, które się wydarzyły. Możemy poświętować wspólnie. Zapraszam do nagrania głosówki na Messengerze Radia SK. To jest też dobra sytuacja i okazja, żeby kogoś przez radio, jak za starych dobrych czasów, pozdrowić. A za chwilę Meduza i Bad Memories wam zagram.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
2: Jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
3: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach, od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
9: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
9: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tyb.pl.
6: TB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
9: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
11: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
12: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: I po reklamie.

To Margaret i Prima Ballerina na antenie Radia SK w Imprezce. No, w Radiu SK żyjemy hitami na czasie i wydarzeniami, które są absolutnie na czasie. I mam dla Was taki muzyczny breaking news, ponieważ do naszego kraju, wiemy to już na 100%, w przyszłym roku wpadnie jeden z najważniejszych DJ-ów na świecie, którego znamy od lat, choćby z takiego hitu jak Lay Low. Proszę bardzo. To oczywiście Tiesto, o nim mowa, ale na przykład jeszcze The Business było. Albo na przykład jeszcze I Will Be Here. Ciekaw jestem, czy w ogóle ktoś pamięta ten hit. Ależ to brzmiało. Tiesto, o nim właśnie mowa. 19 czerwca przyszłego roku wystąpi w Warszawie na stadionie Legii na kolejnej edycji festiwalu Warsaw Music Festival. W tym roku m.in. Black Eyed Peas zagrał Armin van Buuren. Na przyszłym już wiemy, że też będzie grubo. Tiesto do nas wpadnie. To jest informacja naprawdę w ostatniej chwili, także wiecie, chyba jako jedni z pierwszych. No to zagram Tiesto teraz z Karol G. Don't Be Shy w Imprezce.

0: Na panią Lady Gaga też czekamy w naszym kraju. Na razie wiadomo, że Tiesto do nas przyleci w przyszłym roku, 19 czerwca u nas zagra w ramach Warsaw Music Festivalu. No i bardzo się fani muzyki klubowej z tego powodu cieszyć mogą i to dzisiaj świętować. A co jeszcze dzisiaj w imprezie świętujemy, Norbert?
1: Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień, ponieważ swoje pierwsze urodziny obchodzi moje psiecko. Oli, samych wspaniałości, pyszności i długich spacerów życzy tata.
0: O, dużo w tym wszystkim zależy od ciebie też, Norbert. Jest też Bartek i jeszcze też bardzo, bardzo ważna okazja do świętowania.
2: Dzisiaj mój syn kończy 3 lata. Także kochanie, Leonek, wszystkiego najlepszego. A poza tym też łatwa data do zapamiętania, bo 10 dzień wypłaty.
0: O właśnie, bardzo dobrze się składa. Akurat całą wypłatę można wydać na prezenty dla synka. To jeszcze w takim razie Agata.
3: A ja bym bardzo chciała pozdrowić moją koleżankę Justynkę, z którą właśnie pracuję i cieszę się, że jako jedyna ze mną tutaj została.
0: Pozdrowienia. Axwell i Bond dla was.

0: Post Malone i Swae Lee poczęstowali swoim muzycznym słonecznikiem Sunflower, czyli słonecznik przed godziną 21. Są tacy, którzy wciąż mają wakacje, jak Monika.
1: Cześć Eska,
0: cześć.
1: Chciałabym bardzo pozdrowić z moich wakacji, które się niestety na razie kończą, bo jeszcze potem będzie drugi wyjazd. Pozdrawiam serdecznie z Darłówka, tym razem zachodniego.
0: Czyli z nadpolskiego morza, no to super, że jeszcze się szykuje drugi urlop, czyli nie do końca taka spłukana. Bogata dziewczyna nam się odezwała, ale to może dlatego, że już poza sezonem i wtedy trochę taniej. Zupełnie za darmo będziemy wam grali najnowsze hity i to jeszcze dzisiaj wieczorem, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, nasz nowy program po 23. Między innymi Matt Fuczyło dzisiaj wam zagra specjalną wersję hitu Ring My Bell, czyli R&B od H'a z pewnym polskim znanym raperem. Tylko u nas to na razie usłyszycie. A jutro usłyszycie mnie i Kasię Węsierską od 9, bo weekend zaczyna się w Esce. Hanczak, pa!

0: Reklama.
1: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Białas, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na Ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla Ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
9: Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w Gliwicach. Co o tym myślisz? Miasto rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące możliwego ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw w godzinach od 22 do 6. To temat ważny, mający wpływ na codzienne życie mieszkańców. Teraz czas na Twój głos. Od 26 sierpnia do 16 września weź udział w konsultacjach online na platformie Decydujmy Razem lub w punktach stacjonarnych. Szczegóły na gliwice.eu.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Powrót z wakacji? Skorzystaj z rabatu do 40% na szkła okularowe, do komputera, za kierownicę i na co dzień. W pracowniach optycznych wybierzemy okulary dopasowane do Twoich potrzeb i codziennych aktywności. Już 10 salonów na Śląsku. Sprawdź lokalizację na www.pracownieoptyczne.pl i umów się już dziś. Pracownie optyczne. Widzimy Twoje potrzeby. Oferta dla każdego.
13: I po reklamie. Śląsk na czasie.
14: Po udanym debiucie przyszedł czas na kolejną odsłonę sportowego święta w Tauron Parku Śląskim. Już 26 września odbędzie się tam druga edycja Tauron Biegu Nowej Energii, która ponownie połączy biegaczy, miłośników Nordic Walking oraz całe rodziny chcące aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. A tymczasem już po raz 18 w Dąbrowie Górniczej odbędzie się akcja Motoserce. W tę sobotę na parkingu Centrum Handlowego Pogoria w rytmie silników popłynie krew dla potrzebujących.
15: Będzie kilkanaście namiotów, które będą rozstawione i tam się będą właśnie takie odbywały różne panele.
14: Mówił jeden z organizatorów, Andrzej Druszcz.
16: SK Śląsk News.
17: Natalia Czarnuch, zapraszam Was na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy sobie o tym, że formalnie prawo chroni dzieci poniżej 13 roku życia przed reklamami, to niestety w internecie mamy do czynienia z nagminnym promowaniem produktów. Robią to youtuberzy czy influencerzy. O tym problemie za chwilę. Porozmawiamy też o wzroście ceny paliw na stacjach. To niepokoi ekonomistów. Droższa benzyna i olej napędowy oznaczają bowiem nie tylko wyższe wydatki kierowców, ale mogą też przełożyć się na wzrost cen wielu innych produktów i usług. 9 zł za litr oleju napędowego to już poważny problem nie tylko dla mieszkańców Katowic, Chorzowa czy Sosnowca. O tym również porozmawiamy za moment. Zajrzymy też do Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach. Tam odbędzie się honorowa wspinaczka po schodach. To z okazji rocznicy World Trade Center. To i wiele innych ciekawych materiałów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie z nami na 99.1. Zaczynamy.
16: SK Śląsk.
17: A zaczynamy od tego, że przed nami planszówki w Spodku. Wydarzenie już 19 i 20 września to dwudniowy festiwal i targi gier planszowych odbywające się nieprzerwanie od 2018 roku. Planszówki 2026 przed nami, impreza 19 i 20 września w katowickim Spodku. Ze mną w studiu Radia SK jest
0: Łukasz Piechaczek, organizator.
17: No właśnie, co to za wydarzenie? Co ciekawego będzie się działo?
0: Jest to impreza przede wszystkim właśnie dla miłośników planszówek, ale nie tylko. Oczywiście właśnie impreza nazywa się Planszówki Spodku, od tego zaczynaliśmy, ale z roku na rok się rozrasta, tematów jest coraz więcej. Mamy już nie tylko właśnie planszówki, ale też w strefie targowej mamy ponad 100 wystawców, którzy przyjadą z grami fabularnymi, z łamigłówkami, z książkami, komiksami. Będzie nawet rękodzieło, jakieś akcesoria do gier, gadżety dla geeków, puzzle. Będą różne strefy tematyczne, właśnie będzie olbrzymi Games Room w Spodku, gdzie gramy w planszówki, będą też właśnie, będzie osobna strefa RPG, będzie osobna strefa turniejowa, będą Mistrzostwa Śląska w układaniu puzzli na czas, będzie też osobna strefa rodzinna, gdzie możemy pograć właśnie z młodszymi dziećmi, no cała masa atrakcji.
17: Czyli można powiedzieć, że impreza dla każdego.
0: Tak, każdy tutaj u nas znajdzie coś dla siebie.
17: Zatem jak wygląda sytuacja z biletami?
0: Bilety są do kupienia aktualnie online, można już sobie zarezerwować, ale też będzie normalnie kasa, taka standardowa kasa biletowa na wejściu, więc tutaj każdy może sobie wybrać. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, czy będzie miał czas, może przyjechać dopiero później i też bez problemu bilet zakupi. Ceny są zróżnicowane, mamy bilety dwudniowe, które aktualnie kosztują 65 zł, mamy bilety jednodniowe osobno na sobotę, osobno na niedzielę. W sobotę jest troszkę więcej atrakcji, impreza trwa troszkę dłużej. Jest też większy wybór gier na wyprzedażach, póki właśnie jeszcze ta impreza się zaczyna, więc bilet jednodniowy zwykły to jest 45 zł. W niedzielę impreza właśnie jest troszkę krócej, więc bilety są też tańsze, to jest 35 zł. Oprócz tego mamy też bilety właśnie ulgowe dla studentów, emerytów, dla dzieci, uczniów, osób niepełnosprawnych, a dzieci do lat 6 wchodzą za darmo.
17: Jeżeli mówimy o biletach, to musimy też porozmawiać o godzinach, w których impreza będzie się odbywać.
0: Jak najbardziej. W sobotę startujemy o godzinie 10. Jeśli ktoś kupił bilet online, można przyjść już wcześniej, to będziemy szybciej wtedy się wejdzie oczywiście. I w sobotę tak, strefa handlowa działa do 19, natomiast gramy w Games Roomie jeszcze do 21, a w niedzielę, tak jak wspomniałem wcześniej, jest troszeczkę krócej, od 11 do 18 i tutaj już jakby cała impreza trwa w tych godzinach.
17: Games Room olbrzymi, na płycie Spodka, no będzie to robiło wrażenie i co ważne, tam też doradcy, którzy nam doradzą jak grać i jakie planszówki wybrać, które nam najbardziej będą odpowiadać.
0: Jak najbardziej, mamy ponad 700 różnych tytułów, wiele z nich mamy po kilka egzemplarzy, także to jest ponad 1000 pudeł. Mamy tam właśnie osoby, które obsługują to, tak zwane zielone koszulki. Są to osoby, które normalnie grają na co dzień w planszówki, jest to ich hobby, znają się na tym, mają szeroką wiedzę, doradzają bez problemów, co zagrać, pomagają też z tłumaczeniem zasad, pomagają znaleźć miejsce przy stoliku.
17: Zatem można powiedzieć, że impreza z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, bo wy się rozrastacie.
0: Tak, zdecydowanie. Zaczynaliśmy w 2018 roku od fragmentu zaledwie antresoli Spodka i 2000 uczestników, natomiast w tym momencie mamy cały Spodek, a do tego jeszcze pół Międzynarodowego Centrum Kongresowego. No i aktualnie nasza frekwencja w ostatnich latach to jest tak między 8 a 9 tysięcy uczestników.
17: No, te liczby już robią wrażenie. Jeżeli ktoś chce spędzić weekend odrywając się troszkę od telefonu, od tego elektronicznego świata, no to chyba wie, co robić.
0: Zdecydowanie zapraszam wtedy na planszówki Spodku. Jest to super impreza dla całych rodzin, dla grup znajomych. Można też przyjść tutaj po prostu poznać kogoś, właśnie innych hobbystów, innych ludzi, którzy są zainteresowani tym hobby.
17: No, a jeżeli o hobby mowa, to warto podkreślić, że na planszówki w Spodku potrafią przyjechać osoby nawet z drugiego końca Polski.
0: Tak, zdecydowanie. Jakby no trzon naszych uczestników to jest wiadomo tutaj region, województwo, czy ogólnie południe Polski, ale tak, są też osoby, które przyjeżdżają na naszą imprezę właśnie z innych rejonów, gdzieś tam z Polski centralnej, a nawet z drugiego końca, gdzieś tam z Pomorza.
17: Jeżeli nie macie co robić, jeżeli jesteście fanami planszówek, albo po prostu jeżeli chcecie super bawić się właśnie z dala od elektroniki, to wpadajcie koniecznie 19-20 września do Spodka. Informacje o biletach znajdziecie już teraz na planszówkiwspodku.pl.
0: Tak, jak najbardziej. Jakby są tam wymienione wszystkie ceny biletów. Można też stamtąd przejść do serwisu Biletomat, gdzie te bilety są sprzedawane.
17: A impreza poleca Wam oczywiście Radio SK. Koniecznie wpadajcie, będzie fajnie. Chociaż formalnie prawo chroni dzieci poniżej 13 roku przed reklamami, to niestety w internecie mamy do czynienia z nagminnym promowaniem produktów. Robią to youtuberzy czy influencerzy. Dlatego Sosnowieckie Stowarzyszenie Moc Wsparcia rusza z kampanią, która ma pomóc rodzicom i dzieciom rozpoznawać mechanizmy marketingowe. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
4: Adrian Drdzeń, Stowarzyszenie Moc Wsparcia. W stowarzyszeniu zwracamy uwagę na to, jak różnego rodzaju treści, które pozornie wydają się treściami, komunikatami przyjacielskimi, treściami ze strony liderów, kolegów, no my mówimy o nich influencerów, czyli tych, którzy jakoś wpływają na kształtowanie świadomości dzieci, jak w tym wszystkim gdzieś zaszyty jest przekaz reklamowy i jak my jako rodzice, opiekunowie tego doświadczamy. Bo często zdarza nam się, że dostajemy prośbę mniej lub bardziej nachalną ze strony swoich dzieci, żeby kupić jakiś produkt, o którym w ogóle pierwszy raz się dowiadujemy. W ślad za tym idzie informacja, że ten produkt za chwilę się skończy, nie będzie go, jest limitowany. Patrząc na jego jakość, czasami cenę, no mamy duże wątpliwości co do tego, czy on w ogóle jest potrzebny, ale też patrząc na tą stertę różnych innych rzeczy, które gdzieś są już w domu, próbują podjąć rozmowę z dzieckiem, jakoś mu wytłumaczyć, czy to nie jest coś, czego potrzebuje. Dlatego ruszamy z lokalną kampanią, która też gdzieś, no mam nadzieję, w regionie będzie słyszana. Jak nazywać przekazy, które kierują naszych dzieci, influencerzy, youtuberzy, osoby, które dla dzieci często są bardzo ważne i interesujące, a w tym wszystkim gdzieś próbują włączyć element marketingowy, sprzedażowy.
18: Chodzi o pracę nad rodzicami, nad dziećmi. Kogo trzeba przekonać, że to wszystko, co słyszymy, no nie do końca jest prawdą?
4: To jest zmiana, która wymaga działań na wielu polach. Po pierwsze, polskie prawo mówi jasno, nie wolno reklamować produktów, kierować reklamy bezpośrednio do dzieci. I teraz, oczywiście to nie jest reklama wprost, bo musimy sprawdzić jedną rzecz, że ona nie dzieje się w telewizji. To nie jest tak, jak kiedyś, że możemy, nie wiem, przełączyć tą reklamę jakoś, ograniczyć dostęp do tej reklamy, że mamy jakoś wpływ na to, co nasze dziecko ogląda. Nasze dziecko słucha pewnej osoby, pewnego wydarzenia, które jest bardzo ciekawe, które jest kolorowe, które jest dla niego atrakcyjne, bo potem rozmawia o tym ze swoimi kolegami i w tym wszystkim nagle słyszy nie wprost, właśnie w taki sposób zaszyty, zaraz braknie, nie będzie, czasem to jest piosenka, czasem to jest jakaś mnemotechnika, czasami to jest zaproszenie do grywalizacji. I pytanie teraz właśnie, z jednej strony chcemy edukować rodziców, dawać im narzędzia, żeby słyszeli o tym, jak rozmawiać z dzieckiem, dlatego czasami proste powiedzenie, nie kupić tego, bo to jest jakiś badziew po prostu najgorszej jakości, jest niewystarczające, bo to dyskredytuje w oczach dziecka, jego lidera, jego idola, dlatego nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć. Dla dzieci ważne są osoby znaczące i tego nie zmienimy. To, co możemy zmienić, to sposób informowania, ta kolorowa przygoda, to, co widzimy na ekranie, to po prostu jest kawałek ich pracy zawodowej. Oni to wykonują po to, żeby mieć z tego pieniądze. Jasne, możesz to oglądać, możesz jakoś też się tym cieszyć, no ale z drugiej strony też wiedz, że to, co przy okazji tego ci proponują, to wcale nie jest wynikające z tego, czy bardzo lubią, czy nie chcą, żebyś to się dobrze rozwijał, to dla nich to jest po prostu sprzedaż produktów. Z drugiej strony do rodziców też taki kawałek, no właśnie związany z tym, żeby mieli większą uważność. Jednak nie ukrywajmy, dla nas jako rodziców, opiekunów jest też pewnym odpoczynkiem, pewnego rodzaju formą złapania oddechu, jak dziecko siada do telefonu, siada przed monitorem i tego już nie jesteśmy w stanie w XXI wieku wyeliminować. To jest element stały ich funkcjonowania. Pytanie, czy zwracamy uwagę na to, co te treści tam prezentują i do czego one zapraszają. My znamy to, bo nie wiem, pojawiają się jakieś filmy i przy okazji tych filmów idzie jakiś marketing, to jest animacja, to jest bajka, wiadomo, dzieci chcą to mieć. To jest jedna rzecz, bo to jest powiązane, to jest jasne, to jest klarowne, to jest nazwane. Pojawił się film, w ramach tego filmu, który możemy obejrzeć, idzie jakaś część marketingowa. Z drugiej strony, to co obserwujemy dzisiaj jest bardzo niebezpieczne, to pojawiają się osoby, które wplatają w swoje treści rozrywkowe, edukacyjne czasami, jakieś produkty i ich interesem jest jawnie to właśnie, żeby sprzedać ten produkt, żeby sprawdzić. To jeszcze jest bardzo ciekawe, że ten rynek nie jest do końca zbadany finansowo, ale patrząc, ile zamówień zostało zrealizowanych na różnych platformach, przejrzeliśmy te platformy różne, i zostało zrealizowanych zamówień, to idzie, to zysk idzie w miliony złotych. To są naprawdę potężne pieniądze, które to my finansujemy te dochody, a tak naprawdę finansujemy je nie w sposób zamierzony, chętny, celowy, tylko w taki sposób, gdzie nasze dziecko zostało w jakiś w jakiś sposób zmanipulowane, być może nawet trochę oszukane. No i my teraz stoimy w takim wyzwaniu, no jak kupić to, nie kupić tego, no jedno kupię. No tak, tylko że jak jedno kupi, a pomyślę o tym 2 miliony rodziców, no to już efekt jest osiągnięty.
18: W jaki sposób będziecie tą akcję prowadzić? Co takiego się będzie?
4: W zeszłej edycji kampanii sprawdziła nam się bardzo formuła podcastowa, więc kontynuujemy ją. Podcast Jak zrobić to źle. To jest różna forma rozmowy, różna forma zaproszenia rodziców, żeby nie z nadęciem, nie z dużym poziomem wiedzy eksperckiej, ale z konkretnymi, praktycznymi rozwiązaniami, które mogą działać, jak mogą spojrzeć na tą sytuację, co mogą zrobić, do czego mogą sięgnąć, jakie są przepisy prawa obowiązujące. To jest bardzo ważne, żeby też do tego móc sięgać. Uruchomiliśmy też taki marketingowy film, teledysk, mam nadzieję, stanie się też w rodzaju wiralem, po to, żeby humorystycznie zwrócić uwagę na to, że możemy wszystko wszyć w ten rodzaju techniki marketingowe, że jak coś ubierzemy w dobry rytm, jak coś ubierzemy w kolorystykę, jak coś zachwalimy odpowiednio, to jest duża szansa na to, że ktoś może to chcieć. Tutaj tym elementem jest przysłowiowy kapeć, który tak naprawdę nie jest nikomu potrzebny, bo on nie jest do życia konieczny, ale sposób, jak to przedstawiamy, ma właśnie odzwierciedlić te techniki, które są stosowane po to, żeby rodzice mogli na nie reagować i na odpowiednio wcześnie nazywać. Musimy mieć świadomość tego, że grupa rówieśnicza jest niezwykle ważna. My żyjemy w relacjach, dzieci potrzebują rodziców do tego, żeby te relacje budować, ale w pewnym momencie odkrywają, że rodzice to już mają inne spojrzenie niż grupa rówieśnicza. I faktycznie to jest duży problem, bo jeżeli grupa rówieśnicza ma akurat plecak tego jakiegoś wykonawcę, tego influencera, ma, pije taki napój, przypominam, że też to w pewien sposób buduje niezdrowe nawyki żywieniowe, dlatego że mamy presję na to, żeby pić tego rodzaju produkty, jeść tego rodzaju żywność, a wcale ona nie jest jakościowo odpowiednia, więc to, co możemy zrobić, to jest siąść i pogadać z dzieckiem i zapytać się, co dzięki temu zyskasz, co możesz mieć, a czy masz jakiś inny sposób na to, żebyś to osiągnął. To zawsze będzie rozmowa i to będzie zawsze kawałek czasu, a z tym jest różnie u nas. Jednak jako dorośli jesteśmy w pędzie, mamy dużo obowiązków, liczymy na to, że szkoła trochę na to ciąży, a to idź na dwór, to pogadaj z kolegami, a to siądź sobie, dobra, możesz, tam tablet, no to pół godzinki, no ale tam też jest ktoś, kto zapewnia te właśnie bodźce, kto zapewnia te relacje, kto podpowiada, ty słuchaj, no jestem twoim dobrym kolegą, my jesteśmy twoimi przyjaciółmi, my cię lubimy, bądź w naszym zespole. Przynależność to jest coś, czego nie możemy dzieciom odebrać, bo my też to lubimy, ale tu jest bardzo ważna różnica, my jako dorośli możemy zdecydować, nie chcę tego, nie kupię tego, nie chcę w ogóle brać udziału w tego rodzaju akcji, mogę się na nią zdenerwować, wkurzyć, powiedzieć, Jezu, ale już kombinuję z tym przekazem. Dziecko tego nie ma, nie ma tego aparatu, dlatego polskie prawo i unijne prawo broni dziecko, chroni dziecko przed tym, żeby treści reklamowe do niego kierowane nie były, no bo ono formalnie żadnego produktu kupić nie może. Były takie czasy, kiedy mieliśmy mniej dostępnych produktów, teraz jest ich bardzo dużo, no i dziecko mówi, chciałbym to mieć, to znowu jest do rodziców, ale zatrzymaj się, zobacz, bo pytanie jest takie, czy ty dajesz dziecku coś, co faktycznie sprawia mu przyjemność, radość i wzmacnia jego poczucie ważności, bo też o to chodzi. Czy ty po prostu napędzasz marketing jakiegoś influencera, jakiegoś youtubera, kogoś, kto zarabia na tym pieniądze? On nie ma żadnego interesu w tym, żeby wesprzeć twoje dziecko, nasze dziecko w tym, żeby ono jakieś było, nie wiem, bardziej wartościowe, czuło się bardziej sprawcze. A to są te elementy, które dziecko potrzebuje. I oczywiście może być tak, że sami się złamiemy. Ważne jest też przy tym, żeby jak się już tak decydujemy na to, żeby to też omówić. Mówiąc po prostu, tutaj, mogę kupić jedną taką rzecz, sprawdzimy, jak ona jest jakościowo. Powiem ci też, jak ja o tym myślę, a ja to myślę w ten sposób, że fajne to robią, opowiadają to świetnie, jednocześnie musisz wiedzieć, że to jest ich praca zawodowa. Oni tam nie przychodzą dla relaksu pomiędzy jednym a drugim zadaniem, bo oni tam przychodzą do pracy. I teraz ta rzecz, jak my ją kupimy, to oni na tym zarobią dużo pieniędzy. Wczoraj gadaliśmy o tym, że ty chcesz mieć nowy komputer, więc pomyślmy o tym, czy ty chcesz pomóc mieć komputer im, a odsunąć się i oddalić do swojego, czy jednak jakoś jesteśmy w stanie się tutaj utrzymać w tym i to ty byś pracował na swój komputer, w sensie no, utrzymywał, zbierał te pieniądze tam, skarbonki i tak dalej. To jest jedyne rozwiązanie, poszerzanie perspektywy poza tą perspektywę, którą dziecko usłyszało w przekazie. Właśnie to jest ten knif związany z tym, że ono bardzo mocno wierzy w to, co usłyszało od tej osoby w tym przekazie, w tej komunikacji. Do nas, jako do rodziców, należy to, żeby to wyjaśnić. Słuchaj, rozłóżmy to na czynniki pierwsze, posłuchaj, co oni tutaj mówią, nie? Na pewno braknie, zobacz, jest tego tyle, tutaj tyle, tyle tego i tak dalej. I za chwilę okazuje się, że ta emocjonalna część, która się buduje w dziecku, ona opada, mówi, ja w sumie tego nie potrzebuję.
18: Abyście śledzili rynek i faktycznie dużo tego jest w internecie, w telewizji, tych takich treści, które wpływają mocno na dzieci, a dzieci wpływają na rodziców.
4: bardzo dużo. To jest, okazuje się, że to jest znaczący kawałek branży marketingowej. Mamy takie czasami przekonanie, poczucie, że powstały pewne zespoły, pewne grupy tylko po to właśnie, żeby docierać do dzieci i sprzedawać produkty. Trudno tutaj znaleźć złoty środek, no bo z jednej strony, jeżeli ktoś jest zespołem, tworzy jakieś piosenki, zaprasza na swoje koncerty dzieci, to te dzieci nigdy nie przyjeżdżają same, tylko przyjeżdżają z rodzicami. I druga rzecz jest taka też, że jak sprawdzaliśmy, ile produktów sprzedają w przedzamówieniach te grupy różnego rodzaju, wiele ich sprawdziliśmy, to się okazuje, że to idzie w miliony. Czasami staje się to główną treścią w ogóle w danym momencie, w danym okresie, czyli jak są święta, to będzie za chwilę coś, jesteśmy pewni. Jak jest nowy rok, to będzie nowy rok szkolny, to jest back to school. Jak będzie coś za chwilę, co jest przełomowe, na pewno będzie tam jakiś produkt z tym związany, obrędowany tym logo i tam wskazujący. I tak naprawdę jako rodzice co chwilę mamy z tym styczność, no chociażby nawet różnego rodzaju płatne współprace, o których my nie wiemy, bo tak fajnie to wygląda, że byli w takim miejscu, tam się bawili, chodźmy do tej bawialni, chodźmy do tego miejsca, chodźmy do tego, no tak, tylko że okazuje się, potem tam nie jeżdżą ekspresyjnie, w taki sposób, że nie wstali rano, mówią, a może pojedziemy tutaj. Tylko to jest załatwione z menadżerem, kwestia sprzedażowa, płatnej współpracy, będziemy u was, jak zapłacicie. A potem ja słyszę, że jedźmy koniecznie do tego miejsca. Czemu? Bo oni tam byli. Musimy tam być na tym. Okay? No i to już jest element, który uważam nie jest fair wobec nas rodziców, a szczególnie nie jest fair wobec dzieci, które powinniśmy chronić. One w ogóle nie powinny mieć dostępu do tych elementów treści marketingowych, sprzedażowych, no bo one nie umieją decydować i wybierać o tym, co z tym zrobić, czując potężną presję na to, że muszą to mieć. Kreujemy taki system, gdzie dzieciaki na potężnym poczuciu lęku, że za chwilę pojawi się znowu coś, gdzie oni nie zdążą, tego nie będzie. To jest bardzo delikatna sprawa, dlatego że te komunikaty, no właśnie dlatego się chcieliśmy zająć łowcami reklam, żeby przekształcić je trochę w tych działaniach, w tym kierunku, w projekcie, bo to nie są działania, które są marketingowe wprost. Nie jest reklama, która zaczyna się jak standardowa reklama, która jest zakazana. To jest reklama, która jest właśnie wplątana tymi elementami pewną wypowiedź danej osoby. I on od niechcenia mówi, słuchajcie, gdybym ja miał wybierać, gdybym ja coś miał wam zarekomendować, to aż wcale to będzie bardzo agresywne, to znaczy musisz biegnąć już, idź, kup już, zadbaj o to, żeby mieć, bo jak nie będziesz miał, no to będzie ten brak, nie na pewno tego i tak dalej. Czy to ta reklama nie jest reklamą wprost? Być może to jest kwestia nasza, żebyśmy definiowali jasno, że my się nie zgadzamy i my to widzimy jako dorośli. Słuchaj, no to nie możecie tak komunikować naszym dzieciom tych produktów, bo ja widzę, że to jest jakieś nagranie, live, cokolwiek, no ale tu jest wprost przekaz reklamowy, bo moje dziecko, po czym poznaje, no moje dziecko przyszło, powiedział, że chce to mieć. A przed obejrzeniem tego nie miało takiej potrzeby, więc nie możemy udawać, że to jest tylko i wyłącznie. Więc myślę, że to jest kwestia, którą już powoli prawodawstwo się zajmuje. Wiem, że UOKiK zajął się pewną formułą sprzedaży właśnie na tym bazującą, ale ich jest o wiele, wiele więcej. Myślę, że to potrzebujemy naprawdę dużej uważności naszej jako rodziców w tym zakresie. Jest też tak, że prawo się nowelizuje bardzo wolno, tak? No, a znowu trzeba powiedzieć jasno, że postęp medialny, ale też postęp związany ze sposobem sprzedaży następuje bardzo szybko. Więc tutaj musielibyśmy być adekwatnie w tym czasie. Jakiejś dużej wiary nie pokładam w tym, że nagle uda nam się całe prawo zmienić, ale wydaje mi się, że jeżeli zaczniemy o tym mówić, nazywać pewne rzeczy, wkurzać się na nie, że ja się nie zgadzam, okej, to nie jest tak. Nauczymy się mówić o tym dzieciom, co to jest, jak to nazywamy, to mamy znaczącą szansę na to, że ta odnoga marketingowa po prostu się zamknie. Jeżeli by social media zostały wyłączone na miesiąc, to podejrzewam, że tamte osoby no, straciłyby możliwość zarobkowania pełnego. Nie mówię o tym, że to jakieś są współprace z social mediami, tylko chodzi o sprzedawanie samych produktów, bo nasze dzieci by nie miały potrzeby ich posiadania, bo się by o nich nie dowiedziały, nie? A możemy im opowiadać o różnych innych fajnych przygodach, rzeczach, to jest się w stanie zastąpić. Więc myślę, że tu jest kwestia naszej uważności, nazywania pewnych rzeczy, a być może w ślad za tym pójdą zmiany prawne.
18: Ania Hacuś, jestem właścicielką agencji reklamowej Bispo PR i twórczynią programu edukacji medialnej dla dzieciaków. Jest źle. Marketing wobec dzieci jest, istnieje, ma się bardzo dobrze, a powinno być go zdecydowanie mniej. I taka jest generalnie, takie jest moje marzenie, żeby nawet jeśli nie będzie mniej tego marketingu kierowanego do dzieci, to pewnie nie będzie, bo to jest grupa docelowa, na której dosyć łatwo można zarobić dosyć duże pieniądze, to na pewno im większa będzie świadomość nas rodziców, nas edukatorów i dzieci, tym te zakupy i decyzje zakupowe będą mądrzejsze i być może rzadsze.
19: A w jaki sposób właśnie się wpływa na dzieci? Jak wyglądają te takie triki marketingowe?
18: No, rzeczywiście jest tak, że tutaj trudno o taką jedną spójną odpowiedź, bo chyba najlepiej oddałoby to słowo, że na dzieciaki wpływa się wielu aspektowo. Bardzo często jakby my jako dorośli wiemy, że oglądamy blok reklamowy, wiemy, że te reklamy tam są i czemu one służą i tak dalej. Dzieciaki nie mają mają tego świadomości. I jakby kształtowanie w nich różnego rodzaju potrzeb, odwoływanie się do autorytetów dla dzieciaków, pokazywanie jakby jak ten produkt zmieni ich życie, wpływanie na to, że oni chcą się czuć dobrze w grupie. Ten cały pressing, który w tych reklamach występuje, ten cały pushing, który w tych reklamach występuje, no jest ogromny. I rzeczywiście jest tak, że bardzo często dzieci oglądają jakieś treści, które w ich odczuciu są treściami no, obiektywnymi. Wchodzą na jakiś kanał na YouTube, oglądają jakiegoś swojego ulubionego YouTubera i tam w międzyczasie dochodzi do bardzo wielu przekazów reklamowych. Ktoś jest jakoś konkretnie ubrany, wskazuje markę konkretnego produktu, pije konkretny napój. To nic, że to ma się w ogóle nijak do jego do ogólnej wymowy kanału, prawda? Dzieci tego w ogóle nie łapią, mówiąc bardzo kolokwialnie, nie czują. Oni widzą i ta ich percepcja jest no taka, no, wiadomo, prostsza, szybsza, konotują konkretny produkt z konkretnym twórcą i po prostu chcą go mieć. Niezależnie od tego, że dzieci na przykład nie mają świadomości, że oglądają blok reklamowy i gdybyśmy się spytali w ogóle, co to jest reklama, to uwierzcie mi Państwo, bardzo duża część z nich nie ma pojęcia.

0: Proszę wierzyć, że jakby bardzo często jest tak, że oni otwierają oczy. O, to jest coś, co ja już gdzieś tam słyszałem. Oni potrafią sobie poradzić z tworzeniem własnych reklam, a na podstawie tego na przykład wyciągnąć wnioski, jak są w takim razie manipulowani przez świat. Więc ta dwutorowość tutaj, to, że będziemy jednocześnie powinniśmy uczyć i dzieci, i rodziców, w moim odczuciu jest jakby jedynym gwarantem sukcesu. To bez dwóch zdań. Twórcy reklam potrafią sprytnie obejść te wszystkie zakazy. I w związku z tym, że no, prawo jest, jakie jest, i mówi, i dobrze, że takie jest. Takie, które zakazuje takiej bezpośredniej reklamy produktów, takiej komunikacji bezpośredniej dla dzieci poniżej 13 roku życia. Więc w związku z czym te reklamy są dedykowane do nas, dorosłych. To jest, słuchajcie, bardzo taka sztuka naprawdę na najwyższym poziomie komunikacji, żeby mówić do mamy, tak żeby wyzwolić potrzebę w dziecku i jednocześnie tak, żeby ta mama czuła, że robi dobrze, kupując ten produkt dziecku. To już jest wyższa szkoła jazdy komunikacyjnej i to jest gro ekspertów, którzy na tym siedzą, bo jakby tutaj każdy element tego przekazu ma ogromne znaczenie. Czyli właśnie i muzyka, i warstwa leksykalna, i warstwa wizualna. I wystarczy, że wpleciemy jakiegoś tygryska do opadków śniadaniowych reklamy i na przykład zaczniemy czcionkę, zmienimy troszeczkę na taką bardziej dziecięcą. I oczywiście on ciągle mówi do mamy, on ciągle mówi do taty, babci albo innego dorosłego, ale w praktyce to w dzieciach wyzwala poczucie takiej chęci posiadania tego konkretnego produktu. Także to jest, dlatego to jest takie ważne i dlatego musimy o tym mówić, bo to naprawdę my sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo jesteśmy manipulowani, jak bardzo jesteśmy manipulowalni my dorośli, a już nie mówimy o dzieciach, które naprawdę nie muszą tego wszystkiego wiedzieć i które naprawdę tą swoją taką przepiękną, dziecięcą naiwnością wchodzą w ten świat, nie mając świadomości, że są po prostu dla ludzi klientami.
1: Anna Jedyna Grykała, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sosnowcu. Moc wsparcia już kolejny raz z miastem Sosnowiec porusza tematy bardzo wrażliwe i takie bardzo trudne do zaakceptowania i dla dzieci, i dla rodziców, czyli narażenie na oddziaływanie reklam do dzieci, które nie powinno do nich być skierowane, bo prawo tego zakazuje. Nie powinno być reklam dla dzieci, one gdzieś podskórnie są realizowane przez różne osoby, instytucje, cały ten rynek marketingowy i sprzedaży jest na nich dedykowany i zatem jakby kreują tego klienta, który potem idzie do rodzica po pieniądze. I teraz trzeba w tej kampanii pokazać i chcemy, żeby też rodzicom i dzieciom uświadomić, że oni są takim samym klientem tej kampanii, jak ci, co kupują. Że te wszystkie reklamy, które nie powinny być reklamami, a są, bo promują jakiś produkt, jakąś zabawkę, że to nie jest tak, że jak jej nie mam, to ma być odrzucone. Żeby też ta rozmowa uświadamiała i dzieciom, i rodzicom, że to kupowanie nie zawsze ma sens, tak? Że to jest, za tym idzie zysk, chęć zarobienia przez tych, których oni traktują jako swoich liderów, osoby, którym ufają, wierzą, że to są takie dobre, ładne rzeczy. I teraz na wsparcie poruszę tematy, które są pewnie czasem niewygodne i mało do wdrożenia dla rodziców, no bo jak dzieci spędzają dużo czasu na komórce, to też ten czas jest dla innych. No tak nie powinno być. Także cieszę się też, że miasto Sosnowiec, ja o tym też mówiłam wcześniej, zakaz komórek, czyli tych narzędzi do tego, żeby się komunikować w szkołach, czy w tym miejscu, gdzie się powinno uczyć, nawiązywać relacje te bliskie, że wprowadziło już wcześniej, a i też, że prawo już też poszło za miastem Sosnowiec i też już nie ma takiej możliwości, żeby od 1 września w szkołach komórek używać. Mamy się uczyć, też ta kampania pokazuje, żebyśmy się uczyli rozmawiać z dziećmi, słuchać tych dzieci, żeby nie czuły się odrzucone, że nie mają, tylko żeby też rozumiały, że to jest kampania reklamowa, że one w tym biorą udział, że one promują te produkty, że to nie jest zaufanie, przyjaźń z tym kimś, kto to promuje, sprzedaje, pokazuje, że to jest po prostu zwykły biznes. Będzie to niełatwe, ale też i moc wsparcia, i takie miejsce jak tutaj, gdzie też można jako rodzic gościć o pomoc, o poradę, jak już jest coś trudniejszego, jak już jest ten problem, już możemy nie powstrzymać dziecka, wiemy, że będzie się czuł odrzucone lub jest, ma kłopoty psychiczne, właśnie w tym miejscu może takiej pomocy dostać. I trzeba po prostu czas o tym mówić, trzeba to pokazywać, że jest to kłopot, że to nie jest kolorowy program, kolorowy film, że te zabawki, to wszystko, że to po prostu zwykły rynek. Rynek, który powinien być zakazany do promocji, dedykowany dla dzieci, ale także z dostępem do tych wszystkich mediów, gdzie te dzieci mają dostęp, tak? Czyli w tym momencie też rozmawiać o krok dalej, o tym, jak te dzieci mogą się do tych kanałów logować. Bądźmy refleksyjni, nie pozwólmy, żeby ten czas i te reklamy i to, jak dzieci spędzają czas, przechodziły, bo one będą rosły, one będą takimi konsumentami, jakie dzisiaj te rynki je tworzą. Tak jak oni chcą. Jeśli na tym nie będzie pan

0: Mamy rozmawiać, bo to nie chodzi o odrzucenie, żeby dzieci nie miały tych produktów, żeby nie były częścią wspólnoty też swoich przyjaciół, bo oni coś mają. Zawsze była jakaś moda na jakiś produkt w każdym pokoleniu i często dzieci miały podobne rzeczy. Tylko trzeba im uświadamiać, że one są klientami tego rynku i nie powinny być tymi klientami, że to nie jest przyjacielska relacja, wejdź, subskrybuj, a za tydzień pokażę Ci jeszcze więcej tych produktów, tylko polub albo kup dokładnie taką zabawkę, bo jest taka bajka. Żeby wiedziały, że to jest biznes, tak? I że one są w tym biznesie klientami, a nie przyjaciółmi.
1: SK Śląsk.
2: W pełnym rynsztunku, wspinając się po schodach, chcą uczcić pamięć 343 strażaków, którzy zginęli podczas zamachów na World Trade Center. 12 września w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach odbędzie się honorowa wspinaczka po schodach, materiał Kasi Ziółkowskiej.
3: Młodszy brygadier Wojciech Chojnowski, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach. Jest to kolejne takie wydarzenie, które ma na celu upamiętnienie 343 strażaków, którzy oddali życie 11 września podczas tego wydarzenia, ratując ofiary zamachów terrorystycznych World Trade Center.
4: W jaki sposób będziecie to robić?
3: To zadanie będzie realizowane poprzez strażaków z ochotniczej Państwowej Straży Pożarnej, wszystkich służb, którzy biorą udział w czynnych działaniach ratowniczo-gaśniczych. Strażacy będą ubrani w ubranie bojowe typu Nomex, aparatach powietrznych w hełmie i będą chodzić po schodach. Nie liczy się czas, nie liczy się ilość, tylko po prostu, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu. No i wiadomo, im więcej będziemy wchodzić do góry, na dół, no to tym bardziej to będzie większa symbolika pamięci tego wydarzenia.
4: A wysokie te schody?
3: Nie, to są normalne, klasyczne schody, które każdy z nas pokonuje po klatce schodowej, tylko im większa ilość pokonania, no tym lepsze wyzwanie. No, pamiętajmy, że World Trade Center było bardzo wysokim obiektem i tam strażacy właśnie musieli poruszać się po klatce schodowej.
4: W pełnym rynsztunku, dodajmy.
3: Tak, dokładnie. My będziemy podobnie uzbrojeni, jak oni szli, ale głównie chodzi o samą symbolikę, żeby wskazać, że pamiętamy ich poświęcenie.
4: Właśnie, dlaczego to jest takie ważne, żeby pamiętać, żeby no, już troszkę lat minęło od World Trade Center, a tu cały czas ta pamięć o ludziach, którzy zginęli jest.
3: Tak, bo to, ponieważ to jest bardzo duża symbolika tego wydarzenia, podkreślająca to przeznaczenie, taka zasada jest na czas strażaków, że no, tam, gdzie inni uciekają, tam my wchodzimy, żeby ratować zdrowie i życie ludzkie. I tu chcemy upamiętnić, że ci ludzie, mając tą świadomość, że może coś im się stać, wiedzieli, że tam są ludzie, którzy mogą oczekiwać naszej pomocy i dlatego zawsze staramy się poświęcać, żeby móc uratować zdrowie i życie ludzkie.
4: Skąd strażacy tu zjadą?
3: No, tutaj nie mamy ograniczenia obszaru. Kto będzie chciał, to po prostu przyjedzie. Tu są strażacy nie tylko z Państwowej Straży Pożarnej, ochotniczych straży pożarnej, ale zakładowej, wojskowej, lotniskowej, różnych formacji straży pożarnej, którzy będą chcieli po prostu przyjść i oddać cześć tym strażakom.
4: Czyli co, nie będzie jakichś tam przemów, uroczystości, po prostu ten symboliczny gest?
3: Dokładnie, nie ma żadnego jakiejś oprawy i tak dalej, po prostu przyjeżdżają, rejestrują się w biurze wydarzenia, gdzie trzeba pewne rzeczy formalne zrealizować, no i później po prostu chodzą na wspinalnię po schodach do góry na dół. Tam nie ma współzawodnictwa, kto szybciej, kto więcej tego pokona. Po prostu, żeby przejść po prostu i pochodzić po tych schodach góra dół.
4: O której zaczynacie?
3: Zaczynamy dokładnie o 9:11 i no, tyle, ile będzie osób chodziło, no to tak będzie to trwało.
4: Czyli nie ma jakichś tam ograniczeń czasowych, tak jak pan powiedział, nie liczy się czas, ważne, żeby przyjść po prostu, nawet ten jeden raz, tak, wejść?
3: Dokładnie, no to jest po prostu przyjść, przyjechać, oddać hołd tym strażakom w taki właśnie sposób.
4: Jesteśmy tu w tej wspinalni, tak?
3: Tak, dokładnie znajdujemy się na tej wspinalni. To jest miejsce dla naszych ćwiczeń, gdzie prowadzimy różnego rodzaju szkolenia. Po tej klatce schodowej, jak pani widzi, to są zwykłe stopnie, biegi schodowe, takie same jak w każdym budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, jakimkolwiek obiekcie. Standardowe. I po prostu po tej klatce schodowej strażacy będą chodzić góra, dół. Od godziny 9:11 zaczynamy.
4: W ciemnościach?
3: Nie, no, będzie odsłonięte, żeby można było zobaczyć, bo tu chodzi o bezpieczeństwo. To nie chodzi o ekstremalność, tylko żeby po prostu być ubranym w ten aparat powietrzny, w hełm, w ubranie specjalne, buty specjalne typu nomad, no i po prostu chodzić po tej klatce schodowej.
4: A wy jak tutaj ćwiczycie, to czasami jest tak, że tu jest ciemno, że ćwiczycie takie sytuacje?
3: Tak, ćwiczymy. Jeszcze dodatkowo używamy zadymiarki na przykład, żeby zadymić i tutaj ćwiczymy poruszanie się poprzez taką klatkę schodową w trakcie działania ratowniczego.
4: Dla was to nie jest nic trudnego pokonać tę trasę?
3: No nie, no to jest dla nas normalna rzecz. Tak jak dla każdego człowieka, chodzenie góra był tylko dodatkowo, jeszcze jesteśmy wyposażeni w aparat powietrzny, który dodatkowo nas dociąża, jeszcze ewentualny sprzęt, który czasami ktoś może wziąć ze sobą, żeby poczuć się tak jak ci strażacy, którzy szli tą klatką schodową World Trade Center, aby uratować zdrowie i życie ludzkie.
2: Wzrost cen paliw na stacjach niepokoi ekonomistów. Droższe benzyna i olej napędowy oznaczają bowiem nie tylko wyższe wydatki kierowców, ale mogą też przełożyć się na wzrost cen wielu innych produktów i usług. 9 zł za litr oleju napędowego to już poważny problem, nie tylko dla mieszkańców Katowic, Chorzowa czy Sosnowca, oceniają eksperci. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
5: Małgorzata Kierzel, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
6: To pani profesor, może na początek, czy 8 zł za popularną 95 i prawie 9 zł za olej napędowy, to jest taki próg psychologiczny dla kierowców, czy raczej z perspektywy, no właśnie, ekonomistów jest czego się bać, to już może realnie uderzyć w gospodarkę światową, lokalną, regionalną?
5: Oczywiście ten poziom 8 zł można traktować jako taki próg psychologiczny dla przeciętnego kierowcy, bo to jest taki poziom, po którym widać pewne reakcje nieco bardziej nerwowe. Kierowcy, widząc taką cenę na stacjach benzynowych, zaczynają ograniczać tankowanie, częściej porównują ceny na stacjach. No a z kolei przedsiębiorcy przyglądają się dokładnie tutaj rentowności swoich dostaw i bardzo często zaczynają aktualizować cenniki. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o taki wpływ na gospodarkę, to nie jest tak, że to jest ten jeden moment, który zaczyna od razu wpływać na całą gospodarkę, tylko to jest taki punkt, od którego właśnie zaczyna się reakcja, powolna reakcja pojedynczych podmiotów, no i z czasem, w zależności od tego, jak długo taka potrwa i jaka będzie jej skala, no może to przenieść się na całą gospodarkę. Tutaj pan redaktor pyta o ten wpływ na gospodarkę. No my możemy zauważyć, że szczególnie wysoka cena diesla, tutaj oleju napędowego, ma znaczenie, bo rzeczywiście ta przysłowiowa 95, ona dotyka tutaj przede wszystkim kierowców jeżdżących samochodami osobowymi, natomiast jeżeli chodzi właśnie o diesla, to jest paliwo, którym napędzane są właśnie ciężarówki, samochody dostawcze, maszyny rolnicze, a więc też ten sprzęt, który później, gdy jego koszt eksploatacji jest droższy, użytkowanie jest droższy, no będzie to mogło wpływać po pierwsze na cenę dostaw, a z czasem również na cenę usług różnego typu produktów, przy czym będzie ten efekt wyższej ceny rozłożony w czasie. Szacuje się, że najszybciej właśnie w ciągu tak kilku dni lub tygodni wzrośnie szczególnie właśnie tutaj koszt transportu drogowego. To mogą odczuć kurierzy, taksówkarze, no i też klienci, którzy korzystają z tych usług mobilnych. W ciągu kilku tygodni natomiast może, jeżeli się ta cena utrzyma lub nie daj Boże wzrośnie, może to wpłynąć na handel internetowy, na hurtownię, prawda, na działalność także gastronomii, która przecież korzysta często z artykułów świeżych, które trzeba często dostarczać, które wymagają chłodzenia i też przewozu specjalnym taborem. No i w perspektywie później kilku miesięcy myślę, że taka wysoka cena może wpłynąć właśnie na cenę już tutaj żywności przetworzonej, no tych produktów takich typu chemia, no wszystkiego tego, co jest dostarczane do sklepów, w których później my jako konsumenci robimy zakupy. Więc tak jak mówię, tutaj kluczowe jest to, jak długo to się będzie utrzymywało, ta wyższa cena i czy ten poziom tych 8 zł dla tej benzyny 95, czy około 9 zł dla diesla utrzyma się, czy jeszcze będzie rósł.
6: Rozumiem, że to mocno uderzy w transport publiczny. Nie wiem, możemy spodziewać się też podwyżki cen biletów, może komunikacji miejskiej. Być może też uderzy to w tych przedsiębiorców, którzy właśnie mają usługi transportowe. Nie wiem, czy to może oznaczać zwalnianie albo upadek na przykład tych mniejszych firm transportowych, taksówkarzy.
5: Na pewno taką grupą, jedną z grup, które silniej odczują skutki tej wyższej ceny paliwa, to będą właśnie ci drobni przedsiębiorcy, którzy mają niższe marże i którzy też nie mają takiej możliwości negocjowania nawet cen tutaj paliw. Te duże firmy, duże sieci na przykład, one z racji właśnie większej siły przetargowej mogą brać na siebie troszeczkę ten ciężar tego wzrostu cen, a nie przerzucać go od razu na klienta. Natomiast właśnie firmy o niższej marży, no to tutaj rzeczywiście to może wyglądać, sytuacja tutaj trudna. To tak jak pan redaktor powiedział, właśnie taksówkarze, kurierzy, którzy prowadzą własną działalność, przewoźnicy, tutaj oni albo zaakceptują właśnie spadek dochodu, albo będą zmuszeni podnieść ceny, więc no być może nie szłabym tak daleko w taki czarny scenariusz, prawda, jakiejś upadku tych firm, bo dużo zależy od tego, jak ta sytuacja się będzie w czasie rozwijać, ale na pewno będzie to moment, gdy oni, no myślę, że będą zmuszeni podnieść te ceny. Ja myślę, że tutaj też, gdy mówimy o tych podmiotach, które to odczują dość wyraźnie, to będzie to też dotykać takich przeciętnego Kowalskiego, jak to się mówi, szczególnie osób mieszkających w takich mniejszych miejscowościach, które nawet jeżeli nie mają samochodu, no to są zmuszone, prawda, korzystać właśnie z transportu tego publicznego lub z usług transportowych, a nawet gdy się ma ten samochód, a koszt jego użytkowania jest wyższy, no to bardzo często na takich terenach to nie jest dla przyjemności, tylko to jest codzienna proza życia, prawda? I nie da się ograniczyć mimo drogiej benzyny dojazdu do pracy, dojazdu do szkoły czy do lekarza.
6: A proszę powiedzieć, pani profesor, ta cena za baryłkę ropy, no bo czy my troszeczkę upraszczamy, mówiąc, że wyłącznie wina leży po stronie no, zablokowanej cieśniny Ormus, no i tego konfliktu irańsko-amerykańskiego?
5: To jest szalenie istotny

0: właśnie na rynkach globalnych, no bo jednak na giełdach światowych te wahnięcia ceny ropy naftowej są bardzo widoczne. Wystarczy powiedzieć, że w tej chwili, skoro cena za baryłkę przekroczyła $100, to ona jest o 25% wyższa niż była w sierpniu. I tutaj wprawdzie to nie jest jedyny składnik, jedyny element, który wpływa na poziom ceny u nas w kraju, no ale taki bardzo podstawowy. Do niego jeszcze dochodzi właśnie kwestia tutaj polityki podatkowej, marży. Choć myślę z tych wymienianych teraz tutaj czynników, to przede wszystkim no, ta polityka podatkowa ma znaczenie. Tu wystarczy przypomnieć chociażby ten program właśnie CPN, kiedy obniżono poziom VAT-u z 23 do 8% i to dało realne oszczędności dla tankujących, prawda? Bo to była obniżka ceny na stacjach o około 80-90 groszy, nawet powyżej złotówki. No ale ten program kiedyś trzeba było skończyć, bo musimy pamiętać, że o ile no, do cen paliw na rynkach, na giełdach światowych my się musimy dostosować, no to państwo tutaj niekiedy w trudnych sytuacjach stara się ingerować w jakiś tam sposób, prowadzić pewne działania takie ochronne dla społeczeństwa, ale wszelkie takie działania związane chociażby właśnie z polityką podatkową, no to są działania, które muszą mieć pewne ramy czasowe, bo one są kosztowne. Wspomniany program CPN, tam się szacuje, że ten pakiet kosztował tutaj państwo, obniżył dochody do budżetu o 1,5 miliarda miesięcznie. To są olbrzymie pieniądze, których w budżecie zabrakło. I teraz jeżeli coś takiego ma miejsce, no to mniejszy budżet oznacza, że gdzieś trzeba szukać oszczędności, prawda? Albo w nowych podatkach, albo w no, jakichś ograniczonych wydatkach na pewne inne sfery działania państwa.
1: To w takim razie zapytam, jak jesteśmy przy CPN-ie, przy tym programie, który dwukrotnie miał miejsce, to w ocenie ekonomisty, profesora, jak tak obserwuje to, to rzeczywiście, pani profesor, to, że Karol Nawrocki zablokował czy zawetował ustawę, w myśl której można byłoby opodatkować nadwyżkę od koncernów paliwowych, no gdyby nie było tego weta, czyli rozumiem, że państwo mogłoby ten program CPN kontynuować.
0: Mógłby on być kontynuowany przez pewien czas, trudno szacować jak długo, ale na pewno mógłby być wydłużony. No i dzięki temu ta taka, powiedzmy, poduszka ochronna dla tutaj obywateli, którzy korzystają właśnie z bardzo różnych usług, które są powiązane z kosztem paliwa, no byłby ten, ta sytuacja byłaby łaskawsza.
1: Bo byłoby z czego spłacać.
0: Tak, bo byłoby z czego spłacać, dokładnie, szczególnie, że tu chodziło o te nadwyżki takie tych koncernów paliwowych, czyli firm, które no, mają tutaj te dochody rzeczywiście nadprogramowe, bardzo wysokie.
1: To jeszcze na koniec, czy w pani ocenie, jeżeli to potrwa jeszcze kilka miesięcy, to nie wiem, w grudniu, w styczniu będziemy widzieli wzrost inflacji?

0: inflacyjnym. Więc jeżeli liczy się wskaźnik inflacji, no to wzrost cen paliw będzie automatycznie przyczyniał się też do podnoszenia tej inflacji. To już gdzieś widać teraz, bo wskaźnik inflacji w lipcu, w czerwcu wynosił 2,5%, w lipcu 3%, a w sierpniu 3,4%. Za wrzesień jeszcze danych nie mamy, no ale możemy przypuszczać, że będzie się tutaj ten wskaźnik niestety zwiększał. Natomiast no, wydaje mi się, że dużo zależy właśnie od tego, jak długo ten wzrost potrwa, wzrost cen, i czy te 8 zł lub 9 za diesla to będzie ten poziom utrzymany przez pewien czas, czy ta cena będzie dalej rosła. Gdyby się tak stało w dłuższej perspektywie, to rzeczywiście jest to już sytuacja groźna, bo ona może wpłynąć no, właśnie na podniesienie cen wszystkich produktów i usług, no a stąd to już jest prosta droga do takiej dużej presji inflacyjnej.
1: SK Śląsk.
2: Katastrofa psychiatrii dziecięcej. Dzieci w nagłym kryzysie psychicznym czekają na pomoc w długich kolejkach do specjalisty. Śląsk jest w czołówce oczekujących. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
3: Adrian Dyrceń, Stowarzyszenie Moc Wsparcia.
4: Proszę powiedzieć z perspektywy też terapeuty, czy my rzeczywiście mamy kryzys w psychiatrii dziecięcej, również tutaj na Śląsku?
3: Myślę, że mamy kryzys w ogóle związany ze zdrowiem psychicznym, dbaniem o zdrowie psychiczne. To, że bardzo dużo nastolatków, dzieci dzisiaj przeżywa takie sytuacje związane właśnie z załamaniem zdrowia psychicznego, no przekłada się na dostępną ofertę wsparcia. A ta, no trzeba jasno powiedzieć, jest dosyć ograniczona na dzień dzisiejszy. Ta sytuacja się nie zmienia od wielu lat. My wiemy, że systemowo wymaga to już nagłych, bardzo szerokich zmian, żeby zakres oferty, której jest dostępny, bezpłatnej oferty, był skrócony do maksymalnie możliwego, a nie powodował, że te dzieciaki czekają w długich kolejkach na to, żeby być przyjętymi i zaopiekowanymi.
4: No właśnie, proszę powiedzieć, te kolejki cały czas w Śląskim, ale oczywiście nie tylko w Śląskim, ale mówimy o tutaj naszym regionie dużym, zurbanizowanym, kolejki cały czas się wydłużają, a specjalistów jak nie ma, tak nie ma.
3: Tak, to jest poważny problem. Duże wyzwanie, które stoi przed nami systemowo do rozwiązania, dlatego że o ile jeszcze w psychiatrii osób dorosłych ten dostęp do oferty jest jakoś zapewniony, to w sytuacji psychiatrii dziecięcej specjalistów, którzy są w stanie przyjmować, jest bardzo mało. I to nie tylko jest tak, że czeka się w perspektywie gabinetu publicznego, czyli w ramach Funduszu Zdrowia, tylko też kolejki są w ramach prywatnych gabinetów. Ten dostęp jest mocno ograniczony. To też przekłada się, i to trzeba jasno powiedzieć, to też przekłada się na ceny i dostęp do tych specjalistów, jeżeli chodzi o prywatne gabinety, bo jeżeli na rynku jest mało dostępnych specjalistów, psychiatrów dziecięcych, no to w niektórych miejscach za wizytę jesteśmy w stanie zapłacić naprawdę wysokie pieniądze.
4: Pacjentów przybywa. Co pan na przykład obserwuje?
3: No, mamy widoczny wzrost w całej Polsce, o tym mówią wszystkie badania i statystyki, które są prowadzone, ale też nasza praca gabinetowa, że wzrasta liczba dzieci w sytuacji kryzysu zdrowia psychicznego. Pogotowie, z którym też współpracujemy, no, raportuje nam, mówi i wskazuje, że znacząca część wyjazdów, które się odbywają u nich, to nie są już wyjazdy do ratowania bezpośrednio życia i zdrowia, tylko też te związane właśnie z kryzysami zdrowia psychicznego. Mamy poważną sytuację. Czynników, też jakby perspektywa, z czego to wynika, jest bardzo wiele. Na dzień dzisiejszy na pewno mamy pożar, który trzeba ugasić i musimy się na tym skupić. Z drugiej strony też potrzebujemy pomyśleć o tym, co zrobić, żeby ten pożar się w ogóle nie wzniecał. To znaczy, musimy jakieś działania profilaktyczne uruchomić. Tu też jest niestety w tym zakresie dużo do zrobienia.
4: Mówi pan, pogotowie do was też dzwoni. I o co prosi pogotowie was, stowarzyszenie?
3: Mam taką współpracę podjętą, w ramach której rozmawialiśmy o tym, co ratownicy, którzy jadą na miejsce zdarzenia, a niekoniecznie to jest wypadek, ale kryzys zdrowia psychicznego osoby małoletniej, co mogą zrobić, jak mogą rozmawiać, jak wspierać. Oczywiście to jest doraźne działanie tam na miejscu, bo nie każdy z tych działań kończy się hospitalizacją w szpitalu. Co mogą robić, jak mogą na miejscu wesprzeć, sobie z tym poradzić. Z drugiej strony to jest też pytanie, co my możemy kierować do rodziców, do placówek, instytucji, które mają kontakt z dziećmi, żeby szukały pewnego pomysłu na to, żeby tą tego rodzaju odporność psychiczną, ten kawałek takiego, my to psychologicznie nazywamy rezyliencji, czyli umiejętności radzenia sobie z kryzysami, zwiększać. Dzisiaj na to pomysłu nie mamy. sytuacja, która się dzieje wokół nas, również ta taka geopolityczna, no przysparza różnego rodzaju myślenia takiego o tym, że jest dużo trudności, wyzwań i co będzie w przyszłości. Więc kryzysów mamy wokół siebie wiele, a ten związany z kryzysem zdrowia psychicznego dzieci jest najbardziej palący.
4: No właśnie, bo najważniejsze to dopuścić do oczu, doprowadzić do takiej sytuacji, żeby nie doszło do kryzysu, czyli kryzysu, w którym dziecko dostaje się już pilnie do szpitala. Chcielibyśmy tego uniknąć, a w wyniku tych dużych kolejek i braku specjalistów właśnie do tego dochodzi.
3: Tak, zdecydowanie. No, idealnym modelem wsparcia jest to, że jak pojawia się kryzys, to działamy doraźnie, szybko i krótko. To jest ten element, bo no, idea jest taka, żeby wzmocnić środowisko tego dziecka, wzmocnić dziecko, jego opiekunów, to miejsce, w którym ono funkcjonuje i pozwolić mu wrócić do funkcjonowania. I czasami okazuje się, że nie potrzeba tam dużo specjalistów, długiego trwania procesu wsparcia, no jednak musi w ogóle dojść do tego, żeby takie uruchomić. My też w centrum, pracując z dziećmi w kryzysie zdrowia psychicznego, też w kryzysie takim związanym z doświadczeniem urazowym, na dzień dzisiejszy też mamy kolejkę, te dzieciaki czekają, nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić, bo siły przerobowe i środki finansowe, którymi dysponujemy, no są takie, że pozwalają zaopiekować tyle dzieci, ile możemy. Kolejka jest, ja nie za bardzo mamy gdzie odesłać te dzieci, bo no, oferta w tym zakresie jest bardzo uboga, bym powiedział.
4: A z jakimi teraz najczęstszymi problemami musicie sobie radzić tutaj chociażby w stowarzyszeniu?
3: Mamy bardzo zawężoną działkę pomocową, dlatego że my pracujemy z dziećmi po doświadczeniach urazowych, traumatycznych. Więc to jest bardzo specyficzny kawałek związany no, między innymi z doświadczeniem wykorzystania seksualnego, przemocy, sytuacji związanych z utratami nagłymi kogoś bliskiego lub też stratami. To są sytuacje urazowe. Tak jak patrzymy w ofercie wsparcia, które jest, to jesteśmy jedynym ośrodkiem takim tego typu na terenie województwa śląskiego, więc w ramach współpracy naszej lokalnej staramy się odsyłać te dzieciaki, które bardzo potrzebują, przy czym kończy nam się już powoli takie kryterium, kto bardziej, kto mniej, bo tu już wszyscy po prostu potrzebują równomiernie i nie mamy, po prostu każde kolejne zgłoszenie jest przyjmowane, kolejkowane i to dziecko czeka, bo nie mamy żadnego wpływu na to, ani możliwości działania.
4: Czyli można śmiało powiedzieć, pożar, wybuch, nie da się go ugasić.
3: No, musimy go gasić. Zdecydowanie trzeba go gasić i to bardzo szybko i to na wielu frontach. Czyli potrzebujemy, no tak się pojawiają pewne pomysły systemowe, zwiększyć liczbę osób, które się kształcą w kierunku związanym z psychiatrią dziecięcą. To jest przede wszystkim, potrzebujemy psychiatrów dziecięcych na rynku jak najwięcej, bo ta liczba na dzisiaj jest niewystarczająca. Potrzebujemy specjalistów terapii, którzy znają się na pracy z dziećmi, bo w ogóle liczba psychologów na rynku rośnie, to widzimy ewidentnie. Przy czym no, jakby porównać, ilu z nich jest w stanie pracować z dziećmi, bo się w tym czuje, bo zna kwestię kryzysu psychicznego, bo zna się na pracy z urazami, no to ta liczba się już diametralnie zawęża. Te procesy szkoleniowe też nie są tanie, to jest cały czas inwestycja kadry w to, żeby się szkoliła. A z drugiej strony my potrzebujemy wspierać tych, którzy na co dzień są z tymi nastolatkami i dziećmi, czyli rodziców, opiekunów, żeby oni też umieli jakoś reagować, bo to, co się dzieje w gabinecie, jeżeli chodzi o kryzys zdrowia psychicznego, to już jest finalna sytuacja, która wybuchła i ktoś sobie z tym nie poradził. Te mechanizmy adaptacyjne już nie działają i trzeba interweniować z zewnątrz. Natomiast no, nie mamy też jakiegoś pomysłu, jak wspierać teraz rodziców, opiekunów, dzieci, nie wiem, instytucje, szkoły w tym, żeby ten model zdrowia psychicznego one zwiększały, żeby ten dobrostan był utrzymany. To są dwie strefy, które no, potrzebują pilnego działania.
4: Proszę powiedzieć, jak niebezpieczny to jest problem i do czego może doprowadzić, jeżeli pilnie, no, systemowo nie zaczniemy go naprawiać?
3: My mówimy co roku o skali prób samobójczych podjętych przez osoby małoletnie, przez dzieci. I to jest różny współczynnik, no niemniej jednak on, jak na niego nie patrzeć, w ogóle nie powinien się pojawiać. To jest coś bardzo niepokojącego. Bardzo dużo różnych czynników na to wpływa. My obserwujemy na przykład, że eskaluje forma przemocy rówieśniczej. Jakieś, no, zupełnie inaczej wygląda, to jest oczywiste. Niemniej dzisiaj nowe technologie, sztuczna inteligencja sprzyja temu, żeby w bardzo szybki sposób dziecko stało się ofiarą takiego właśnie działania jakiegoś hejtu czy mowy nienawiści. To powoduje, wydaje się być może tam nie doszło do jakiejś przemocy fizycznej, nikt nie ucierpiał w tak sposób widoczny, ale te konsekwencje psychologiczne, które tam się dzieją, są bardzo poważne. I tutaj to jest tak szerokie zjawisko, że no po prostu siłą rzeczy co chwilę gdzieś słyszymy o pewnego rodzaju tego sytuacjach, plus to, że też no, to jest związane trochę z wiekiem. Pokolenie to wcześniejsze miało inne wyzwania, inaczej szukało jakiegoś no, takiego uznania swojej autonomii, a teraz nastolatkowie mają różne pomysły, też często pochodzące ze strefy internetowej czy jakichś właśnie social mediów, mówiące o tym, że jakieś skrajne doświadczenia, skrajne próby będą, no nie wiem, jakoś budowały twoje poczucie wartości, albo ty pokażesz się kimś. Czyli cały czas kręcimy się wokół tego, jak wesprzeć te dzieciaki w takim poczuciu bycia wartościowym, docenianym, widzianym, co wydaje mi się też, no już jest to bardziej tą działką profilaktyczną, niemniej mającą znaczący wpływ na to, co my potem, jak możemy reagować w sytuacji kryzysu, bo on nastąpi, no życie cały czas nas kryzysuje, niemniej jednak, jeżeli mam dobry potencjał, dobry grunt, dobry fundament, to ten kryzys będzie dla mnie lepszy do przejścia, bo mogę chociaż z nim o kimś pogadać albo się zwierzyć.
4: A teraz, jak już zapomnieliśmy o pandemii, to możemy śmiało już powiedzieć po tych kilku latach, kiedy no, już jej nie ma, że ona też swoje spustoszenie zrobiła w umysłach młodych ludzi?
3: Zdecydowanie trzeba powiedzieć jasno, że ten okres pandemiczny to był poważny kryzys. I on zbiera żniwo dzisiaj w ramach tego, co się dzieje, dlatego że my bardzo szybko przeszliśmy, mam wrażenie, od tego, że udało nam się wyjść z powrotem z domów na ulicę, wrócić do instytucji. No niemniej jednak nikt tak do końca nie zaadoptował, nie postarał się zamortyzować tych doświadczeń, a to dla wielu młodych osób było mocno kryzysowe doświadczenie, dla dorosłych też. W związku z tym to jest coś, co się wydarzyło. Ledwie udało nam się jakoś z tym poradzić. Już pojawiły się kolejne wyzwania, bo na przykład pojawił się jakiś, nie wiem, kontekst konfliktu wojennego, który też jest stymulujący w taki sposób, że on powoduje różnego rodzaju lęki i obawy, a jak to będzie. Więc nakładające się na siebie różne mechanizmy no, spowodowały, że ten kryzys jest mocno szeroki, szeroko się rozlewa i my no, bez wątpienia dzisiaj musimy reagować. Trudno jest reagować, kiedy nie mamy do tego sprzętu, nie ma czym gasić za bardzo, a to potrzeba naprawdę szerokich systemowych rozwiązań.
4: No właśnie, to proszę powiedzieć, jako też specjalista, co może zrobić taki rodzic, kiedy otrzymuje informację, że najbliższy termin do specjalisty w ramach NFZ-u to jest 2027 rok?
3: Trudno mi powiedzieć, co może zrobić, bo pewnie jestem w stanie to teraz sobie wyobrazić, że jakbym był w takiej sytuacji, to, no, to jest to mocno niepokojące, tak? No, bo jednak odczuwam obawę, lęk, strach o dobro mojego dziecka. Chciałbym, żeby on jak najszybciej był zaopiekowany. Wtedy może pojawić się no, takie poczucie bezradności, no bo z jednej strony jestem już prawie, że u specjalisty, a z drugiej strony jednak u tego specjalisty nie jestem, bo muszę czekać w kolejce. I co ja mogę zrobić? No, myślę, że to, co my staramy się zrobić, jak rodzice czekają w kolejce w sytuacji pomocy do nas, wskazujemy też pewnego rodzaju pomysły, sposoby działania, rozmowy, reagowania, pewnego jakieś ramy odniesienia, które pod taki plan jakiegoś, nie wiem, działania bezpieczeństwa stanowią, żeby nie zostać z niczym, bo najgorsze jest to, żeby zostać z takim myśleniem, że jakaś perspektywa mnie czeka, a ja nie wiem, co mogę zrobić w tym czasie. Więc tutaj na pewno, no wiem, że to jest być może bardzo trywialne, ale sięgnięcie do tych dostępnych jakichś poradników i wskazówek, chociażby tyle, żeby krok po kroku wiedzieć, co robić. No ważne jest też, by reagować i być uważnym na to, co się dzieje. Wiem, że jak już muszę być umówiony i czekam w kolejce, to sytuacja jest pewnie bardzo poważna. To zawsze jest taka potrzeba no, patrzeć, być uważnym, słuchać, rozmawiać, żeby wyłapać te momenty, kiedy dziecko potrzebuje jakiegoś wsparcia i po prostu być przy nim. To tyle, ile można w takiej sytuacji. Nasz system oświaty też wymaga zmiany. To jakby zdecydowanie i to od lat o tym wiadomo. Szkoły mają bardzo dużo zadań, mają bardzo dużo uczniów. I to, co my obserwujemy, to, że w pewnym momencie dzwonią do nas i mówią, kolejna próba samobójcza u nas w instytucji. Pomożecie? No, postaramy się, mamy kolejkę, no, ale zobaczymy, co da się zrobić. I ta ilość tego rodzaju przypadków w szkołach na terenie województwa jest bardzo wysoka w ogóle w terenie kraju. Ona się powtarza. Nie o wszystkich słychać, bo to nie są sprawy medialne. Niemniej jednak jest tych przypadków sporo. Cała Polska się z tym mierzy, więc szkoły też próbują z jednej strony działać profilaktycznie, no, robią to, co mają w swoim zasobniku, no to widzimy, co jest. Potencjalnie w każdej szkole jest psycholog, czy to się przekłada na to, żeby jakoś, no nie do końca, to już jest tak daleko zaawgniony kryzys, że no, trudno działać profilaktycznie. Z drugiej strony rodzice, część z nich obserwujemy, że szuka pomysłów na to, jak być z dziećmi. My też edukujemy w tym zakresie, że obecność, w ogóle bycie przy dziecku i skupienie się na jego potrzebach od najmłodszych lat ułatwia potem relacje, utrzymanie jej w tym okresie najbardziej takim dynamicznym, czyli nastolatka. Kiedy dziecko wchodzi w okres nastoletniego rozwoju, to bardzo dużo się zmienia. Rodzice mówią, nie mam z nim kontaktu. Pytanie, a jak wcześniej? Czy pytałeś o to, czy byłeś, czy robiliśmy eksperyment ostatnio, wpisywaliśmy w wyszukiwarkę jedną, drugą internetową hasło moje dziecko jest, żeby sprawdzić, co rodzice szukają najczęściej w internecie jako podpowiedź. To mówimy, wyjdziemy im naprzeciw. Okazuje się, że to było bardzo smutne, bo okazało się, że rodzice szukają takich informacji. Moje dziecko jest debilem, niegrzeczne, głupie. Więc przez pryzmat oceny, przez pryzmat różnego rodzaju takich zachowań właśnie, których nie rozumieją prawdopodobnie, próbują nawiązać kontakt z dzieckiem. Jednak tu warto zadać pytanie, a po czym ty poznajesz, że twoje dziecko jest głupie? Bo potem się może okazać, że na przykład nie, ty się boisz, taki rodzic mówi tak, boję się, bo on się tyle uczy, nie umie się tego nauczyć. Nie wiem, no to on jest w procesie nauki, a proces nauki polega na tym, że masz prawo się pomylić, nie umieć, nie znać. A jak mówimy do dziecka właśnie tak, no a to debil, bo nie potrafi, no to tworzy się jego wewnętrzny głos. A jego wewnętrzny głos tworzy jego osobowość, buduje jego widzenie świata. I w perspektywie późniejszej, jak coś się dzieje, co jest wyzwaniem i mam sobie z tym poradzić, to ten głos się uruchamia. I mówię, no ja taki debil jestem, co ja potrafię, nic. I oczywiście to jest, nie chcę tego spłycać albo do innego worka wrzucać, ale mówię to, co my obserwujemy. Więc jeżeli ileś milionów rodziców szuka w internecie odpowiedzi na pytanie, co zrobić, bo moje dziecko jest debilem, głupie, niegrzeczne, to my naprawdę musimy na to reagować i w tym zakresie coś robić, żeby oni uzyskali odpowiedź na przykład, słuchaj, to nie ma debila, dziecko debil nie istnieje. Istnieje dziecko, które ma potrzeby, emocje i różnego rodzaju inne rzeczy, skup się na tym. I no wiele obszarów, które są, trwa kampania też, że dzieciństwo bez przemocy, głównym hasłem przewodnim jest obecność, bądź przy dziecku, wspieraj dziecko, twoja moc daje dziecku też. To się wydaje trywialne, ale naprawdę obecność i bliskość jest czynnikiem wspierającym.
1: SK Śląsk.

0: Reklama.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na Ciebie 5 kilometrów sportowych emocji. Bieg na 5 kilometrów z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla Ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
6: Powrót z wakacji? Skorzystaj z rabatu do 40% na szkła okularowe, do komputera, za kierownicę i na co dzień. W pracowniach optycznych wybierzemy okulary dopasowane do Twoich potrzeb i codziennych aktywności. Już 10 salonów na Śląsku. Sprawdź lokalizację na www.pracownieoptyczne.pl i umów się już dziś. Pracownie optyczne. Widzimy Twoje potrzeby. Oferta dla każdego.
7: Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na Ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę. Wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
10: I po reklamie.

0: Cashlons. Reclama.
1: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Awi, Białas, Kas Bałaganek, Kukon, Palu, Tomp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Restauracja Winestone Katowice. Tu jakość spotyka się z sercem Śląska. Świeże składniki i kuchnia prowadzona przez szefa z krwi i kości Ślązaka. Smak, który znasz i kochasz. Wpadnij na lunch w przerwie. Zostań na kolację po pracy. Organizujesz przyjęcie okolicznościowe albo event firmowy? Zajmiemy się wszystkim. Znajdziesz nas przy Młyńskiej 6, tuż obok dworca głównego. W samym centrum, blisko ciebie. Zajrzyj do nas na Facebooku i Instagramie i rezerwuj stolik już dziś. Winestone. Dobrze jest tu być.
4: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
5: To kiedy możemy go odebrać?
6: Dzisiaj.
5: Dzisiaj?
6: Tak, Bike 3 jest dostępny od ręki, a jego cena zaczyna się już od 74 900 zł. A jeśli to nie brzmi wystarczająco dobrze, mamy jeszcze ubezpieczenie za 1 zł. Chcesz sprawdzić, czy to SUV dla Ciebie? Umów jazdę testową w Eurocas, autoryzowanym salonie marki Bike w Katowicach lub Sosnowcu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: I po reklamie.
10: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
11: Tak, tak, tak, dobrze słyszycie. Wybiła godzina prawdy. Godzina, w której wszystko może się zdarzyć. I mogę wam powiedzieć, że zdarzy się naprawdę sporo. Jak co tydzień zebraliśmy się tu, żeby posłuchać najnowszych kawałków, które wypuścili albo wypuszczą dopiero wasi i nasi ulubieni artyści. O północy zaczyna się piątek, to już dokładnie za godzinę, a i wtedy gram po kolei same nowości. Jako pierwsi we wszechświecie puszczę wam, między innymi Ring My Bell w oficjalnym polskim remiksie z Matą. I Westę będziemy go mieli jako jedyni przez cały najbliższy tydzień. Brzmi dobrze, prawda? To za moment sprawdzimy też, jak dobrze brzmi sam kawałek. Ale na start Miley Cyrus, Buzz Persuades, to też jest jeszcze świeżutka nowość od Miley. Ale słuchajcie, minuta po 23:00 ja postanowiłem, że dzisiaj zacznę żartem. Wiecie, co robią wszystkie hity? Zaczynają się w Esce. Mati Fuczyło, zaczynamy!

0: 13 już prawie minut po 23 to Reggaeton Lento. Od razu można poczuć się jak na Ibizie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w
0: SC. A słuchajcie, na Ibizie to ja miałem okazję ostatnio być i pogadać się z panem, który, jak wiadomo, już od 2 godzin wystąpi w przyszłym roku w Polsce. Tiesto pojawi się w naszym kraju w czerwcu w ramach Warsaw Music Festival, a SK jest patronem tej imprezy. Zajrzyjcie sobie na nasz Instagram, tam już teraz pokazujemy, jak wyglądało ogłoszenie tego wydarzenia, ale też niedługo pojawi się tam moja rozmowa z Tiesto, więc warto sprawdzić, bo Tiesto powiedział mi m.in. o tym, które polskie miasto lubi najbardziej i do którego lubi zaglądać. I zdarza mu się podobno, ale my nie o tym przecież dzisiaj, my tutaj po nowości, o północy odpalam rakiety, czyli wypuszczam wszystko to, co zdecydowanie najnowsze. No i właśnie, to też będzie nowe. Marshmallow wypuścił ten numer mniej niż dobę temu. Close My Eyes, Marshmallow, Illenium i Sasha. To zamykamy oczy i słuchamy, czyli uszu nie zatykajcie.

0: Coś jest w tym tytule, prawda? Faktycznie ostatnio stygnie lato. 24 minuty po 23, ale do jesieni to jeszcze prawie 2 tygodnie, więc nie myślmy o tym w ogóle. Nie myślmy. To jest deska wszystkich hity zaczynają się Westę. Tutaj gramy najnowsze kawałki. Przed chwilą między innymi Włochy były, czyli Ave i ich All Night. To jest włoski duet, który naprawdę zna się na tym, co robią. Znacie ich między innymi z Meet Me in the Dark. Graliśmy to Westę, oni wrócili teraz z nową i to naprawdę bardzo, bardzo ciekawą propozycją. A jak tam u Was? Co robicie? Możecie wysyłać głosówki na eskowym Messengerze. Będę sprawdzał listę obecności. Gdzie słuchacie? To wysyłajcie. Eskowy Messenger na Was czeka, ale teraz posłuchajcie nowej Ellie Goulding. Kiedyś kawałek o tym samym tytule miał Adam Lambert, a tytuł to For Your Entertainment i kawałek pochodzi z najnowszej płyty Ellie. No to sprawdźcie sami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Damiano Dawid i Tajla, czyli połączenie włosko-południowoafrykańskie. A zdjęcia i filmiki z Tajlą to nie tak dawno pojawiły się też u Bambi. No, kto wie, czy takie połączenie też nie pojawi się niedługo. A byłoby super, prawda? Polsko-południowoafrykańskie. Na takie czekamy i na takie liczymy, ale są też takie, które już mamy i liczyć na nie nie trzeba, bo są. To takie właśnie teraz dla Was mam. Joel Corey, Hannah Bolaney, Don't Go Breaking My Heart.

0: Liwka i Poza Tobą Nic.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Nie tak dawno zachwyciła nas dużą współpracą z Taco Hemingwayem na jego albumie, ale jak widać, solowo radzi sobie równie dobrze. To jest jej ostatnia nowość, jej, czyli Liwki. Poza Tobą Nic, ale poza Liwką, to ja mam dla was jeszcze naprawdę dużo innych nowości. Cały czas rozgrzewamy się przed północą. Już bardzo niewiele czasu zostało. 17 minut dokładnie. Wtedy sprawdzimy, co przygotowali dla nas najlepsi artyści z całego świata i zagramy wam to wszystko jako pierwsi we wszechświecie. A co? Będzie między innymi historyczne zagranie Ring My Bell z matą. No to trzeba słuchać. Zostańcie ze mną, mam naprawdę dużo premier.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK. Co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
2: To będzie ostatnia reklama.
5: 11 i 12 września salony Kupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Kupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Kupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Kuprę. Zapraszamy do Kupra Studio Katowice przy ulicy Kościuszki 215. Do zobaczenia.
6: I po reklamie.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wrzesień, a ty nadal zastanawiasz się, gdzie studiować?
4: Spokojnie. Bogowie wiedzą, że na dobrą decyzję wciąż jest czas.
3: Rekrutacja w Akademii Humanitas nadal trwa. Psychologia, prawo, dietetyka, informatyka, elektroradiologia i inne kierunki.
4: Wybierz swoją drogę i zacznij studia już tej jesieni.
3: Zrób pierwszy krok. Sprawdź ofertę na humanitas.edu.pl.
5: I po reklamie.
6: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
7: To jest ten moment, to jest północ, to jest dokładnie ta chwila, w której ukazały się nowe kawałki od naprawdę wielu artystów. Te najlepsze zagram wam w najbliższych minutach. Mati Fuczyło, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a my zaczynamy od ekskluzywnego hitu, takiego, który w najbliższym tygodniu usłyszycie tylko w Esce. Oryginał już dobrze znacie z naszej anteny, bo to H i jego wersja Ring My Bell, ale dziś, właśnie teraz, dokładnie w tej minucie o północy ukazał się polski remix tego kawałka z udziałem Maty. Tego Maty. I ten kawałek gram wam jako pierwszy we wszechświecie i ten kawałek od jutra, a właściwie to od dzisiaj, będzie w Esce pojawiał się bardzo regularnie. I tylko w Esce.
8: Radio SK. We got all the hits right here.

0: To Terry Swims i jego Bad Dreams.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czyli, że złe sny. Może ktoś właśnie włączył teraz sobie Eskę po tym, jak sam miał złe sny i postanowił poprawić sobie humor nowościami. Jeżeli tak, to bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobry wybór. 10 minut mamy już po północy, a takich dobrych wyborów mam dla was dzisiaj więcej. Przed chwilą był m.in. H. Mata, Ring My Bell, czyli nowość, którą mamy dla was ekskluzywnie w najbliższym tygodniu wyłącznie w Esce. Usłyszycie ten hit, więc warto Eski słuchać. Jak się wam podoba ten kawałek? Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Ja przyjmuję wasze opinie, ale słuchajcie, to nie jest jedyna nowość, którą dla was przygotowałem. Mam ich dla was bardzo, bardzo, bardzo dużo. A teraz czas na kolejną. Będzie Cedric Gervais i Carla Monroe, Gotta Be. Tak nazywa się ich nowy kawałek, który ukazał się dosłownie 10 minut temu. A jeżeli jeszcze nie powiedziało wam nic to nazwisko, to już wam tłumaczę. To jest pan z Francji, który jakiś czas temu zasłynął remiksem hitu Summertime Sadness. To już pewnie wam coś mówi, prawda? Oczywiście Lana Del Rey i jej wielki hit, ale przede wszystkim to, co wyróżniło tego pana, to też współpraca z Davidem Guettą przy hicie Would I Lie To You. Teraz ten pan ponownie ma ochotę podbić światowe listy hitów, może nawet gorącej dwudziestki. Chciałby tutaj znaleźć się na miejscu pierwszym. Jeżeli tak, no to głosujcie na niego już dzisiaj. Właściwie po godzinie 17 gorąca dwudziestka startuje raz kolejny. No i co? Gram premierowo, Gotta Be.

0: Passenger, czyli Alex Warren, ale to wcale nie jest pasażer na gapę, bo akurat ten pan w hity jest bardzo dobry.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale my też jesteśmy i równie dobrze jesteśmy w nowości. 20 minut już po północy, a za nami już kilka premier. I powiem wam coś, kolejne przed nami. Naprawdę, słuchajcie, sprawdziłem coś. Dzisiaj w Rumunii będzie ponad 30 stopni, 32 dokładnie. Więc na chwilę przenoszę nas właśnie tam. W końcu ciepło się przyda. No i stamtąd, z Rumunii, pochodzą Maria Maszuka i Malleco. Ten duet wypuścił kawałek Olo Coco. To jest kawałek, który ma dokładnie 20 minut. No i on może was rozgrzać, szczególnie, że u nas to zimniej i zimniej się robi. 20 minut w tym sensie, że 20 minut temu się ukazał, nie, że trwa 20 minut. Gramy!
1: To jest premiera w Radio SK.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Ale mam takie pytanie. Pamiętacie hit taki jak Queen of Kings?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Graliśmy go w Esce bardzo, bardzo dużo i to bardzo, bardzo nieraz. Mówię oczywiście o kawałku Alessandry, z którym to w 2023 roku zajęła piąte miejsce na Eurowizji. Wtedy ta norwesko-włoska piosenkarka reprezentowała Norwegię właśnie, ale potem wpadła m.in. do Eski. Miałem okazję z nią pogadać, da się to znaleźć, słuchajcie, ale nie trzeba szukać tego, co było, można skupić się na tym, co nowe. Alessandra wcale się nie nudzi i właśnie postanowiła pokazać światu swój nowy kawałek. On nazywa się Head Over Water. No i coś mi mówi, że on ma szansę powalczyć z Queen of Kings, ale ocencie sami, gramy.
1: To jest play.

0: Tame Impala i Jenny Dracula. Ten kawałek, ten remix znacie już doskonale, prawda? 28 minut do pierwszej. Przed chwilą zagraliśmy nowości od Alessandry. To trochę Włoch, trochę Norwegii. Wcześniej była Rumunia, to teraz może coś z Polski? A już teraz mogę wam powiedzieć, że artystka, która stoi za tą nowością już dzisiaj, czyli że w piątek wpadnie do Eski, ona zajrzy do nas po 16, ale jako, że jej kawałek ukazał się właśnie teraz, to może trochę ją wyprzedzimy, co? Ją, czyli Julię Wieniawę. Zagrajmy jej nowość, 27 do gwiazd. Tak się to nazywa? No to do gwiazd! Grajmy!
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce! Zaczynają się w Esce!

0: No, 18 minut do pierwszej. Top Low i Talking Body.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jak wrażenia? Za nami naprawdę cała lista hitów. Przed momentem nowość od Julii Wieniawy, która wpadnie do nas dziś do studia. Był duet Maria Maszuka i Maleko prosto z Rumunii. Był Cedric Gervais i to było bardzo klubowo. Był nowy Marshmallow z Illenium. To też klubowo było oczywiście. Była nowa Miley Cyrus, byli Ave i była ekskluzywna premiera Ring My Bell ze zwrotką maty. Ten hit usłyszycie od jutra i przez cały najbliższy tydzień wyłącznie w Esce. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, a zaraz z kolejne z nich.

Kuba i Kuba, chłopaki, to wszystkie hity zaczynają się w Esce i podobnie ten zaczął się w Esce, bo panowie Kuba i Kuba byli u nas w studiu, dostali nawet kurę i kurę. Wszystkie hity zaczynają się w Esce już za tydzień z kolejną odsłoną, wtedy zagram wam kolejne kawałki, najnowsze kawałki i zrobimy to jako pierwsi na świecie, a wy jako pierwsi na świecie je usłyszycie. To co? Do usłyszenia, pa pa, Mati Fuczyło, dzięki.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję z